0: poza samą datą wyborów.
1: Jest kalendarium wyborcze. Do 17 sierpnia Krajowe Biuro Wyborcze będzie rejestrować komitety kandydatów. Aby taki komitet utworzyć, wystarczy zebrać podpisy 5 wyborców. Do 24 sierpnia powołana zostanie Miejska Komisja Wyborcza i to ona do 3 września będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów na prezydenta, tych, którzy przedstawią przynajmniej 3000 podpisów poparcia. Na razie start w wyborach zapowiedziało 13 kandydatów. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego mieszkańcy odwołali w referendum pod koniec maja. Nie powinien w ogóle siedzieć za kierownicą, a mimo to prowadził samochód i doprowadził do tragedii. Policja i śledczy ujawniają nowe okoliczności wypadku w Kuźnicy Starej koło Kłobucka, w którym zginął 9-latek jedący na rowerze. W środę wieczorem kierowane przez tego mężczyznę BMW wypadło z drogi i uderzyło w dziecko. Chłopiec zmarł w szpitalu. Kierowca i dwoje pasażerów zostali zatrzymani. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: W samochodzie znaleziono narkotyki, co potwierdziły te testy. Zaplanowano dokładną analizę zabezpieczonych substancji. Krew do badań na obecność środków odurzających pobrano zarówno od kierowcy, jak i dwojga pasażerów. Ale to nie wszystko. Okazało się, że 39-latek w ogóle nie powinien być za kierownicą, bo miał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony niedawno za ucieczkę przed policją. Śledczy czekają teraz na opinię biegłych i wyniki badań. Trwa ustalanie, dlaczego samochód wypadł z drogi i z jaką prędkością jechał. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Badania alkomatem wykazało, że kierowca i pasażerowie byli trzeźwi. To była rosyjska rakieta CH-101, potwierdził to wieczorem w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak wiecie z Radia Z, wczoraj przed 4 rano spadła ona w pobliżu wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, 100 km od granicy z Ukrainą. Choć chcę zapewnić, że od momentu, kiedy pojawiło się zagrożenie, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej, mówił Donald Tusk podczas zebrania specjalnego zespołu w Lublinie.
3: Wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101 rosyjskim, ale nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
0: Premier dodał, że nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym. Na wydarzenia na Lubelszczyźnie reaguje Prawo i Sprawiedliwość i składa w Sejmie formalny wniosek o informację premiera i to jeszcze na aktualnym posiedzeniu, bo jak mówi Rafał Bochenek, chcemy dokładnie wiedzieć, co się stało i dlaczego państwo nie zadziałało.
4: Pomimo tego, że służby podlegające Tuskowi, podlegające ministrowi obrony narodowej wiedziały jeszcze przed północą o zagrożeniu, nie wysłano alertów, syreny zawyły już właściwie po tym, jak rakieta uderzyła w ziemię. To jest coś skandalicznego. Jeden wielki chaos komunikacyjny, brak informacji, brak zarządzania kryzysowego.
0: Stąd właśnie wniosek o publiczną informację na bieżącym posiedzeniu Sejmu. George i Amal Clooney z powodu pożarów ewakuowali swój dom w Brignoles we Francji. W tej chwili nie mamy pojęcia, czy uda się go uratować, napisali w liście do mera tej leżącej między Marsylią a Cannes miejscowości i dodali, że Brignoles nie zostawiają i jeśli będzie trzeba, to pomogą przy ewentualnej odbudowie. Wokół miasteczka, w którym mieszka 18 tysięcy ludzi, pali się 130 hektarów łąki lasów, ale strażacy zapewniają, że ogień został już opanowany, choć trzeba pilnować, by na nowo się nie rozniecił. Od dzisiaj w kinach Młody Waszyngton, film o dojrzewaniu do historycznej wielkości. Opowiada nieznaną szerzej historię młodości jednego z amerykańskich ojców narodu, czyli właśnie George'a Waszyngtona. W roli tytułowej wystąpił brytyjski aktor William Franklin Miller. To jeszcze jedna wiadomość kulturalna. W nowych aranżacjach zabrzmią największe przeboje Violetty Villas. Marcin Masecki przygotował je do filmu o legendzie polskiej muzyki w reżyserii Karoliny Bielawskiej z Sandrą Drzymalską w roli głównej. Masecki razem z 23-osobową orkiestrą nagrał 8 ikonicznych utworów do głosu Villas, w tym do takich piosenek jak Do Ciebie Mamo, Melancholia czy Oczy Ciornie. Premiera filmu będzie we wrześniu na festiwalu w Gdyni, a do kin w całym kraju obraz wejdzie pod koniec listopada.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. I znowu Leon zniknął, zostawiając Gabrielę w stanie zawieszenia. Korciło ją, żeby w jakiś sposób zbliżyć się do Zawady, ale ponieważ Leon stanowczo jej tego zabronił, mogła tylko dyskretnie podpytywać na jego temat Wiktora. Do czego przystąpiła podczas sesji foto? Ile się znamy z Albertem? Długo. Z 10 lat? Wiktor, mówiąc to, uśmiechał się sztucznie do pstrykającego im zdjęcia fotografa. Fotograf kazał im udawać zakochaną parę, co trochę utrudniało nie tylko to, że byli rodzeństwem, lecz także to, że Wiktor był na Gabrielę zły. Gabi myślała nawet, że w ogóle nie przyjdzie do pensjonatu, ale przekonali go rodzice. Aldona wymówiła się dodatkowymi zajęciami w szkole, choć wszyscy doskonale wiedzieli, że jest obrażona do żywego i nie zamierza wyciągać do Gabrieli ręki na zgodę. Salę restauracyjną wypełniali znajomi. Rodzice Gabrieli, Małgosia z Mateuszem, ciotka Helena, dwie manikiurzystki i fryzjerka, wszyscy elegancko ubrani, czekali właśnie na drugie danie. Zupę mieli już za sobą. Szef kuchni podał dwa rodzaje chłodnika, z botwiny i z pomidorów, zupę cebulową z grzanką oraz zupę tajską. Wszystkie na zdjęciach prezentowały się świetnie, gorzej ze smakiem, były po prostu niesłone. I choć z tym mankamentem można było sobie poradzić, na wszystkich stołach natychmiast poszły w ruch solniczki, to Gabriela powoli zaczęła dojrzewać do radykalnej interwencji. Ale najpierw obowiązki, potem przyjemność. Fajnie, że masz takiego kumpla, rzuciła beztrosko. On pracuje w nałęczowiance, prawda? Tak, jest szefem marketingu i reklamy, burknął Wiktor. A jego żona jest dyrektorką Aldony, prawda? To imię zawisło nad ich stolikiem jak szerszeń. Rodzeństwo przez chwilę mierzyło się wzrokiem. Pierwszy nie wytrzymał Wiktor. To było chamskie, co jej powiedziałaś, wyrzucił z siebie. Wiesz, ile te gobeliny dla niej znaczą? Wiem. Gabi lekko wzruszyła ramionami. Chciałam jej dowalić. No co? Nie powinna była mnie atakować za to, że zdjęłam tego głowonoga do zdjęć. Przecież wcześniej nawet nie zapytała, czy może go powiesić. Bo byś jej nie pozwoliła, uniósł się Wiktor. Nigdy jej nie lubiłaś. Gabriela nachyliła się w stronę brata. I to jest oczywiście najlepsze miejsce i czas, żeby o tym rozmawiać, syknęła. Wiktor chciał coś odpowiedzieć, ale akurat pojawiła się kelnerka, a na stole przed nimi wylądowały talerze z kompozycją złożoną z grillowanej piersi kurzej, grillowanych warzyw i jakiegoś intensywnie zielonego sosu, rozprowadzonego dookoła w fantazyjny sposób. Wizualnie, to Gabriela musiała przyznać, dania przygotowywane przez Oliwiera były bez zarzutu. Uśmiech proszę! Fotograf nachylił się nad ich stolikiem. A teraz zaczynamy jeść. Więc Gabriela, chcąc nie chcąc, odcięła fragment mięsa i pełna obaw włożyła do ust. Przez sekundę nie czuła nic, po czym jej kubki smakowe eksplodowały. Musiała użyć całej siły woli, żeby nie wypluć kurczaka z powrotem na talerz. Smak był tak intensywny, że w pierwszym momencie nie była w stanie go nazwać. Dopiero po chwili zorientowała się, że to po prostu zioła prowansalskie. Zupełnie jakby ktoś nasypał jej na język całą łyżkę przyprawy. Mięso było aż gorzkie od połączonych aromatów oregano, bazylii i tymianku. Gabrieli oczy zaszły łzami. Rozejrzała się po sąsiednich stolikach, ale pozostali goście jeszcze nie zabrali się za konsumpcję. Wstała więc gwałtownie i podeszła do matki. Przed Ireną stała identyczna porcja jak ta, którą przed chwilą zaczęła jeść Gabriela. Spróbuj, zażądała. Matka popatrzyła na nią niechętnie, ale posłusznie skubnęła trochę kurczaka. Gabi wpatrywała się w nią w napięciu. No i? Matka z trudem przełknęła. Trochę jakby zbyt wyrazisty. Pięknie to ujęłaś, przyznała Gabi, po czym wzięła talerz do ręki i wskazała brodą drzwi do kuchni. Idziemy. Matka przewróciła oczami. Kochanie, przecież pan robi zdjęcia. To będzie potem źle wyglądało, taki pusty stolik. Źle to będzie wyglądało, jak wszystkie stoliki będą puste. Bo na takie jedzenie nikt do nas do restauracji nie przyjdzie. Musimy to załatwić natychmiast. Gabi spodziewała się w kuchni zamieszania na miarę The Bear i rzeczywiście to, co się tam działo, niewiele odbiegało od scen z serialu. Pomiędzy blatami i kuchnią miotały się trzy osoby. Szczupły chłopak w pirackiej chustce na głowie i fartuchu upapranym pomidorowym sosem, młoda, tęga, zdezorientowana pokrzykiwaniem Oliwiera kobieta oraz sam szef kuchni w nieskazitelnie białej bluzie, wydający nerwowe polecenia pozostałej dwójce. Zdejmuj z ognia i od razu na talerz. No nie, nie tak. Uważaj. Choć wiedział przecież, że weszły, nawet nie spojrzał na nie, zajęty strofowaniem pomocników. Atmosfery grozy dopełniał potężny bałagan na blatach, piętrzące się w zlewie gary oraz odgłos skwierczącego na patelniach mięsa. Ponieważ nie wyglądało na to, że sytuacja się szybko uspokoi, Gabriela postanowiła zainterweniować od razu. Co to jest? Spytała ostro, stawiając z rozmachem na blacie talerz z kurczakiem. Kurczak marengo z moim autorskim twistem, oznajmił Oliwier obrażonym głosem. W czym problem? W autorskim twiście. Tego się nie da zjeść. Oliwier chwycił za nóż, popatrzył na Gabrielę tak, jakby chciał go wypróbować na niej, po czym odkroił kawałek mięsa. Gabi obserwowała go w napięciu, jak bierze kurczaka do ust i powoli przeżuwa, ale nawet mu nie drgnęła powieka. Nie rozumiem, o co te krzyki, prychnął. Kurczak jak kurczak. Czy pani nie jest czasem trochę przewrażliwiona? Gabi aż zacisnęła pięści. Mamo? Panie Oliwierze, zaczęła ugodowym tonem Irena, ten kurczak rzeczywiście wydaje się trochę za bardzo przyprawiony. Myślę, że powinien pan wziąć pod uwagę, że nasze smaki nie są jeszcze odpowiednio wyrobione. Mamo, co ty opowiadasz? Zdenerwowała się jeszcze bardziej Gabriela. To w ogóle nie jest kwestia wyrobionego smaku. Jeszcze trochę i nikt nie będzie chciał się u nas stołować. Nie stać nas na to. Nie stać nas na kucharza, który nie umie gotować. Po słowach Gabrieli zapanowała cisza. Oliwier wyprostował się i uniósł dumnie głowę, choć Gabi odniosła wrażenie, że broda lekko mu drży. Szanowna pani, ukończyłem Le Cordon Bleu, najbardziej prestiżową szkołę kucharską we Francji. Odbyłem staż w Nomie. Pracowałem jako sous-chef w Eliksirze i Atelier Amaro. Jego głos był naładowany emocjami. Stwierdzenie, że nie umiem gotować, jest dla mnie uwłaczające. Mam w nosie pana dyplomy, warknęła Gabi. To, co pan podaje, jest ohydne. Już chciała dodać, zwalniam pana, ale w tym momencie włączyła się matka. Panie Oliwierze, proszę wybaczyć ten atak, powiedziała głosem gładkim jak satyna. Po prostu zależy nam, żeby nasi goście byli zadowoleni, a rzeczywiście smak niektórych potraw pozostawia sporo do życzenia. Chciałyśmy pana na to uczulić. Absolutnie doceniamy pana kunszt i doświadczenie, a ja osobiście bardzo się cieszę, że przyjął pan propozycję pracy w tak skromnym miejscu jak nasz pensjonat. Ale bardzo bym prosiła, żeby spróbował pan jakoś te kwestie opanować. Oliwier wyglądał, jakby miał się popłakać. Szanowna pani, zaczął drżącym głosem. Najpierw to ja muszę opanować personel. Ten młody człowiek, wskazał na chłopaka w chustce, jest ledwo po zawodówce. A ta młoda dama, rozejrzał się w poszukiwaniu pomocy kuchennej, ale kobieta już dawno wymknęła się na podwórko, żeby tam przeczekać awanturę. No cóż, ma świetne kwalifikacje, jeśli chodzi o zmywanie. To wszystko. Dwoje się i troje, żeby podciągnąć to miejsce na jaki taki poziom, ale pani córka cały czas wszystko kwestionuje. Kwestionuje mnie, moje umiejętności i autorytet. Takiej niewdzięczności się nie spodziewałem. Aha, czyli to nasza wina, tak? Zaatakowała Gabriela. Naprawdę szczyt manipulanctwa. Matka położyła delikatnie rękę na jej ramieniu. Wyjdź, proszę, powiedziała ściszając głos, ale wyjdź. Sytuacja zrobiła się wyjątkowo niezręczna. Gabriela przez chwilę rozważała dalszą walkę, jednak widząc nieustępliwy wzrok matki, odpuściła. Posłała Oliwierowi ostatnie niechętne spojrzenie i wyszła z kuchni, czując, że teraz to jej autorytet obraca się w pył. Jeżeli matka tak dobrze radzi sobie z pensjonatem, to po co mnie tu ściągała? Pomyślała ze złością, odsuwając krzesło i siadając naprzeciwko brata. Ale tutaj nie było dużo lepiej. Ty myślisz, że ja lubiłem Tomka? Wypalił Wiktor. Zabrzmiało to tak, jakby przez cały czas, kiedy jej nie było, przygotowywał sobie te kwestie. Nie, ciągnął zdenerwowany, ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy kwestionować twoich wyborów, a tym bardziej krytykować go prosto w oczy. Wiem, masz za sobą ciężki czas, tylko że to nie jest powód, żeby się wyżywać na ludziach.
2: Nie wyżywam się!
1: Wrzasnęła Gabriela, po czym zerwała się z miejsca i wybiegła z restauracji.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabi nie znosiła okazywać słabości. Kiedy w szpitalu powiedzieli jej, że Tomasz nie żyje, nie płakała. Nie płakała też na jego pogrzebie ani wieczorami, które nagle stały się tak przejmująco samotne. Opancerzyła się z zewnątrz i stwardniała w środku. I myślała, że uda jej się w ten sposób prześlizgnąć przez ból. Ale okazało się, że to tylko złudzenie. Że emocje można stłumić i na jakiś czas oszukać. Potem jednak nieuchronnie przychodzi moment, gdy pod ich naporem misternie uszczelniona tama pęka. Kiedy nastąpiły pierwsze przecieki? Chyba w momencie, kiedy Aldona wykrzyczała jej te straszne słowa: zostałaś z niczym. Były takie prawdziwe i zawierało się w nich wszystko. Gabriela straciła ukochanego męża, straciła pracę, dającą jej satysfakcję i spełnienie. No i straciła całe swoje lubelskie życie, bo opierało się ono na tych dwóch filarach. Słowa Aldony poluzowały worki z piaskiem, którymi próbowała się zabezpieczyć przed powodzią. Małe szpary zamieniły się w większe i teraz nagle puściły. Wydawałoby się z bardzo błahego powodu. Ponieważ nie chciała, żeby ktokolwiek widział jej łzy, wybiegła do ogrodu i tam, na tyłach budynku, przysiadła na kamiennym murku za kontenerem na śmieci. Usiadła i zaczęła płakać. Łzy zmoczyły jej bluzkę, zaczęło jej kapać z nosa, a ona płakała i płakała, ze zdziwieniem orientując się, że z każdą minutą natężenie bólu maleje, a jej wnętrze powoli się oczyszcza. Przypomniała sobie kieliszek z winem, który Małgorzata napełniła wodą, a więc jednak to działa. Wytarła nos wierzchem dłoni, rozmazując gluty po policzkach i nagle ktoś dotknął jej ramienia. Przekonana, że to matka ją tutaj odnalazła, podniosła opuchniętą od płaczu twarz, ale nad nią stał Olivier. Dawno nie czuła się taka bezbronna i obnażona. Dopiero po chwili zorientowała się, że w jego oczach nie ma ani triumfu, ani satysfakcji, tylko prawdziwe współczucie. Kucharz bez słowa wyciągnął rękę i podał jej wielką, białą, wykrochmaloną serwetę, a potem przysiadł obok niej na murku. Gabriela na chwilę zakryła twarz płótnem, żeby się do końca uspokoić, a potem wytarła nos i oczy. – Dziękuję – powiedziała. – Wiem, przez co pani przechodzi – powiedział mężczyzna. – Bardzo współczuję. Nie chciałem dokładać pani problemów. – Nie, nie przez pana płacz. – Siąknęła nosem. – Po prostu mi się ulało. Przez chwilę siedzieli w ciszy. – Straciłem smak – odezwał się nagle Olivier. – Och, westchnęła zaszokowana Gabi, ale jak to? Przez COVID, wyjaśnił. Wiem, powinienem się przyznać, ale bałem się, że nigdzie nie znajdę pracy. Nikt przecież nie weźmie do orkiestry skrzypka ze złamaną ręką. Nagle zrobiło jej się strasznie głupio. Boże, tak mi przykro. Nie powinnam była. Ależ absolutnie miała pani rację. To, co wypuszczałem z kuchni, musiało być trudne do przełknięcia. Gdybym tylko potrafił sobie zaufać. Zaufać rutynie, nie byłoby problemu. Gotuję od tylu lat. Wszystko zawsze robiłem na oko. Ale świadomość, że nie można spróbować tego, co się gotuje, jest straszna. Dlatego zacząłem się miotać. Raz daję za dużo przypraw, innym razem za mało. I cały czas mam nadzieję, że smak zaraz wróci. Westchnął. Dla kucharza utrata smaku jest jak wyrok. Natychmiast zwolniłem się z restauracji, w której pracowałem. Bałem się kompromitacji. Chciałem przeczekać w jakimś niezbyt popularnym miejscu, a tylko narobiłem kłopotu. Przepraszam. Chyba rzeczywiście powinnyście mnie, panie, zwolnić. Nie, zaprotestowała Gabriela, której nagle zrobiło się Oliwiera strasznie żal. Przecież musi być jakiś sposób. Może wystarczy, żeby ktoś próbował za pana. Oliwier pokręcił głową, nieprzekonany. Wie pani, jaki to byłby wstyd? Żeby szef kuchni prosił pomocnika o ocenę smaku? Rozumiem, ale jak nam zaczną wpisywać jedynki w Google, to się potem nie pozbieramy. Boję się, że ma pani rację. Ja z nim pogadam, zaoferowała się Gabriela. Powiem mu, że ma pan taki pomysł dla niego na staż. Od razu na głęboką wodę. Naprawdę nie musi wiedzieć. Utrata smaku po COVID-zie może trwać miesiącami, a ja zachorowałem 5 tygodni temu. Uprzedził. Damy radę. Uspokoiła go. Pod warunkiem, że potem pan nie ucieknie. Podpisałem z pani mamą umowę na pół roku. Jeżeli jej nie zerwiecie, to ja też tego nie zrobię. To jesteśmy umówieni. Gabi wyciągnęła do niego rękę, a kiedy uścisnął jej dłoń, poczuła, że woda w kieliszku zrobiła się przejrzysta. Zdjęcia i filmik z restauracji wyszły rewelacyjnie. Po wyjściu gości Gabi usiadła z fotografem do komputera, a ponieważ matka kręciła się cały czas po pensjonacie, ją również poprosiła o pomoc w wyborze zdjęć. W miarę zgodnie dokonali wstępnej selekcji, a Ziętek obiecał, że na rano obrobi cały pakiet. Potem obejrzeli projekt strony, który przysłała firma z Lublina. Rzecz jasna, wymagał jeszcze poprawek, ale nawet w takiej roboczej formie prezentował się całkiem niegłupio. I wszystko toczyło się naprawdę dobrze, aż do momentu, kiedy zadzwonił Leon, bo Leon nie miał dobrych wieści. Nigdzie go nie ma, zameldował na wstępie. Gabriela zrozumiała natychmiast, że chodzi o zawadę. Przejrzałeś wszystkie możliwe trasy dojazdu? Oczywiście, przy czym monitoring miejski zaczyna się dopiero na wysokości granicznej, więc za dużo opcji to tam nie ma. Dostałem materiał ze Straży Miejskiej i od 3 godzin przeglądam. Tamtej nocy zawada nie pokazał się w okolicach Olimpu. Gabriela potarła palcami skronie. Może nie jechał swoim autem? Może wziął auto żony? Naprawdę myślisz, że na to nie wpadłem? Cholera. To co teraz? Leon dłuższą chwilę nie odpowiadał. Nie wiem. Chyba się wybiorę do Czarnej Owcy. Tam najlepiej mi się myśli. Gabi poczuła ukłucie zazdrości. Czarna Owca to był ich ulubiony lokal. Zawsze, kiedy musieli coś porządnie przegadać, jechali tam i zamawiali najlepsze burgery w mieście. Jakiego sobie weźmiesz? Atak serca. Może postawi mnie na nogi. A ja bym zjadła mango curry. Weź, prychnął Leon. Ty z tym twoim dziwnym gustem. Smacznego. Baw się dobrze, odpowiedziała. Kiedy odłożyła telefon, w holu pojawiła się matka. Mam nadzieję, że ten smak Oliwierowi szybko wróci, powiedziała półgłosem. Jak dobrze, że to z niego wyciągnęłaś. Nic nie wyciągałam, mamo. Jakoś tak po prostu wyszło. Matka podeszła do niej i mocno ją przytuliła. Tak się cieszę, że tu z nami jesteś, powiedziała nagle wzruszona. A Gabi tylko trochę wbrew sobie odpowiedziała: ja też. Przez chwilę tak stały, wtulone w siebie. Muszę już iść. Odprowadzisz mnie? Jasne, tylko wezmę Charlie'ego. Zajrzała na zaplecze. Pies na widok smyczy zaczął się kręcić w miejscu jak szczeniak. Co ja z nim zrobię w Lublinie? Przebiegło Gabrieli przez myśl. I nagle odliczanie dni do wyjazdu przestało ją cieszyć. Przypięła Charlie'emu smycz i wyszła z nim do holu, gdzie zastała matkę klęczącą na podłodze i skrobiącą coś paznokciem. Mówiłam mu, żeby tutaj nie wchodził. Była naprawdę zła. Zobacz, jakie ślady. To trzeba by chyba polakierować, czy co? Gabriela nachyliła się, żeby lepiej widzieć. Rzeczywiście, na dębowej podłodze były lekkie wgłębienia, a w jednym miejscu dość długa rysa. Kto to zrobił? Zdziwiła się. Jak to kto? Twój brat. Wpakował się tutaj w tych swoich idiotycznych butach rowerowych. W domu też mam po nich ślady. Za moich czasów to człowiek na rower wsiadał tak jak stał, a nie się przebierał za kosmitę. Gabriela patrzyła to na matkę, to na rysy na podłodze. Mamo, idź sama, dobrze? Powiedziała zmienionym głosem. Ja muszę coś sprawdzić. Wręczyła jej smycz. Weź Charlie'ego, później go odbiorę. Wpadła na zaplecze i włączyła laptop. Odnalezienie folderu ze zdjęciami z pokoju Sandry Herman zajęło jej jakieś 5 sekund. Otworzyła go i zaczęła gorączkowo przerzucać fotografie. Po chwili znalazła to, czego szukała. Zdjęcie, na którym widać było wyraźne rysy na podłodze, były prawie identyczne jak te, które przed chwilą pokazała jej matka. Ręce takiej drżały z nerwów, że kiedy wybierała numer do Leona, o mało go nie wykasowała z pamięci telefonu. Leon! Krzyknęła, kiedy odebrał. On jechał na rowerze! Czekaj, moment. Kto? Na jakim rowerze? Zawada! On wtedy wieczorem przyjechał do Olimpu na rowerze. To dlatego nie znalazłeś na nagraniach jego samochodu. Musisz jeszcze raz wszystko przejrzeć i szukać gościa na rowerze, w stroju kolarskim. Ciekawa koncepcja, przyznał ostrożnie. To nie jest koncepcja, tylko fakt, krzyczała podekscytowana. On jeździ w takich specjalnych butach, które mają wystające twarde elementy. Mój brat ma identyczne i porysował u nas w hotelu podłogę. a na zdjęciach z pokoju Sandry były takie same rysy. Mówię ci, to musi być to. No, nie wiem. Jedziesz kogoś wykończyć i ubierasz się tak, że można cię rozpoznać na kilometr? Po prostu sprawdź. Gabriela zaczynała być zła. Albo wiesz co? Prześlij mi te nagrania. Sorry, nie mogę. Mam to na zewnętrznym dysku. Gabriela spojrzała na zegar w telefonie. Dobra, to weź ten dysk ze sobą. Widzimy się w Czarnej Owcy za godzinę.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Kolejna fala upałów uderzyła w Polskę. Alertami IMGW objęty jest niemal cały kraj. Dzisiaj na Dolnym Śląsku termometry mogą pokazywać nawet 36 stopni. Z rekordowymi temperaturami oprócz Polski od dłuższego czasu mierzy się też zachód Europy, a to w połączeniu z niewystarczającymi opadami i trwałą suszą powoduje m.in. wysychanie rzek. Więcej na ten temat teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Eksperci nie mają wątpliwości, to, że rzeki wysychają, to przede wszystkim efekt wieloletnich zaniedbań, jeśli chodzi o retencję i to, czego nie robimy z wodą, która już spada z nieba, czyli jej nie zatrzymujemy, mówił mi jako hydrolog dr Sebastian Szklarek.
2: Drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, bo rosnące temperatury wpływają na zmienną bilansu wodnego, której my nie widzimy, czyli parowanie.
1: To sprawia, że wysychają nawet największe europejskie rzeki. Rekordowo niski poziom jest w Dunaju czy w rzece Ren. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: A to jest problem m.in. dla energetyki. Wody Dunaju są wykorzystywane do chłodzenia reaktorów elektrowni jądrowych, czy też do transportu wodnego. Bo Ren jest ważnym szlakiem żeglugowym dla towarów takich jak zboża, minerały czy produkty naftowe. Poprawia się trochę sytuacja pożarowa we Francji. Czwartek był pierwszym, nieco optymistycznym dniem w walce z ogniem, informują władze departamentu Żyrondy. 84 tysiące z ponad 200 tysięcy ewakuowanych osób mogło już wrócić do swoich domów. Pożar wciąż jest nieugaszony w dwóch miejscach. Tej nocy nadal będzie trwała tam walka nad tworzeniem pasów przeciwpożarowych i zabezpieczaniem skrajów pożaru. Szef MSW Francji ma nadzieję, że najgorsze już minęło, a sytuacja się stabilizuje. Strażacy walczą z żywiołem od 8 dni. Spłonęły 42 tysiące hektarów. To najgroźniejszy pożar we Francji od 77 lat. Ordery dla bohaterów Powstania Warszawskiego i osób zasłużonych w pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach sprzed 82 lat. Prezydent wręczył je w Muzeum Powstania Warszawskiego. To był jeden z głównych punktów obchodów rocznicy wybuchu tego zrywu. W tym tygodniu w Radiu ZF wspominamy wydarzenia z 1944 roku. Nasz reporter Krzysztof Grzędzielski rozmawiał m.in. z Janiną Jankowską, pseudonim Jasia, która była świadkiem dramatycznych wydarzeń na Żoliborzu.
3: Wiadomo, że powstanie na Żoliborzu zaczęło się o 2, nie o 17. Było to pewnego rodzaju zaskoczenie. I jak spotkali się powstańcy z Niemcami, powstaniec skoczył na dach domu i usiłował wywiesić białą flagę. I snajper go zestrzelił. To był mój pierwszy ranny.
4: A te pierwsze emocje, jakie one były w chwili wybuchu?
3: Cudowne. Radość nieprawdopodobna. Entuzjazm nieprawdopodobny. Okupacja dała nam kość zdrowo. I ta chęć uwolnienia się przewyższała wszystko.
0: Cała rozmowa jest na kanale Radia Z na YouTubie oraz na radioz.pl. W najbliższych dniach w stolicy zaplanowano wiele uroczystości w miejscach pamięci o Powstaniu Warszawskim. Ich kulminacja jutro, 1 sierpnia. Po tym jak rosyjski pocisk spadł w powiecie biłgorajskim, mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe, ale alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z wyjaśnieniem całej sytuacji nie dostali. Rząd zapewnia, że podjęto działania, żeby rozesłać wiadomości SMS, ale w międzyczasie zagrożenie ustało. Poza tym SMS-y nie docierają w kilka sekund, tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: SMS-y wymagają przy masowej wysyłce trafienia w możliwość, w okienko wysłania. Czasem to jest opóźnienie kilku minut, ale w tym przypadku właśnie to kilka minut było decydujące, ponieważ alarm został odwołany właśnie po kilku minutach od jego zarządzenia.
0: Premier zapowiedział wdrożenie w przyszłości.

0: procedury wysyłania SMS-ów także po odwołaniu zagrożenia. Na razie rząd bierze się do aktualizacji mObywatela. Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z MSWiA pracują nad uzupełnieniem aplikacji o istotne funkcje, bo praktyka i doświadczenia, także te z Lubelszczyzny, gdzie zabrakło natychmiastowej informacji, pokazują, że jest to bardzo potrzebne. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Docelowo mObywatel ma być taką bramą do wszystkich usług, także w zakresie informacji o zagrożeniach. Stąd, jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Stenderski, trwają i analizy, i prace nad nowymi funkcjami.
2: Tak jak w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach.
1: Natomiast, jak tłumaczy, nie może być tak, że będzie tylko jeden kanał, bo mObywatel wymaga internetu, a poza tym nie każdy ma aplikację. Stąd SMS-y i inne powiadomienia i tak muszą pozostać.
0: Aktualizacja mObywatela o informacje na temat zagrożenia będzie gotowa być może przed końcem tego roku. W Gnieźnie obowiązuje już zakaz jeżdżenia na hulajnogach elektrycznych w dwóch parkach. Dotyczy to terenów wokół jezior Jonek i Winary. Powodem wprowadzenia ograniczenia były liczne wypadki w tych miejscach. O szczegółach nasz reporter Adam Kaźmierczak.
3: Ostatni weekend doszło do dwóch wypadków, a miesiąc wcześniej do potrącenia rowerzysty, które skończyło się dla niego złamaniem kręgosłupa. Jak powiedzieli mi mieszkańcy, w parkach bywało naprawdę niebezpiecznie.
4: Jeżdżą
5: jak na pewno. Szatany.
4: Tu blisko ścieżka rowerowa, a tutaj dzieci, no nieraz nie wiadomo, jak dziecko wyleci. Dla mnie to jest bardzo dobrze, to jest zakaz.
3: I nie będzie on martwym zapisem, przekonuje prezydent Gniezna Michał Powołowski.
6: Tutaj Straż Miejska została zadaniowana, żeby zintensyfikować patrole.
3: Za łamanie zakazu grozi mandat w wysokości 500 zł. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W najbliższych dniach w gnieźnieńskich parkach pojawią się też znaki zakazu jazdy na hulajnogach elektrycznych. Do straży pożarnej ma być łatwiej się dostać. MSWiA chce obniżyć wymagania w testach sprawnościowych dla kandydatów, bo mimo wielu chętnych w tym roku udało się obsadzić mniej niż połowę wolnych etatów. Resort przyznaje, że zmiany pomogą pozyskać także specjalistów z innych dziedzin, którzy są potrzebni w służbie, ale nie muszą wyróżniać się sprawnością fizyczną. Jak te propozycje oceniają sami strażacy, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Próg ma zostać obniżony o 5 punktów. Według strażaków to niewielka zmiana i nie wpłynie na profesjonalizm służby, ale zdaniem Bartłomieja Mickiewicza ze Strażackiej Solidarności nie obniżenie wymagań, tylko wyższe pensje mogłyby skuteczniej przyciągnąć do służby odpowiednie osoby.
8: Ludzie patrzą w tej chwili, szczególnie w dzisiejszych czasach, w pierwszej kolejności patrzą na wynagrodzenia.
7: Jak dodaje, Straż Pożarna musi konkurować nie tylko z rynkiem pracy, ale też z innymi służbami o najlepszych kandydatów. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Projekt zmian trafił już do związków zawodowych, które mają go zaopiniować. Święto Muzyki na lotnisku w Czaplinku po raz 32 ruszył najpiękniejszy festiwal świata, czyli Poland Rock, organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Fani muzyki są zachwyceni.
9: To jest taka odskocznia takiego codziennego życia, gdzie ludzie nie mają czasu, gdzie nie da się podbić do kogoś na ulicy i po prostu zagadać.
10: Taka przestrzeń do poszukiwania inspiracji, poznania siebie w różnych cięższych warunkach i wspaniałe wspomnienia, relacje, kłótnie, zgody, przyjaźnie, miłości, dużo, dużo więcej.
11: Miłość, przyjaźń, muzyka i to wszystko, co najpiękniejsze.
0: W Czaplinku wystąpią m.in. Godsmack, Eagle Eye Cherry, jak i polskie legendarne zespoły Dżem, Kobranocka, Mysłowic czy WW.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Mijają 82 lata od wybuchu powstania. Czy to jest tak, że jak pani zamyka oczy i wspomina, to jest jakby było wczoraj?
14: Proszę pana, czy powiedzieć? Chyba tak. Dlatego, że przeżycia nas wszystkich, a indywidualnie moje, tak bardzo głębokie i bolesne, i różne są tak silne, że właściwie one trwają cały czas.
13: A coś szczególnie przypomina o powstaniu, kiedy pani patrzy na zdjęcia? Czy może na przykład są jakieś zapachy albo dźwięki, które pani przypominają o tamtym momencie?
14: Nie, w sercu przeżycia. Moje zaangażowanie i wszystkie przeżycia, i wzloty, i upadki, jakie były w tym okresie. Bardzo bolesne. No jeżeli je wspominamy, to z konieczności, a trwią cały czas w głowie, w sercu.
13: Czy czas leczy rany, czy nie?
14: Wie pan, że w moim przypadku nie. Moje przeżycia były tak silne, takie powiedziałabym nietypowe, że nie mijają. I to, co ja straciłam, to jest niepowetowana strata.
13: No właśnie, to o tej stracie chciałbym teraz porozmawiać, bo pani historia osobista zaczyna się jeszcze przed powstaniem, kiedy aresztują rodziców.
14: Tak, wie pan, ona się właściwie, można by to mówić chronologicznie powiedzieć. Pierwsze lata do wybuchu wojny, słoneczne, piękne, szczęśliwe, w małej rodzinie, bo byłam jedynaczką i w środowisku takim trochę nietypowym, bo wojskowym, w Cytadeli. Potem wybuch wojny zmienił całe moje życie i bardzo różne były okresy, które wspominam jako jeszcze bardzo, no może nie słoneczne, ale ciepłe, rodzinne, a potem katastrofa, klęska życiowa, ogólna i osobista.
13: A co się stało z rodzicami?
14: Rodzice w czasie pracy radiostacji, w której mój ojciec był szefem radiostacji przy Głównej Komendzie AK, została nagle osaczona przez Niemców, aresztowana. Oboje rodziny w tym momencie i dwóch radiotelegrafistów, którzy pracowali przy radiostacji, cztery osoby aresztowane i znalazły się w Alei Szucha, a potem na Pawiaku. Moi rodzice, bo jeżeli chodzi o radiotelegrafistów, to w ogóle słuch o nich zaginął. Oni nie wyszli w ogóle z Alei Szucha. A ja rodziców w tym momencie żyli 1,5 miesiąca, bo to był okres przedpowstaniowy. Oni byli na Pawiaku. Ja wiedziałam, że są, bo miałam takie wiadomości. Nawet raz paczkę podałam. A później właściwie byłam w takiej zapaści psychicznej i rozpaczy, bo byłam bezdomna. Ja zostałam, ponieważ to było aresztowanie u nas prywatnie w mieszkaniu naszym, wobec tego ja straciłam rodziców, mieszkanie, mój byt i byłam poszukiwana przez gestapo jako członek radiostacji. Więc już chyba gorzej nie może być. Niemniej jednak te 1,5 miesiąca, kiedy sytuacja u nas tu w Warszawie się bardzo zmieniała, no powiedziałabym nastrojowo, to tak pobudzająco i obiecująco na korzyść. Ja w tym czasie byłam załamana i w ostatnim momencie, że tak powiem, moja siła woli i akcji rozpaczy wszystkiego spowodowała, że przyszła na głąb myśl, że ja nie mogę załamywać się do końca. Nadzieja, że na walki nasze powstańcze będą dobre, na które liczyłam i wierzyłam, spowodują, że dotrzemy do więzienia Pawiaka i odbijemy więźniów, no w tym moich rodziców. I to było bodźcem dodania moich sił do uczestnictwa w powstaniu.
13: Czyli tak naprawdę to była taka motywacja do tego, żeby w powstaniu walczyć.
14: To było koniecznością serca, ducha. To znaczy nie tylko przygotowania całej okupacji, do której byłam w konspiracji przygotowana w różnych okresach, no, w służbie tej harcerstwie, później wojskowej i potem radiostacji, ale to była bezpośrednia taka motywacja, powiedziałabym doping, siła woli, konieczności, że ja muszę się tak zachować dla dobra ojczyzny, bo taki był cel wyzwolenia walki i osobisty, żeby odzyskać tych, kto był mi najbliższy mojego serca.
13: No ale pani tak naprawdę nie wiedziała o tym, co się wydarzyło w Pawiaku jeszcze przed wybuchem powstania.
14: Właśnie o tym się dowiedziałam dopiero po zakończeniu wojny, że w momencie, kiedy ja miałam tę nadzieję, i pełna byłam zapału i zaangażowania, to na 2 dni przed wybuchem powstania Pawiak był w akcji zbrojnej rozstrzeliwania zlikwidowane całkowicie. Wtedy, kiedy moje marzenia były jeszcze takie płonne, to okazało się, że już rodzice nie żyli. W dniu wybuchu powstania dwa dni. Zresztą podobnie jak wszyscy więźniowie Pawiaka. I ślad po nich zaginął.
13: Dzisiaj jest tylko grobu tablica pamiątkowa.
14: Tylko tablica. Grobu nie mają. Wspomnienia pamięci. Przyznam, że ostatnie nawet spotkanie rocznicowe na Pawiaku, na których uczestniczę, bo oczywiście, i to było wyjątkowo bolesne, bo z uwagi na pogodę nie było na terenie, na zewnątrz, tam przy tym drzewie symbolicznym, tylko w podziemiu. I tam, gdzie była rozmowa, wystąpienia jakichś osób, oficjeli, to obok były cele więzienne, których prawdopodobieństwo było, że byli moi rodzice. Więc to miejsce było tym bardziej bolesne. To znaczy na zewnątrz oczywiście też, a w miejscu, w którym byli więzieni, jeszcze dotkliwsze.
13: Miała pani 20 lat, kiedy wybuchła powstanie i kiedy teraz straciła pani rodziców.
14: 19 lat. Tak.
13: A takie wspomnienie, które przywołuje pani o rodzicach, jakie ono jest? Jacy oni byli dla pani? Co pani wspomina o nich?
14: Proszę pana, ja byłam jedynaczką. Ukochaną jedynaczką dla rodziców i dla rodziny, która mieszkała w Warszawie. Więc rodzinnie bardzo zaangażowana uczuciowo. I to mi pozostało całe życie.
13: To było tak, że ktoś pani pomógł w tym bardzo trudnym czasie, skoro nie było domu, nie miała pani gdzie się podziać?
14: Wszyscy obcy ludzie, bo u rodziny nie nocowałam z uwagi na to, że byłam poszukiwana, więc nie chciałam narażać. Miałam dziadków, wujów, ciotki były, ale ja wiedziałam, że ja ich narażam. Ale nikt mi nie odmówił pomocy. Wśród znajomych nie było osoby, która by nie przytuliła mnie na jedną noc, bo każdej nocy prawie gdzie indziej spałam.
13: To była taka wiara w ludzi, że właśnie obcy są w stanie pomóc?
14: Proszę pana, społeczeństwo polskie w czasie okupacji, no nie wiem czy zawsze, ale w czasie okupacji było skonsolidowane, solidarne i oczywiście ja nie znajdowałam się wśród obcych ludzi, ale ktokolwiek znajomy, czy jakaś daleka rodzina, z którą nie było kontaktu na bieżąco, to szeroko drzwi przede mną otwierali i mnie przytulali. A ja zdawałam sobie sprawę w swoim wieku i doświadczeniach młodych, ale jednak, że ja ich narażam. Dlatego ja każdej nocy, no, może nie dosłownie, ale niemalże gdzie indziej spałam. Więc poniewierka.
13: Była pani w czasie powstania łączniczką i sanitariuszką. Jak pani dzisiaj patrzy na tą swoją rolę w trakcie powstania?
14: Słuszną, uzasadnioną, ponieważ ja mieszkałam przy Cytadeli, w blokach wojskowych, znaczy wyrzucona z Cytadeli, bo ja w ogóle mieszkałam, wychowywałam się w Cytadeli od urodzenia, z uwagi na to, że ojciec wojskowy. Potem Niemcy nas usunęli i ja zatrzymałam się z mamą pod nieobecność taty w bloku wojskowym naszym, wybudowanym przed wojną. Tak jak do tej pory te bloki stoją. Z tym, że w czasie powstania zostały spalone. To jest jeszcze dodatkowa historia. I ja tam w tym bloku będąc, nawiązałam kontakt już nie z radiostacją, która była aresztowana, ale z koleżankami z harcerstwa, mojego jeszcze przedwojennego, a potem wojskowej służby kobiet i dołączyłam do powstańców, żywiciela No bo oni tam mieli te akcje, dwie zasadnicze, w których brałam udział. Już nie jako członek wywiadu, czy jaką miałam przedtem, tylko jako sanitariuszka. Byłam po przeszkoleniu też w konspiracyjnego w tym okresie. I jako sanitariuszka w akcji na Cytadelę, odbicia właśnie tej jednostki konspiracyjnej, wtargnięcia na tereny Cytadeli, ponieważ dowódcy żywiciela sobie zdawali sprawę, że tam jest broń, amunicja, tak bardzo potrzebna dla walczących powstańców. A druga akcja po przerwie była na Dworzec Gdański, słynna, która się zakończyła, była znacznie lepiej przygotowana i obiecująca w końcowym wydaniu, bo dołączyły wojska zmobilizowane z Puszczy Katynowskiej. I to musztra była wojskowa i dotarli do tej akcji na Dworzec Gdański bardzo dużo, około 1000 osób razem z powstańcami. A finał taki był rozpaczliwy, że z uwagi na to, że tam była samochód pancerny na Dworcu Gdańskim, to walka powstańców, którzy mieli przed sobą pociąg pancerny, dworzec na Dworcu Gdańskim i na plecach z tyłu Cytadelę z oddziałami niemieckimi, to finał był taki, że pozostała 1/3 żyjących osób, a to mniejsze przestrzeń, to bolesnie powiedzieć, pole śmierci.
13: Tam nie było możliwości niesienia pomocy, kiedy trwał ostrzał, domyślam się.
14: Kanonada dwustronna, plecy i w twarz, uniemożliwiła jakikolwiek ruch. Każdy ruch, wychylenie nosa, to się kończyło śmiercią. Albo przynajmniej jakimiś ranami, kalectwem. Także to dopiero trzeba było uspokojenie, i kiedy zmierzch nastąpił, no i wtedy była oczywiście pomoc. I to była rozpaczliwa pomoc, dlatego że to już minęło trochę czasu, a poza tym jęk, wezwania jakiejś pomocy, nie było wiadomo, w jakim stanie ktoś leży na ziemi.
13: Czy to jest tak, że serce chciało pomóc tym rannym, ale wiedziała pani, że naraża też pani swoje życie, jeżeli pani ruszy do...
14: No to zrozumiałe, bo przecież ten ostrzał i ta kanonada zmniejszyła się w nocy, ale nie ustała. Ona cały czas była. Także tutaj o pomocy takiej, znaczy pewności żadnej nie było. Każdy ruch, zresztą tak jak w czasie całej okupacji, każdy ruch w czasie okupacji to był dobry albo zły. To na szczęście i przypadku.
13: Szczęście, przypadek, czy też odwaga?
14: No oddania, zaangażowania naszego, oczywiście idea przecież walki o odzyskanie niepodległości, żeby nie być znów zabora. Mieliśmy 123 ostatnio zabory, to nam wystarczy. Nie mówię o poprzednim okresach, wywózkach różnych na Sybir, albo w drugą stronę, bo nie mieliśmy przecież przyjaciół ani z prawej, ani z lewej strony.
13: A kiedy trwały walki, zastanawiam się, były na pewno takie momenty, gdzie trzeba było odpocząć. Chwilę się zdrzemnąć, przespać. Miała pani jakieś sny wtedy?
14: W ogóle się nie śniło. To była tak przerażająca chwila, ale w moim odczuciu i mojego środowiska obiecująca, bo sytuacja na świecie, w Europie zmieniła się I w 1944 roku załamała się potęga Hitlera, bo ten ich przecież wyjazd do Rosji, ta cała akcja do Rosji, tak jak za czasów Napoleona, to pokonał nie tylko wojska rosyjskie, bolszewickie, czy jakieś te carskie, jakie by nazwać w tamtym czasie, ale przede wszystkim klimat. Przecież mróz w dużym stopniu zdecydował o klęsce Niemców. I w momencie, kiedy oni już zbliżali się do Moskwy i była ich nadzieja, a jednocześnie załamanie całkowite, bo Ameryka się włączyła troszkę z bronią, ale to mała sprawa, ale utworzona Armia Radziecka, no z udziałem i polskich brygad, Andersa i Berlinga, to przecież było tak obiecująca, że w naszym odczuciu powstańców warszawskich była niemal przekonanie, że walczymy wspólnie przeciw Niemcom. No takie założenie, jeżeli Armia Radziecka goniła Niemców i wojska hitlerowskie pędziła w stronę do Europy, w stronę Berlina, to znaczy, że my walczymy o jedną sprawę, o pokonanie Niemców. A w konsekwencji okazało się, że Armia Radziecka, która dotarła do Wisły, stanęła. I konkretnie nie tylko, że nam nie pomogła, ale później nawet po zakończeniu powstania konsekwentnie negatywnie reagowała w stosunku do powstańców. Przecież całe dowództwo powstańców, kierownictwo po zakończeniu powstania, po upadku powstania, zostało powstępnie wywiezione do Moskwy. I nigdy nie wrócili do Warszawy, do Polski. No to jak to traktować jako wspólną sprawę i wspólne dzieło, dążenie? Ale my wtedy wierzyliśmy, że to jest walka z jednym wrogiem. A mieliśmy w rezultacie powstańców dwóch. Bo to stojące wojska nad Wisłą, nie to, że bezradnie, bezkarnie przyglądały się, jak my giniemy, jak Warszawa pali się. To są fakty.
13: A miała pani, kiedy upadło powstanie, takie poczucie niezgody, że tyle wysiłku, tyle walki i na nic?
14: To jest rozpacz. To jest rozpacz niesamowita. Dlatego, że w ideały te, w które się wierzyło i narażało się każdego dnia 5 lat okupacji swoje życie, a potem walka w czasie powstania, właściwie z nieuzasadnionych dla mnie przyczyn, no a możemy dziś komentować przyczyn politycznych, wysoko postawionej kadry, nie naszych tych udziałowców, którzy walczyli. My byliśmy pionkami, którzy walczyli, a właściwie całe dowództwa państw decydowały o tym. Nie my. I nam, co się wydawało, że Niemcy są wspólnym przeciwnikiem i wrogiem, to później się okazało, że my byliśmy przez UB rozliczani po zakończeniu wojny. Nas wzywali i dopytywali się, jakie były nasze udziały. No to przepraszam. Gdzie przyjaciel, gdzie wróg? Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Zresztą cała nasza obecna polityka też jest, przecież w której nie uczestniczę i nie mam zamiaru, to wskazuje na jakieś nieporozumienia międzyludzkie.
13: Ale widzi pani, że nie wyciągamy lekcji z tej historii, która się wydarzyła?
14: No widzimy, że nie. Nasza polska niezgoda to potwierdza. U nas nie ma w tej chwili jedności polskiej, bo w czasie okupacji to była jedność. To była bieda, krzywda, wojna, ale solidarność była. A w tej chwili jej nie ma. Przecież wiemy.
13: A widzi pani nadzieję na zmianę w młodym pokoleniu, z którym się pani spotyka, opowiada te historie? Widzi pani, że jest szansa, że to młode pokolenie to zmieni?
14: Proszę pana, to jest bardzo trudno. My tutaj mamy spotkania z młodzieżą, z różnymi środowiskami, ale proszę wziąć pod uwagę, że wtedy, w tym piątym roku, kiedy było zakończenie wojny, my nie odzyskaliśmy suwerenności. My byliśmy pod kuratelą Moskwy. Przecież nasze wojsko, nasz rząd był pod decyzjami Wschodu. No to nie było, bo przecież Europa, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, ale to już jest polityka, to była decyzja, że część zachodnia pod kuratelę amerykańską, a część wschodnią pod kuratelę radziecką. I tak, tamta dostała pomoc, zresztą Niemcy wzięli tę pomoc materialną, żeby odbudować zniszczenia wojenne, a nasza strona odmówiła. I tam była pomoc materialna, która pomogła w zyskaniu do tej pory chyba przewagi materialnej Zachodu, a ta strona była jeszcze grabiona przez tę stronę. Przecież to, co pozostały dzieła sztuki, jeszcze jakieś pozostałości, jakie tutaj były, były wywożone do Moskwy. Przecież do tej pory są dokumentacje. Mówi się dziś do tej pory, gdzie to wszystko jest. To zboże, które tam zostało, jakieś rośliny, coś, to nie pomaga, nam pomagano, tylko jeszcze zabrano. I ten okres PRL-u to nie był wolnością, która... Zresztą mieliśmy zamkniętą granicę. Co to daleko szukać? Przecież lata mijały, my byliśmy odcięci od świata. Jak kopciuszki.
13: No tak naprawdę od 30 lat pani może swobodnie opowiadać tę historię.
14: Więc proszę pana, Zachód, tamta strona, to żyła, wracała do normalnego życia. A my nie mogliśmy się ruszyć tutaj za granicę. Po to, żeby po kilku latach, czy kilkunastu latach, pierwsze wyjazdy były za granicę do Bułgarii, czy gdzieś tam do tych krajów wschodnich, to były przecież specjalne pozwolenia i ograniczenie pieniędzy, bo pieniędzy nie mieliśmy. No ale to są takie sprawy, które tutaj przeżywaliśmy. To nie jest żadna tajemnica. A teraz pan pyta o młodzież. Młodzież to jest gorące serca, mają i chętnie słuchają. Ale widzi pan, one nie są wychowani w okresie PRL-u. Przez tych, którzy tutaj urzędowali i rządzili. Oni są wychowankami. I oni mieli w tym czasie lepszy byt od reszty mieszkańców Polski. Bo mieli przywileje do nauki, do życia. Tak jak w tej chwili pan słyszy, że do szpitala można legitymacja partyjna pomaga. To też było. Legitymacja partyjna pomagała w uzyskaniu wcześniejszym mieszkania, pracy zawodowej. Wszyscy chcieli pracować, ale pierwszeństwo miały te, no ci, którzy decydowali i rządzili. No ale to jest polityka, przecież my o polityce nie chcemy rozmawiać, bo to jest rzeczywistość faktyczna, obecna. Nie obca nam temu. Przecież nic nowego nie mówię.
13: Gdyby miała pani jedno przesłanie do młodych ludzi zostawić dzisiaj, to jakie ono by było, biorąc pod uwagę pani życie i pani doświadczenia?
14: Przede wszystkim przesłanie takie, wręcz z wojną. To pierwsza rzecz. że nasze dążenie, bez względu na to, kto będzie agresorem, kto wywoła, a kto ma się bronić. W ogóle wojna to jest jedno wielkie zło. Nic dobrego nie przynosi. To jedno. A po drugie, z uwagi na to, że Polska niestety ma takie położenie geograficzne, że nigdy nie mieliśmy prawdziwych przyjaciół ani z jednej, ani z drugiej strony, bo zabory były, o tym wiemy i to nie raz te zabory. Najbardziej oczywiście na wschód. Jest to potwierdzeniem tego jest, że ta armia Andersa i Berlinga, kto to był? To były pokolenia, wnuki, prawnuki wywiezionych tych ludzi na Sybir i tam daleko gdzieś na katorżnicze życie. I ci, którzy przeżyli, którzy utrzymali język polski i wiarę, no, nadzieję, miłość do Polski, to wychowywali tę młodą kadrę swoją domową, mimo zamieszkania w Rosji, na prawdziwych Polaków. I kiedy była wojna i był konieczny był pobór ludzi, to ci ludzie z całej Rosji zgłaszali się do tych brygad polskich. Z tym, że brygada jedna poszła na południe, nawet do Afryki, tam walczyła z Niemcami, a potem przecież forsowanie Monte Cassino to dzieło Polaków, te walki z Niemcami i to była armia Andersa. Natomiast druga armia Berlinga miała plan pójścia na Berlin bezpośrednio przez Polskę. I ta armia szła i zatrzymała się nad Wisłą. I dumała, co robić dalej. I kiedy powstanie upadło i Warszawa była doszczętnie zniszczona, zresztą i mój ten dom, w którym mieszkałam okresowo, też spalony, także wróciłam znów do jako bezdomny człowiek, to przecież to są skutki tego.
13: Ma pani poczucie, że ta pamięć o powstaniu pozostanie? Dzięki też młodemu pokoleniu, dzięki tym opowieściom, które państwo przekazujecie?
14: To co mogę powiedzieć młodzieży? Że precz z wojną, żeby kochali wolność i prawdziwą Polskę, ale prawdziwą Polskę naszą bez żadnych wpływów, bez żadnej kurateli, z językiem polskim i z miłością do tego, co nas otacza. Przecież tak jak w harcerstwie, byłam młodym dzieckiem w harcerstwie, to była rozmowa z drużynową, nie tylko gawędy historyczne, ale na przykład przyrodnicze, zwiedzenia okolic, wszystkiego co polskie, rodzime i wzbudzało ten patriotyzm, tę miłość do Polski, co jest nasze polskie, rodzime. I w przyszłości to był oddźwięk zaangażowania, służenia Polsce, bo to wychowanie od dziecka, zamiłowania do otoczenia, w jakim byliśmy wychowani w wolnej Polsce.
13: Ma pani 102 lata, jest pani w bardzo dobrej kondycji. To jeszcze zapytam na koniec, a marzenia są jeszcze jakieś?
14: Proszę pana, no moje to są bardzo ograniczone, ponieważ ja jestem tutaj drugi raz dopiero po ciężkiej chorobie zapalenia płuc, w której byłam właściwie umierająca, i błagałam lekarzy, żeby mnie pomogli odejść z tego świata, bo to była bardzo ciężka choroba, duszenie się własnym kaszlem, brak powietrza. Mhm. Także ja mam bardzo smutne doświadczenie, ale wam to środowisko tutaj, jakie było stworzone i pozostało i pozostaje mojej pamięci i sercu, no ciągnie do tego środowiska.
13: Chce się wracać.
14: No tak.
13: To dużo zdrowia życzę i sił i bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia i podzielenie się przeżyciami.
14: Trochę bolesne. Chciałoby się troszkę pogodniej powiedzieć. I dlatego, że puenta i posłanie ma być, to w dalszym ciągu nawołuję, proszę, przekonuję, że wojna nic dobrego nie daje. Nikomu. I tym, którzy zwyciężają, i tym, którzy są pokonani.
13: Panie Halino, bardzo dziękuję za rozmowę.
14: Proszę bardzo.

0: czwarta. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Ja nazywam się Darek Klimczak. Dzień po tym, jak rosyjska rakieta wybucha w Polsce, dziś alarm dla swoich mieszkańców ogłosiła Rumunia. Dotyczy miasta Tulcza i jego okolic. Na rumuńskim niebie pojawiły się także dwa natowskie myśliwce F-16. Patrolują teren, monitorują sytuację. To wszystko po tym, jak rumuńskie radary wykryły grupę celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą. Brakuje nauczycieli, wakacje na półmetku, a w szkołach dyrektorzy zastanawiają się, jak wypełnić braki kadrowe. Nauczyciela matematyki szuka m.in. szkoła podstawowa w Lipkach Wielkich w Lubuskiem, mówi dyrektor tej placówki Radosław Nowak.
1: Mamy ogromne problemy, żeby znaleźć takie duże braki kadrowe w postaci tego specjalisty w zasadzie z matematyki, który jest bardzo tutaj dla nas poszukiwany i cenny z uwagi na to, że to jest nauczyciel, który prowadzi również przedmiot egzaminacyjny, bowiem w 8 klasie mamy egzamin z matematyki.
0: Najbardziej poszukiwani są nauczyciele przedmiotów ścisłych, języka angielskiego, nauczania początkowego oraz przedmiotów zawodowych. Specjaliści alarmują, walka o każdą kroplę wody przestaje być hasłem, a staje się codziennością. Susza i upały najbardziej uderzają w niewielkie gminy położone na końcu sieci wodociągowej. Tak jest m.in. w Bestwinie na południu Śląska, gdzie mieszkańcy regularnie mają problemy z dostępem do wody pitnej. Gmina zdobyła dofinansowanie na modernizację wodociągów, ale jak przyznaje jej wójt Grzegorz Boboń, to nie rozwiąże sprawy.
2: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
0: Samorządy podkreślają, że same inwestycje nie wystarczą. Apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody, szczególnie w czasie upałów i korzystanie z deszczówki, na której zbieranie można dostać dofinansowanie. A zoo w czeskiej Pradze pomaga przetrwać upały swoim dwóm niedźwiedziom polarnym. Zwierzęta w specjalnym zbiorniku z wodą dostały aż 3 tony kostek lodu. Służą im one nie tylko do obniżenia temperatury, ale także do zabawy i odprężenia. Dzisiaj w Pradze znowu ma być 37 stopni. Rzecznik ogrodu zapewnia, że akcja z kostkami lodu będzie powtarzana w kolejne tropikalne dni. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji prezydent Nawrocki spotkał się wczoraj z tymi, którzy walczyli i bronili stolicy. Jak mówił do powstańców, jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, a ta walka była konieczna.
3: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 1939 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
0: Wcześniej Nawrocki wręczył oznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach. Stołeczna operacja referendalna ruszyła ze zbiórką podpisów. Aktywiści chcą odwołać prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, między innymi w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Ile podpisów chcą zebrać organizatorzy akcji i kiedy miałoby się odbyć głosowanie? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Według harmonogramu SOR referendum odbyłoby się 13 grudnia. Zbiórka potrwa 2 miesiące, potem podpisy muszą być zweryfikowane. Maciej Wilk, który stoi za organizacją referendum, liczy, że uda się zebrać 150 tysięcy podpisów, czyli o 20 tysięcy więcej niż jest to wymagane.
5: Wolontariuszy na ten moment mamy około 300. Będzie można znaleźć w kilkunastu miejscach na terenie całej Warszawy.
4: Główne punkty zbiórki podpisów to metro Centrum, metro Wilanowska, rondo Daszyńskiego czy dworzec Wileński.
0: To kolejna próba odwołania w referendum władz Warszawy. Poprzednia była w 2013 roku, kiedy stolicą rządziła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi nadal walczą o życie 7-latka, który topił się w akwaparku Fala. Stan chłopca jest skrajnie ciężki, tymczasem prokuratura planuje w sprawie wypadku eksperyment procesowy. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek powie, jaki jest cel tego eksperymentu.
6: Chodzi o to, by sprawdzić, czy dało się zauważyć tonącego chłopca wcześniej, mówił mi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom.

0: Natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: To dlatego, że z ustaleń śledczych wynika, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku miało być widoczne. Tymczasem chłopiec najpierw przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a następne 6 minut spędził całkowicie pod wodą. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Dopiero po tych 6 minutach całkowitego zanurzenia chłopca pod wodą zauważył jeden z mężczyzn pływających w basenie. Śmiertelny wypadek w Małopolsce. Ciężarówka wjechała do zbiornika wodnego w Rylowej w powiecie brzeskim. Nurkowie wydobyli na brzeg ciało około 40-letniego mężczyzny, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
3: Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem policji i prokuratury, które będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
2: Kabina pojazdu znajduje się pod warstwą mułu. W akcji poszukiwania kierowcy brała udział specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego Małopolska. Jest zarzut dla kobiety, która przemycała narkotyki do aresztu w Ostrowie Wielkopolskim. To 34-letnia mieszkanka Kalisza, która chciała odwiedzić swojego partnera i przekazać mu małą foliową paczkę z marihuaną, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
4: Ukrywając niewielkie zawiniątko pod językiem, liczyła, że przejdzie kontrolę i przekaże narkotyki swojemu partnerowi. Przyznała, że ona miała świadomość, że wnosi narkotyki nielegalnie. Powiedziała, że tutaj z miłości dla partnera chciała przenieść mu ten pakunek.
2: Kobiecie zarzuca się naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grożą jej 3 lata więzienia. A na polach można już zobaczyć kombajny. To znak, że rolnicy rozpoczęli żniwa. Jak mówią, plony będą w tym roku niższe niż w poprzednich latach.
5: Słońce załatwiło, no ziemia jest czwartej, piątej klasy. Na piątej klasie to jest 50% wyleciało, nawet więcej. Na czwartej coś zostało. Przez uprawy, przez suszę.
6: Omijały nas deszcze całą wiosnę. Maj, czerwiec, dopiero teraz w lipcu, co praktycznie niepotrzebny deszcz, potrzebna była pogoda, to zaczęło padać.
2: Niższe plony dotyczą zwłaszcza zbóż jarych, czyli tych sianych na wiosnę. To m.in. jęczmień, pszenica czy owies. Podium na wyciągnięcie ręki. Polscy siatkarze mogą być już myślami przy sobotnim meczu półfinałowym w Lidze Narodów. Wczoraj w chińskim Ningbo pokonali Ukrainę 3-1 i awansowali do strefy medalowej. Nasz środkowy Bartłomiej Lemański z uznaniem wypowiada się o postawie rywali.
7: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić. Troszkę lepiej graliśmy też na bloku i to przyniosło efekty. No i ten 4. set, no to już z ogromną przewagą, to, że tak powiem, wykonaliśmy tą egzekucję i udało się sprawnie zakończyć ten mecz.
2: W sobotę w półfinale Polacy zmierzą się ze Słowenią.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
9: Razem z nami wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dzień dobry, kłaniam się.
10: Dzień dobry, panie, dzień dobry.
9: Dziś otwieramy rozmowę pytaniem do słuchaczy. Czy wiesz, co robić, gdy słyszysz syrenę alarmową? Tak czy nie? Taka sonda jest już na radioz.pl. No i porozmawiajmy o tym, panie minister. Dlaczego w środku nocy zawyły syreny w Lublinie?
10: Taka decyzja została podjęta przez odpowiednie służby po kontakcie ze stroną wojskową. Ten alert trwał 13-14 minut. Myślę, że przede wszystkim to, co jest dzisiaj najważniejsze, żebyśmy przypomnieli o tym, że jeżeli słyszą państwo długi, modulowany sygnał, to jest rozpoczęcie alarmu.
9: Ale co robić wtedy? Co mają zrobić mieszkańcy Lublina, słysząc ten sygnał?
10: Przede wszystkim radio, telewizja, wiarygodne źródła informacji i czekanie na informacje. Pamiętajmy o tym, że mamy kilka poziomów tych alertów. Te syreny to jest jedna z możliwości. Informacje przez megafony, potem informacje nadawane w środkach masowego przekazu, czy kwestia bezpośrednich komunikatów. W tym przypadku użyty został środek informacyjny, który ma to najszybsze oddziaływanie.
9: Czyli syreny. Czyli ale czy syreny. Były informacje o konkretnym zagrożeniu dla Lublina, gdzie te syreny zawyły?
10: Taka została podjęta decyzja, tam zostały włączone, gdzie odpowiednie osoby podjęły decyzję, że takie zagrożenie było możliwe. To jest zawsze odbywa się w koordynacji pomiędzy dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, czyli to jest odpowiedzialność Ministerstwa Obrony Narodowej, a służbami podległymi MSWiA i oczywiście władze lokalne. tutaj ten alarm trwał 13-14 minut, dlatego pojawiło się to ostrzeżenie w postaci syren, bo to jest ostrzeżenie, które może być najszybciej przekazane. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby Państwu przypomnieć, że do każdego polskiego domu trafił poradnik bezpieczeństwa, gdzie krok po kroku opisujemy wszystko, co robić w danej sytuacji. To było wiele razy wyśmiewane, pytane, po co to robimy, właśnie po to robimy, żeby w takiej sytuacji mieszkańcy wiedzieli, co robić.
9: U nas druga sprawdzona informacja, zatem sprawdzamy. Okolice Tarnawy Kolonii, to jest na południe od Lublina.
10: Tak.
9: Strażacy dostali informację, że doszło tam do wybuchu. Na polu jest lej o średnicy 10 metrów. Czy wiemy, co tam się stało, co tam mogło uderzyć w ziemię?
10: To pozwoli pan, że ja od strony wojskowej tą sytuację opiszę. Dwa momenty. Wzmożona aktywność strony rosyjskiej na zachodniej Ukrainie. Pierwsza sytuacja, kiedy sojusznicy razem z polskimi siłami zbrojnymi zlokalizowali możliwą trajektorię jednego z pocisków w stronę polską, jednak zostało zauważone, że zmieniła ona swoją trajektorię, wróciła na stronę Ukrainy, nie przekraczając naszej granicy. I druga sytuacja, kiedy odnotowano, że obiekt przesuwa się w stronę polską, została podjęta decyzja o poderwaniu F-16, potem stracono kontakt z obiektem, wysłano na miejsce śmigłowiec Mi do lokalizacji, ten śmigłowiec Mi zlokalizował miejsce, w którym ten obiekt spadł. Na to miejsce zostały skierowane odpowiednie służby.
9: Czyli to był pocisk, który wleciał, wystrzelony przez Rosję, który wleciał do Polski?
10: Dzisiaj, o godzinie 8:05 za wcześnie jest, żebym powiedziała panu dokładnie, co to było. Trwa na miejscu, oczywiście wojsko jest, trwa wyjaśnianie tej sytuacji. Ważne jest, żeby w takim momencie podawać tylko i wyłącznie sprawdzone informacje. Jeśli pan pozwoli, wrócę do tych alarmów, bo dzisiaj też były takie pytania, skąd mieszkańcy mają wiedzieć, czy to jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Drodzy państwo, jeżeli są ćwiczenia, to zawsze pojawia się alert RCB informujący o tym, że będą ćwiczenia i mogą się pojawić.
9: Pytanie
10: jeżeli
9: tylko, co mają zrobić? Taki, mają szukać schronu, mają szukać schronienia? Tego tak jak, ludzie nie wiedzą.
10: Oczywiście. I tak jak powiedziałam przed chwilą, pierwsza rzecz to jest czekać na komunikaty. W tym przypadku ten czas trwania tego alarmu był tak krótki, że kolejne kroki nie były podjęte. Natomiast przede wszystkim jak najwięcej zapoznawać się z tymi informacjami, bo w takich momentach potrzebna jest chłodna głowa. I też nie dawać się w spekulacje, bo my dzisiaj...
9: Pani minister, my nie chcemy dawać się w spekulacje,
10: nie,
9: szukamy
10: ja nie
9: konkretnych
10: mówię,
9: informacji.
10: Tylko,
9: nie, nie, ale to ważne, bo pytanie jest takie. Dowództwo podaje, że obserwowano kilkanaście pocisków,
10: tak,
9: które były w jakimś zagrożeniu,
10: tak,
9: mogły być zagrożeniem. Pytanie, czy do Polski leciał jeden tylko pocisk?
10: Tak, taką mamy informację, że to jest tylko jeden obiekt, który przekroczył naszą granicę.
9: I czy do momentu wybuchu ten obiekt był widoczny na radarach?
10: Był widoczny, dlatego poderwano F-16.
9: Czy mogło być tak, że na południe od Lublina upadł pocisk, którym polskie wojsko próbowało zlikwidować ten obiekt, który do Polski wleciał?
10: Nie będę żadnych na razie informacji podawać. Będziemy oficjalnie informować o wszystkim.
9: Czy w tym wybuchu...
10: I proszę tu nie szukać jakichś teorii spiskowych.
9: Czy w tym wybuchu ktokolwiek został poszkodowany?
10: Nie. Nie. To miejsce jest zlokalizowane poza obiektami zamieszkania, poza terenem miejscowości. Nikomu nic się nie stało. Zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem. W bezpośrednim kontakcie wicepremier, minister obrony i z prezydentem, i z premierem, z najważniejszymi osobami w państwie.
9: O której wyszły te informacje do ministra obrony, do prezydenta?
10: Po godzinie byliśmy informowani właściwie na bieżąco, jeżeli chodzi o dowództwo wojskowe, więc dzisiaj cała sytuacja działa się we wczesnych godzinach porannych.
9: Już po godzinie 3, czy w okolicach 4 godziny to się działo?
10: W okolicach godziny 4, tak, no bo pierwsze to naruszenie po pierwsze, przepraszam, nie naruszenie, pierwsza informacja o obiekcie, który zbliża się w naszym kierunku, była po godzinie 3. Dostrzeżono, że ten obiekt zawrócił, zmienił trajektorię swojego lotu. Drugi obiekt projekt, 3.46, jeśli dobrze pamiętam, to obiekt, który wojsko namierzyło, poderwano F-16, utrata kontaktu z obiektem i wysłano mi na miejsce.
9: 3.40 wykryto obiekt, 3.46, on znika z systemów radiolokacyjnych. Dokładnie. Czy Ukraińcy ostrzegali nas przed tym zagrożeniem?
10: Wczoraj podczas rozmowy pana prezydenta Zeleńskiego z panem premierem Tuskiem była też rozmowa, zresztą pan prezydent Zeleński też publicznie o tym mówi, o tym mówił wczoraj, że spodziewają się zmasowanego ataku ze strony rosyjskiej. Myślę, że to wszystkim też powinno przypomnieć i uzmysłowić, że ta wojna na Ukrainie trwa. To nie jest tak, że tej wojny już nie ma. To nie jest tak, że możemy dzisiaj bawić się w polityczne spekulacje, czy powinniśmy z Ukrainą współpracować, czy nie. Agresorem jest strona rosyjska. Ukraina jest cały czas od kilku lat miejscem intensywnych działań wojennych wywołanych przez Federację Rosyjską.
9: Czy poprosiliśmy Ukraińców o pomoc w odtworzeniu trajektorii lotu tego obiektu, który do Polski wleciał?
10: Nie chcę wchodzić w kompetencje dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Wszystkie procedury dzisiaj trwają. Będą się pojawiać kolejne informacje i na pewno dzisiaj Państwa będziemy bardzo szczegółowo o wszystkim informować, bo też od początku ten rząd, a przede wszystkim pan premier Kosiniak-Kamysz przyjął zasadę inną niż nasi poprzednicy, czyli na bieżąco o wszystkim informujemy.
9: Czy pani zdaniem ten atak to jest odpowiedź na spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie?
10: Nie szukałabym tego tak, nie próbowałabym tego aż tak łączyć, ale faktycznie mamy od kilku, właściwie już kilkunastu dni do czynienia z kolejną falą tych zmasowanych ataków. Ja przypomnę, że w zeszłym tygodniu pod Kijowem podczas jednego z pokazów sprzętu zbrojeniowego zginęło kilka osób podczas zmasowanego ataku.
9: To jeszcze pytanie o to południe od Lublina, powiat biłgorajski. To jest jedyne miejsce, gdzie zgłaszali mieszkańcy coś niepokojącego, że coś się wydarzyło tej nocy złego?
10: To jest jedyne miejsce, w którym jest potwierdzone znalezienie tego leja, natomiast nie chcę odpowiadać w imieniu Straży Pożarnej, czy były jeszcze jakieś inne zgłoszenia. Ja odpowiadam za stronę wojskową i tutaj to strona wojskowa ze śmigłowca zidentyfikowała to miejsce. Śmigłowiec był od razu wysłany po tym, jak z radarów zniknął ten obiekt, czyli to strona wojskowa od razu zajęła się lokalizacją potencjalnego miejsca, gdzie ten obiekt mógł spaść.
9: To za chwilę więcej tematów w naszej rozmowie. Przeniesiemy się do sieci, ale zanim to jeszcze trzy krótkie pytania z konkretną odpowiedzią. Pierwsze, zdecydowanie więcej kobiet powinno służyć w polskiej armii, tak czy nie?
10: Chciałabym, tak.
9: Wszyscy młodzi Polacy powinni przechodzić obowiązkowe szkolenia wojskowe, tak czy nie?
10: Myślę, że jakaś forma krótszych, nie tak jak kiedyś była to przecież roczna służba wojskowa, ale myślę, że szkolenia wojskowe byłyby dobrym rozwiązaniem.
9: A w szkole, w koszarach?
10: Dzisiaj zaczynamy od programów gotowości, w którym każdy powyżej 13 roku życia może wziąć udział i o tym przypominam.
9: Może, ale nie musi.
10: Ale może i od tego zacznijmy.
9: Premier Sobkowiak-Czarnecka. Taki jest plan.
10: Tak czy naprawdę, nie? Zaczęliśmy od poważnych tematów, a teraz pan przechodzi
9: i
10: na
9: żart. I za chwilę będziemy absolutnie... Czyli to żart? Nie, może marzenie. W naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy wiedzą, co robić, gdy słyszą syrenę alarmową. Że wiedzą, odpowiedziało 21% pytanych. 79%, że nie. Myślę, że ważny
10: to sygnał. To jeszcze raz, na koniec.
9: Te wyniki podajemy
10: modulowany
9: na
10: sygnał, początek alarmu, ciągły sygnał, koniec alarmu.
8: To jest gość Radia Z.
9: Panie minister, to spotkanie premiera Tuska z prezydentem Zełenskim w Lublinie to było takie nowe otwarcie, próba przeskoczenia rowu, który pojawił się w relacjach polsko-ukraińskich?
10: Na pewno od kilku dni zaczyna się lepsza sytuacja. Ja się cieszę z tego spotkania wczoraj bezpośredniego, w dobrej atmosferze i wiem, że panowie też bardzo długo rozmawiali w cztery oczy. Wcześniej, znowu z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, powrót do rozmowy o tej wymianie migi za drony. Więc ja mam nadzieję, że ten najtrudniejszy moment mamy za sobą. Moment wywołany przez stronę ukraińską, bo też będę zawsze to podkreślać, żebyśmy nie zapomnieli, od czego to się zaczęło. Zaczęło się od błędnej decyzji pana prezydenta Zeleńskiego, ale cieszę się, że wracamy do tej rozmowy, bo my jesteśmy jasno po stronie Ukrainy w tej wojnie.
9: No to mówi pani migi. Skoro Bułgaria chce kupić polskie migi, tak. Dlaczego ich nie sprzedajemy?
10: Dlatego, że najpierw podjęliśmy rozmowę ze stroną ukraińską.
9: Ale oni się dzisiaj wycofali z tych rozmów.
10: Nie, ale to o czym mówię. Strona ukraińska wróciła do stołu, przesłała nam konkretną propozycję, jak może ta wymiana przebiegać, czyli jakiego rodzaju drony jest w stanie przekazać. Dzisiaj trwa analiza w sztabie tego sprzętu i na tej podstawie premier Kosiniak będzie podejmował decyzję.
9: Czyli dzisiaj Ukraina składa nam konkretną ofertę migi za drony.
10: Tak. Dzisiaj jest już od kilku dni jest na stole konkretna odpowiedź ze strony ukraińskiej. Jakie drony mogą za migi przekazać, analiza i wtedy będzie decyzja pana premiera Kosiniaka. Ta sytuacja nie będzie też trwała długo. Strona bułgarska też oczekuje na naszą odpowiedź.
9: Bo jak czy powinniśmy zdecydować w tej sprawie?
10: To jest kwestia maksymalnie kilku tygodni i ja też byłam w Bułgarii chyba 3 czy 4 tygodnie temu. Właśnie na ten temat rozmawialiśmy i myślę, że ta oferta bułgarska też najlepiej pokazuje, że wszyscy ci, którzy mówili, że właściwie tej Ukrainie chcemy już wysłać coś, co się do niczego nie nadaje i jak możemy taką ofertę w ogóle składać. Bułgarzy chcą zapłacić za to, żeby te migi od razu wchodziły do nich do służby.
9: Okay, ale Ukraińcy wciąż chcą, żebyśmy my sfinansowali remont tych maszyn?
10: Nie, dzisiaj już rozmawiamy o wymianie, czyli my wysyłamy migi. Oczywiście, jeżeli będą chcieli je remontować, no to my też jesteśmy w gotowości. My wysyłamy migi, strona ukraińska przekazuje drony. Dzisiaj taka oferta jest na stole.
9: My jesteśmy w gotowości, żeby za ich pieniądze je wyremontować, rozumiem.
10: Jeżeli będzie taka wola strony ukraińskiej.
9: A ile to by kosztowało?
10: Nie odpowiem panu dzisiaj na to pytanie.
9: Czyli, żeby domknąć, polski rząd nie dopuszcza scenariusza, w którym to Polska płaci za remont tych migów.
10: Na razie nie rozmawiamy o takiej sytuacji.
9: Czy prezydent Zełenski przyklasnął pani pomysłowi, żeby w Polsce produkowane były pociski do systemu Patriot?
10: Była też rozmowa na ten temat, ale proszę pamiętać... Ale proszę pamiętać o tym, że to będzie decyzja strony amerykańskiej, nie ukraińskiej, bo właścicielem technologii są Amerykanie. Amerykanie mają też dosyć restrykcyjne przepisy co do tego, czy w ogóle przenosić produkcję. Zresztą właśnie dlatego, jeżeli zaczęłaby się produkcja pocisków do Patriotów na terenie Europy, albo lokalizacja centrum serwisowego, bo to jest druga rzecz, która jest dzisiaj w grze i o którą Polska wystąpiła. Wystąpiły też Niemcy, Holandia, Szwecja. Jesteśmy i za tym rozwiązaniem też byłam lobbować w Waszyngtonie. No to byłaby historyczna decyzja Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są dosyć hermetyczne, jeżeli chodzi o przekazywanie technologii.
9: Ale usłyszała pani w Waszyngtonie, to jest świetny plan, tak właśnie zróbmy?
10: Usłyszałam, że to jest bardzo dobre wyjście z sytuacji, jaka nastąpiła, bo z jednej strony ogłoszenie pana prezydenta Trumpa, ale z drugiej strony teraz ktoś to musi wcielić w życie i na pewno i po stronie Pentagonu, i po stronie Departamentu Stanu, ale też po stronie przemysłu, bo też rozmawiałam z firmą Lockheed Martin chociażby, największą obawą jest kwestia bezpieczeństwa. Czyli jeżeli miałaby być zlokalizowana ta produkcja na terenie Ukrainy, no to pytanie, czy za chwilę nie stanie się celem ataków Federacji Rosyjskiej.
9: Tylko pytanie, czy prezydent Zełenski to przyznaje rzeczywiście, że to jest dobry pomysł, że rzeczywiście trzeba o tym pomyśleć. Czy była o tym mowa w rozmowie z premierem Tuskiem?
10: Wiem, że wątek był poruszany, tyle mogę powiedzieć.
9: Ale nie wie pani, czy prezydent Zełenski...
10: Tyle mogę powiedzieć, nie będzie mnie tutaj pan ciągnął za język.
9: Jak duże są szanse, że powstanie u nas więcej niż jedna stała baza wojsk amerykańskich?
10: Znaczy, zaczynamy od tego dużego projektu, mam nadzieję, bo trzeba pamiętać, że ostateczną decyzję podejmie pan prezydent Trump. Natomiast ta wizyta moja w Waszyngtonie i decyzje ostatnie strony amerykańskiej, że powołujemy zespoły robocze i po stronie amerykańskiej, i po stronie polskiej, które mają ten projekt przygotować, to znaczy przede wszystkim Amerykanie muszą określić swoje wymagania, wtedy możemy szacować koszty. My na razie idziemy bardzo konkretnie, strona rządowa, krok po kroku. Mamy list wysłany premiera Kosiniaka do Pita Hekseta, mamy ze strony rządu przyjętą uchwałę Rady Ministrów, odpowiedź Hekseta, że idziemy w tym kierunku i teraz pracują zespoły robocze. Cieszę się i mam nadzieję, że jak najdłużej tak pozostanie, że w tej sprawie mówimy z Pałacem Prezydenckim jednym głosem i to jest bardzo ważne, żebyśmy nie przekroczyli tej linii, która została przekroczona przy mechanizmie SAFE.
9: Jest pani pewna, że decyzja w Waszyngtonie zapadnie przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Polsce?
10: Chciałabym, żeby ta decyzja po prostu zapadła jak najszybciej.
9: Jasne, ale
10: dlatego, że to jest kwestia
9: Amerykanie
10: naszego bezpieczeństwa.
9: Tak, robimy. Ile czasu potrzebują na zastanawianie się?
10: Pracujemy nad tym, żeby ta decyzja zapadła jak najszybciej, dlatego za każdym razem, kiedy strona amerykańska mówi o konkretnych rzeczach, które strona polska powinna wypełnić, my pracujemy w trybie ekspresowym.
9: Ale to jest możliwe w perspektywie najbliższego półrocza, ta decyzja?
10: Chciałabym, żeby tak było.
9: A czy jest przesądzone, że ta baza powstanie na zachodzie Polski?
10: Tak, tak. No to jest Dlaczego? Oczywiście... No, to są kwestie związane z bezpieczeństwem. bezpieczeństwem.
9: Czy to jest warunek amerykański, żeby to był zachód polski?
10: Zachód polski jest bezpiecznym miejscem, jeżeli chodzi o stworzenie takiej bazy. Jak pan wie, też obecność dzisiaj żołnierzy amerykańskich właśnie jest głównie na zachodzie, czyli mówimy chociażby o Poznaniu czy o Powidzu.
9: A jaki jest najkrótszy czas, żeby taka baza stała w Polsce, powstała?
10: Żeby w pełni była operacyjna?
9: Tak, żeby zaczęła funkcjonować.
10: No to jest kwestia na pewno w kilkunastu miesięcy, jak nie kilku lat, no bo to jest infrastruktura, którą trzeba będzie postawić albo dostosować. Jeżeli patrzymy na to, jak Amerykanie, w jakich warunkach stacjonują chociażby w Niemczech, no to jest bardzo duża operacja logistyczna, przygotowania w pełni skompletowanej infrastruktury pod potrzeby wojska amerykańskiego.
9: Pani minister, na przełomie lipca i sierpnia ma nastąpić rotacja amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Czy ona już się zaczęło?
10: Jeszcze czekamy na ostateczne sygnały ze strony amerykańskiej. To zapewnienie, które mamy cały czas, że jeżeli nawet będą kolejne ruchy ze strony Waszyngtonu o zmianach na terenie Europy, a one są niewykluczone, to te zmiany in minus nie będą dotykały Polski.
9: Ale kiedy ci żołnierze amerykańscy zaczną przyjeżdżać?
10: Mam nadzieję, że ta przywrócenie tej wstrzymanej rotacji to jest kwestia kilku tygodni. O tym rozmawiamy ze stroną amerykańską. Jak tylko będziemy mieli ja lubię jednak informować o faktach, nie o spekulacjach.
9: No, my musimy pytać. 10,
10: nie, oczywiście.
9: 10, 11, 15 tysięcy. Ile będzie tych żołnierzy w Polsce po domknięciu tej fazy rotacji?
10: Przede wszystkim tutaj mówimy o przywróceniu tego, co było wstrzymane. Mamy też deklarację prezydenta Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach.
9: No właśnie, i nie rozumiemy, jak to jest, bo Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony, mówi tak: walczyliśmy, żeby mieć razem 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, ale po ostatniej rotacji będzie w sumie 11 tysięcy.
10: Ale mówimy jeszcze potem o bazie.
9: No to ilu ich będzie?
10: Więc walczymy, tu się zgadzam z Joanną Kluzik-Rostkowską, walczymy o te 15 tysięcy.
9: Ale pewności
10: wszystko,
9: nie ma.
10: Znaczy, panie redaktorze, żyjemy w momencie i myślę, że dla nikogo to nie jest zaskoczenie, że dzisiaj te decyzje wszystkie podejmuje osobiście pan prezydent Donald Trump.
9: No to jeszcze o granicę z Rosją chciałbym zapytać, wracając na wschód. Jak nam idzie umacnianie granicy z Rosją, ta budowa tarczy wschód właśnie na tym odcinku?
10: Budowa tarczy wschód postępuje bardzo dobrze, zresztą mechanizm SAFE był tym momentem, kiedy znaczne dofinansowanie na ten projekt, bo jeśli dobrze pamiętam, w mechanizmie SAFE 11 miliardów złotych przeznaczamy na kolejne etapy budowy infrastruktury związanej z tarczą wschód. W przyszłym roku mam nadzieję, że już stanie system SAN, czyli ta tarcza antydronowa. To jest oczywiście projekt, który jest dzisiaj priorytetem dla
9: nas. Ale okej, ale granica z Rosją nas interesuje w tym momencie tylko. No to jest jakieś 260 kilometrów do zagospodarowania. Ile z tego jest już zagospodarowane?
10: Nie odpowiem panu na to pytanie. To jest przede wszystkim w kompetencjach pana ministra Tomczyka. Nie lubię też spekulować.
9: No tak, no bo jeśli czytam, że tylko 60 z tych 260 jest zagospodarowane, to nie wiem, czy to prawda, więc się próbuję dowiedzieć.
10: I też panu na to nie odpowiem, bo nie mam dzisiaj takiej informacji. Natomiast to, za co ja odpowiadam, czyli kwestie finansowe i kwestie uzbrojenia, to większy zastrzyk finansowy spowoduje przyspieszenie tej operacji.
9: A czy poza Niemcami ktoś nam pomoże budować tę tarczę wschód tam właśnie, na granicy z Rosją?
10: Jeszcze
9: poza żołnierzami z Niemiec?
10: Przede wszystkim też to, co za chwilę przed nami, to są wspólne ćwiczenia francuskie, niemieckie, które się odbędą jesienią. Także dzisiaj ta obecność żołnierzy z różnych krajów sojuszniczych i wsparcie pojawia się cały czas.
9: No to wiem, że biegnie pani do obowiązków, ale jeśli prawda, pani pozwoli, to jeszcze kilka pytań od słuchaczy. Pan Przemysław pyta, co pani sądzi o pomyśle Sławomira Mentzena, który wciąż powtarza, żeby przeprowadzić faktyczną, częściową, próbną mobilizację, a nie tylko testy syren.
10: Dzisiaj rozmawiamy o różnych scenariuszach i też ta moja funkcja dodatkowa, czyli nie tylko wiceministra obrony narodowej, ale też pełnomocnika rządu do spraw odporności państwa, to jest też zakres mojej odpowiedzialności. Dzisiaj przede wszystkim też robimy taką analizę tego, jak to wygląda w innych krajach, bo dzisiaj tutaj, szczególnie w naszym rejonie, różne są modele. Ostatnio chociażby przyglądaliśmy się temu, co dzieje się w Estonii, gdzie mamy na przykład taki model, gdzie w ciągu 48 godzin trzeba się stawić. Rozmawiamy, to jest na pewno rzecz, o której będziemy decydować w najbliższym czasie.
9: Ale nie ma dyskusji o mobilizacji takiej częściowej, próbnej do tej pory?
10: Nie, na razie przede wszystkim mamy te różne poziomy, czyli z jednej strony ćwiczenia w gotowości, z drugiej strony rozmowa o tym, czy nie powinniśmy właśnie wprowadzić jakichś takich częściowych, w krótszym wymiarze szkoleń, ale już obowiązkowych.
9: Pan Maciej pyta, wracając do początku naszej rozmowy. Według ankiety Radia Z, aż 93% Polaków nie wie, gdzie znajduje się najbliższy schron. Mhm. Tak rzeczywiście było, tak państwo odpowiedzieli. Jednocześnie rząd wydał 58 milionów złotych na poradnik bezpieczeństwa, o którym pani mówiła. Tak. Jak pani wytłumaczy Polakom, że za takie ogromne pieniądze nie udało się poprawić realnego stanu wiedzy i gotowości na zagrożenia? Pyta pan Maciej.
10: To ja odpowiem na to tak, drodzy państwo, nie dajcie się wpuścić w jakieś opowieści, informacje, że to, z czym przyszedł do was rząd, to jest kompletnie nieważne. To jest jedna z najważniejszych takich informacyjnych materiałów, które do państwa trafiły w ostatnim czasie. Bardzo proszę, dzisiaj otwórzcie ten poradnik bezpieczeństwa, zobaczcie, co w nim jest. Jeśli są pytania, oczywiście na każde odpowiemy, ale żyjemy niestety w czasach, kiedy wojna jest przy naszej wschodniej granicy. Więcej, nie mamy na terenie Polski dzisiaj wojny kinetycznej, ale mamy wojnę w cyberprzestrzeni. I obawiam się, że większość Polaków pada dzisiaj jej ofiarą, mając do czynienia z fake newsami i dezinformacją.
9: Świetnie, tylko ja nawet próbowałem ostatnio się dowiedzieć, gdzie jest schron najbliżej mojego domu. Wszedłem w aplikację, którą rząd przygotował i przyznaję, że jestem bezradny. Znaczy, nie dostałem takiej wiedzy, jakiej oczekuję. Gdzie ten schron jest w mojej okolicy? Są zaznaczone punkty schronienia. Nie mogę tam się niczego więcej dowiedzieć. Nie wiem, czy to doskonale działa. Nie mam przekonania.
10: Ja też nie mówię, że doskonale działa. Mówię tylko o tym, że dzisiejszy dzień... Ja akurat mam inne procedury, które świetnie znam, natomiast...
9: Jako minister, no właśnie, ale jako,
10: natomiast
9: jako
10: naprawdę dzisiaj mam wrażenie, że też duży wysiłek w to włożyła strona rosyjska, bo zawsze pierwszym elementem konfliktu jest rozchwianie nastrojów społecznych. I uważam, że dzisiaj naszym zadaniem jako rządzących jest przede wszystkim przywrócenie wiary, nie mówię w rząd, bo to nie chodzi o politykę, tylko w wiarygodność informacji, które przekazują służby, które przekazują instytucje rządowe. Bo w trudnym momencie, drodzy państwo, to będzie ta chwila, kiedy będziecie poddawani największej manipulacji. Dlatego zawsze sprawdzone źródła informacji. Otwórzcie dzisiaj poradnik bezpieczeństwa i jest w każdym domu już.
9: No to znów będzie mniej poważnie.
10: A jak ktoś zgubił, to jest online.
9: Znów będzie mniej poważnie na koniec.
10: Co tam znowu?
9: Słuchaczka pyta. Z roli dziennikarki trafiła pani do polityki, gdzie zajmowała się gigantycznym kredytem Safe. A teraz pracuje pani w Ministerstwie Obrony.
10: Tak.
9: Jak się robi taką karierę? Proszę podpowiedzieć, pójdę w pani ślady, pyta słuchaczka.
10: To proszę pamiętać, że jeszcze jeden moment mojego życiorysu w międzyczasie, czyli pomiędzy pracą jako dziennikarka, pracowałam kilka lat w Komisji Europejskiej, gdzie zajmowałam się właśnie polityką obronną, czyli to, co dzisiaj robię, najpierw mechanizm SAFE, a dzisiaj kwestia funduszy i uzbrojenia polskiego wojska, to jest też zakres działalności, którym się zajmowałam w Komisji Europejskiej. Uczyć się jak najwięcej, 3 kierunki studiów, 4 języki, i życzę powodzenia.
9: Wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, bardzo dziękuję za spotkanie mimo gorącego poranka. Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
8: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Piąta. Dni w Radiu Z zapraszam na wiadomości. Ja się nazywam Darek Klimczak. Medyczny cud i ogromny sukces lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zespół kardiochirurgów przeprowadził najbardziej skomplikowaną operację serca w historii szpitala. Pacjentem był 2-letni Mikołaj z ciężką wadą. Lekarze całkowicie przebudowali mu serce, dosłownie zamieniając miejscami lewą i prawą komorę. Bardzo się stresowałam, mówi mama chłopca, pani Anna.
1: Dla nas jako rodziców to jest taki prawdziwy cud i dla całej naszej rodziny. On się czuje bardzo dobrze, bawi się z rodzeństwem.
2: To jest to jedna z największych operacji kardiochirurgicznych, jakie w ogóle można sobie wyobrazić. Ta operacja u Mikołaja była, dotyczyła w zasadzie każdej struktury wewnątrz.
0: Dodaje dr Grzegorz Zalewski, który kierował operacją. Przebudowa serca u dziecka to jedna z najrzadziej wykonywanych operacji na świecie. Rocznie wykonuje się ich zaledwie kilka. Wiceminister obrony ujawnia w Radiu Z, stała baza wojsk amerykańskich w Polsce będzie na zachodzie kraju. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która była gościem Radia Z, zapewniła, że strona polska pracuje w trybie ekspresowym, spełnia kolejne wymagania Amerykanów, ale wszystko i tak zależy od osobistej decyzji Donalda Trumpa. O kulisach trwających negocjacji i uzgodnień reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Zachód Polski wskazują sami Amerykanie, powołując się na kwestie bezpieczeństwa, zdradziła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Też obecność dzisiaj żołnierzy amerykańskich właśnie jest głównie na zachodzie, czyli mówimy chociażby o Poznaniu czy o Powidzu.
3: Nawet jeśli ostateczne decyzje w sprawie stworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce zapadną szybko, na przykład w ciągu najbliższego pół roku, na pełną zdolność operacyjną przyjdzie i tak długo poczekać.
4: To jest kwestia na pewno w kilkunastu miesięcy, jak nie kilku lat.
3: Po prostu to bardzo duża operacja logistyczna, tłumaczyła w Radiu Z wiceminister obrony narodowej.
0: Ministra mówiła też na temat przyszłości polskich myśliwców MiG-29, które u nas zostały wycofane ze służby. Jak ujawniła, Ukraińcy złożyli ofertę, jakiego rodzaju drony są w stanie nam przekazać w zamian za te samoloty. Trwa w tej chwili analiza tego sprzętu. Spada spożycie i produkcja alkoholu w Polsce. Wpływy z akcyzy od mocnych trunków poszły w dół w pierwszych 5 miesiącach roku o 13%, tak podaje Ministerstwo Finansów. To dobre wieści, bo zarówno spożycie alkoholu, jak i jego produkcja spadają w naszym kraju z roku na rok. Przed końcem roku ma być gotowa kolejna aktualizacja M-Obywatela, tym razem w zakresie informacji właśnie o zagrożeniach. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje wspólnie z MSWiA nad uzupełnieniem aplikacji o kolejne funkcje, bo doświadczenia, także te z Lubelszczyzny z wczoraj, gdzie zabrakło natychmiastowej informacji, pokazują, że to jest bardzo potrzebne. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Tak jak przedstawialiśmy to w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach, natomiast nie może być to jeden kanał komunikacji, sam M-Obywatel, SMS-y i inne tego typu powiadomienia muszą pozostać.
0: Bo jak mówi Standerski, M-Obywatel wymaga internetu, a poza tym nie każdy ma taką aplikację. Niemal połowa Polaków choć raz w życiu skorzystała z lotniska Chopina w Warszawie, tak wynika z badania polskich portów lotniczych. Także połowa z nas używa nazwy lotnisko Chopina, 1/3 mówi o Kęcie. Warszawskie lotnisko ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia portu Polska w 2032 roku. Pijana matka za kierownicą, z tyłu dwoje dzieci. W Ostrowie Wielkopolskim nietrzeźwa kobieta doprowadziła do kolizji. Na miejsce przyjechał mąż, który był jeszcze bardziej pijany. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
6: Kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa na skrzyżowaniu i doprowadziła do zderzenia. Jak powiedziała mi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz, badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała prawie promil alkoholu i co gorsza w takim stanie wiozła dwoje dzieci.
7: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promila alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
6: Oboje zostali zatrzymani. Policjanci czekają, aż małżeństwo wytrzeźwieje, żeby je przesłuchać. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: O losie pary zdecyduje teraz sąd. Dzieci zostały na razie przekazane rodzinie. Tłumy turystów na tatrzańskich szlakach, w miejscach ze sztucznymi ułatwieniami tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność. Nasz reporter Przemek Taranek powie, gdzie trzeba szczególnie uważać.
8: A przede wszystkim tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy, na przełęczy pod Chłopkiem, na Orlej Perci, na Szpiglasowej Przełęczy. Czasem ludzie stoją tam nawet 2 godziny, żeby przejść dalej, powiedział mi Rafał Kubacki z Topru.
9: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
8: W takich miejscach absolutnie nie można się wyprzedzać. Niestety czas, jaki przyjdzie nam spędzić w korku, trzeba doliczyć do czasu wycieczki i wychodzić odpowiednio.

0: Wiednio wcześniej. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Tatrzański Park Narodowy przypomina, że w wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa na szlakach obowiązuje ruchy w jedną stronę. Tak jest m.in. na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu. We Fromborku trwa święto muzyki i tradycji, czyli Musicus Copernicus Festival. W programie są koncerty, podczas których zabrzmi muzyka filmowa, muzykalowa, folkowa i popowa, ale nie tylko. Zaprasza dyrektor artystyczny festiwalu Damian Aleksander.
2: Zapraszamy do magicznej wioski dawnej Warmii, Dźwięki Korzeni, gdzie czekają spektakle, koncerty, potańcówka, legendy, gry kulinarne, smaki, warsztaty i strefy tematyczne.
1: Festiwal potrwa do najbliższej niedzieli. Z powodu napływu imigrantów Hiszpania zamyka przejście graniczne z Marokiem w Melilli. To jedna z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej. Wczoraj około 22 przez to przejście graniczne próbowało przejść kilkaset osób. Gorsza sytuacja jest w leżącej w cieśninie gibraltarskiej Ceucie. Tam przez granicę próbowało przejść kilka tysięcy osób. Chcieli ratować miasto, gotowi byli poświęcić życie warszawscy powstańcy. W Radiu Z oddajemy głos bohaterom zrywu i dzielimy się z wami ich wspomnieniami. Nasz reporter Krzysztof Grządzielski rozmawiał z Janiną Jankowską, pseudonim Jasia. Nie tylko o trudach walki, ale także o zaskakujących sytuacjach.
3: Ja na punkcie sanitarnym uczyłam się tylko zastrzyków podskórnych. Do mięśniowych nie umiałam. Był ranny, położył się na tej kanapce. Lekarz do mnie mówi, rów zastrzyk. Ja mówię, ja nie umiem. Nie przymierzaj się, tylko wal z góry. No to walnęłam. I ja mówię, przeżyłeś mój zastrzyk, przeżyjesz powstanie.
4: Czyli były takie momenty, gdzie w tym rzeczywiście się ten uśmiech pojawiał? To były momenty.
3: Tak. Ja nawet tańczyłam 15 minut. Takim cichym tym, w którymś z mieszkań poszliśmy ostensami razem. Zatańczyliśmy i koniec.
1: Wszystkie rozmowy z powstańcami znajdziecie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na stronie radioz.pl. Dziękuję za wspólnie spędzoną noc. O 6:00 wiadomości Radia Z podadzą wam Idalia Tomczak i Rafał Piech.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: W Media Expert taniej masz.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Dzień dobry, mamy piątek, 31 dzień lipca, na zegarach już prawie 6, czas na wiadomości w Radiu Z. I daję Tomczak i Rafał Piech, witamy.
3: Jesteśmy, dzień dobry.
4: Koniec prac śledczych w Tarnawie, kolonii lej po rosyjskiej rakiecie zasypany.
5: Wstaje upalny dzień, dziś możliwe nawet 36.

0: się ustalić śledczym.
1: Potwierdzono, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101, ten, który spadł na Lubelszczyźnie około 100 km od granicy z Ukrainą, zawierał znaczną ilość materiału wybuchowego, stąd tak duży lej na 10 metrów i głęboki na 5. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
1: Piloci F-16 byli gotowi zestrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli liczne fragmenty pocisku. Dziś w Oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy.
0: Żołnierze WOT sprawdzili teren o powierzchni 3 km kwadratowych. Znaleźli m.in. elementy napędu rakiety.
3: Po naruszeniu polskiego nieba prezydent Ukrainy mówi potrzebny nacisk na Rosję, by zatrzymać wojnę.
0: Wołodymyr Zełenski zauważa, że wiele krajów europejskich zabrało głos w związku z rakietą, która wleciała do Polski. Jego zdaniem nie tylko o współczucie powinno tu chodzić, a o rakiety do obrony przeciwlotniczej i nacisk na powstrzymanie ataków.
3: Życie ludzi zależy od tego, czy sojusznicy będą pomagać Ukrainie, powiedział Zełenski.
0: Ordery dla bohaterów Powstania Warszawskiego i osób zasłużonych w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed 82 lat. Prezydent wręczył je w Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: Ceremonia była jednym z głównych punktów rozpoczynających się obchodów rocznicy zrywu. Reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski rozmawiał z powstańcami.
4: To wspomnienia, to rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy.
5: Wszystko są wspomnienia już bardzo odległe, bo ja już skończyłam 100 lat.
6: Odległe, ale to jest tak, że otwierają się w takie dni komórki pamięci?
5: No tak, naturalnie. Tym bardziej, że oboje z mężem byliśmy powstańcami.
7: I to jest, prawda, dla nas, prawda, wyjątkowe spotkanie, gdzie jesteśmy przypomnieni, zauważeni.
0: I takich spotkań przypominających o powstaniu będzie w stolicy w najbliższych dniach wiele. Ich kulminacja jutro.
3: Na radioz.pl i na naszym kanale na YouTubie czekają na Was przejmujące rozmowy z powstańcami. Posłuchajcie koniecznie.
0: To będzie upalny dzień bez ostrzeżeń synoptyków. Dziś tylko północ Polski.
3: Na południowym wschodzie i południowym zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni. Tam obowiązują alerty trzeciego stopnia.
0: Drugi stopień ostrzeżeń dla centrum i południa kraju, pierwszy dla północnego wschodu.
3: Obrońcy tytułu nie zawodzą. Polscy siatkarze wciąż w grze o złoto Ligi Narodów.
0: Wczoraj w chińskim Ningbo pokonali Ukrainę 3-1. Pod wrażeniem występu biało-czerwonych jest dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
8: Na naszych siatkarzy możemy liczyć zawsze. Oni po prostu nie zawodzą. Utrzymali prowadzenie w światowym rankingu po raz drugi w tym sezonie, pokonali Ukraińców. W ćwierćfinałowym pojedynku gorszy moment mieli tylko w drugim przegranym secie. W pozostałych partiach nie było wątpliwości, kto jest stroną przeważającą. Szczególnie w tej ostatniej ręce same składały się do oklasków. Polacy wygrali w niej do 17. Jutro o finał powalczą ze Słowenią.
9: Wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Na razie o tym nie myślimy.
8: Mówił lider reprezentacji Polski Tomasz Fornal. Słowenia także ma apetyt na złoto. W ćwierćfinale bez straty seta wygrała z Turcją.
3: A w drugiej parze Amerykanie zagrają z Japonią.
0: O 8:02 gość Radia Z. Dziś Magdalena Sroka, posłanka PSL, szefowa Komisji do Spraw Pegasusa. Zapraszam, Marcin Zaborski. Wiadomości o poranku co pół godziny.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
11: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
12: I Dalia mówiła już, że będzie bardzo gorąco. Rafał też mówił, że będzie bardzo gorąco. To i my może powiedzmy, że będzie bardzo gorąco.
13: A weź Michał tak coś innego powiedz.
12: Powiem to. Tak, dzisiaj jest piątek? Jest. Dzisiaj jest. Pogoda jest uff.
13: Okej, okay, już było kiedyś brr, a teraz mamy uff. Uf.
12: Tak jest, uff jak gorąco.
10: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
11: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.

0: Ja wiem, że to jeszcze pora bardzo wczesna, ale to w końcu piątek. To jest powód do radości.
1: Tak
0: no
1: jest.
0: Chyba, że akurat kończycie urlop, to jeszcze weekend przed wami, więc spokojnie. A dzisiaj mamy owszem piątek, ale też ostatni dzień lipca i zapytaliśmy razem z Michałem Sztuczną Inteligencję, jaki będzie ten sierpień 2026?
2: Sierpień 2026 zapowiada się jako miesiąc pełen letniej energii i możliwości. To dobry czas na odpoczynek, podróże oraz spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, ale także na realizację planów, które odkładało się wcześniej. Długie, ciepłe dni sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu i nabieraniu sił przed jesienią.
0: No proszę. Brzmi dobrze, co ty na to?
3: No mądrego to zawsze posłuchać, nie? Ale jest jeden problem mały.
0: O, jest zawsze jakiś problem. Jaki problem?
3: Ja już nie mam urlopu w te wakacje.
0: Powiedziałabym, że się podzielę, ależ taka hojna nie jestem.
3: No, dzielimy się muzyką numer jeden? To się zawsze świetny pomysł. Gibbs i Go for Money w Radiu Z.

0: Radio Zet. 17 minut po godzinie 6. No i mamy to, mamy półmetek wakacji. Jak już ustaliliśmy, co niektórzy urlopu już nie mają.
1: Dzięki, super, że przypominasz, bo właśnie się rozmarzyłem, a niepotrzebnie.
0: Inni jeszcze albo długo przed, tak jak ja, a zresztą no, dzisiaj taki upał, nawet 37 stopni ma być w cieniu, że i tak umówmy się, strach wychodzić z tego domu i właśnie dlatego odpalamy razem z wami muzyczne wakacje na siedząco w Radiu Z.
1: Tak jest i na początek sprawdźmy może, co by było, gdyby Porto Rico było na Śląsku i zamiast ola mówili, jak się mówi po śląsku, servus, servus.
2: Ej,

0: To było Despacito w wykonaniu Freli. To teraz może trochę ciepełka. I Luis Fonsi przy okazji powie nam, jaka dziś będzie temperatura. Tak będzie.
1: Fonsi!

0: Ten numer jest spokojnie w pierwszej trójce utworów, które idealnie pasują do porannej kawy. Z tobą nie umiem wygrać, Jania Dąbrowska w Radiu Z.
1: Jesteśmy, bojkot członków UEFA. Nie chcą miliardów dolarów, słuchajcie.
0: Szok.
1: Szczegóły za chwilę.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
1: Dzień dobry, bardzo gorące lato. Jest 6:30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
8: NATO i kraje Zachodu potępiły rosyjski atak na Ukrainę i naruszenie polskiej przestrzeni.
9: Ambasador USA w Warszawie Tom Rose zapewnił, że Stany Zjednoczone stanowczo stoją po stronie Polski. Podkreślił, że Waszyngton traktuje bardzo poważnie każde naruszenie terytorium państwa sojuszniczego. Także przywódcy Francji, Niemiec i Danii zapewnili o pełnej solidarności z Warszawą i Kijowem.
8: Szef NATO Mark Rutte przypomniał, że zarówno Polska, jak i Sojusz natychmiast uruchomiły swoje systemy obrony powietrznej i lądowej. Zadeklarował również dalsze wsparcie wojskowe i wzmocnienie wschodniej flanki NATO.
9: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany nalot m.in. na zachodnią Ukrainę. Jeden z pocisków wleciał do Polski i spadł na polu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie. Odnaleziono lej po wybuchu i szczątki pocisku. MON potwierdził, że była to rosyjska rakieta CH-101.
8: Hiszpański rząd skierował wojsko do Ceuty, swojej enklawy w Maroku. To odpowiedź na masowy napływ migrantów z tego miejsca. W ostatnich dniach granice sforsowały tysiące ludzi, z których część próbowała dotrzeć tam drogą morską.
9: Na miejsce pojechał też premier Pedro Sanchez wraz z szefem resortu spraw wewnętrznych. Tymczasem Madryt zamknął kolejne przejście graniczne z Marokiem w Melilli. Tam także doszło do próby sforsowania granicy przez migrantów. Jak szacują lokalne władze, mogło być to kilkaset osób. Jednocześnie podkreślono, że sytuacja tam jest dużo spokojniejsza.
8: W Sztokholmie uczczono ofiary niedawnego zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginęła Polka. Uroczystość odbyła się przed zaplanowaną na weekend paradą Pride środowisk LGBT, która co roku gromadzi do 60 tysięcy uczestników.
9: W stolicy Szwecji wprowadzono specjalne środki ostrożności, a miasteczko festiwalowe przeniesiono w bezpieczniejsze miejsce. Na ulicach widoczna jest wzmożona obecność policji i patroli konnych.
8: Znany nepalski alpinista Nirmal Purja, porwany przez lawinę w Pakistanie. Razem z nim było 9 innych wspinaczy, którzy szli na 8-tysięcznik Broad Peak. Z grupą nie ma kontaktu. Władze przygotowują akcję poszukiwawczą z użyciem helikopterów, której rozpoczęcie zależy od pogody.
9: 43-letni Purja pobił wiele rekordów. W 2019 roku jako pierwszy zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników w ciągu nieco ponad pół roku. W 2021 roku wraz z ekipą nepalskich wspinaczy dokonał pierwszego zimowego wejścia na K2.
8: A już teraz w Radiu Z wiadomości sportowe i Mateusz Ligenza.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
12: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Ubiegłoroczni mistrzowie tej imprezy pokonali w ćwierćfinale fińskim Ningbo Ukrainę 3-1. Bohaterem został Bartłomiej Bołądź. Nasz atakujący zdobył w tym starciu aż 24 punkty.
13: Bohater na pewno nie. Cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Trzeba przyznać, że nie nagraliśmy na swoim poziomie, ale liczy się zwycięstwo.
12: Polacy o finał powalczą jutro ze Słowenią, która także jest w dobrej formie. Ograła Turcję bez straty seta. W drugim półfinale Stany Zjednoczone zmierzą się z Japonią. Finał odbędzie się w niedzielę. Raków Częstochowa i GKS Katowice awansowały do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków w dwóch meczu rozbił Maldańską Walettę aż 7-1. Z kolei GKS u siebie zdołał odrobić jednobramkową stratę przeciwko słowackiej Żylinie. Wszystkie federacje członkowskie UEFA, w tym oczywiście Polska, zagłosowały za bojkotem Mistrzostw Świata oraz pozostałych rozgrywek pod egidą FIFA. Decyzja została podjęta po zwołaniu specjalnego posiedzenia, które poświęcono idei powołania przez Światową Centralę nowej spółki zależnej. Byłaby ona odpowiedzialna za organizację mundiali, a szef FIFA Gianni Infantino chce sprzedać prawa prywatnym inwestorom i pozyskać w ten sposób kilka miliardów dolarów. Nigdy nie damy temu modelowi naszej legitymizacji, napisano w komunikacie.
5: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Ależ dzisiaj będzie się działo na niebie. Sporo chmur, to szczególnie w centrum i na zachodzie kraju. Mogą pojawić się gwałtowne burze, a na południu mnóstwo słońca i upały do nawet 36 stopni w cieniu, niestety.
14: W cieniu, czyli...
0: Najprzyjemniej teraz chyba nad Bałtykiem, bo tam około 23-4 stopni i bez burz, bez opadów.
14: Czyli tyle, co jeszcze niedawno mówiliśmy, że za mało, jak było tyle wszędzie, tak?
0: No nie dogodzisz.
14: No nie dogodzisz.

0: To jest ta piosenka, co jak w radiu leci, to żona od razu robi głośniej.
1: Piona z żoną.
0: No, bo udany koncert był. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu Z, a teraz uwaga, ważne ogłoszenie.
1: Bo dzisiaj, na półmetku wakacji, mamy dla was absolutnie rekordową w te wakacje nagrodę główną. Trzymajcie się, bo ona robi wrażenie. 800 tysięcy złotych.
0: Pewnie jak za samo odebranie telefonu. To 30 tysięcy złotych. Za taką kasę to można sobie poszaleć w sierpniu. Na wakacjach życia.
1: I teraz najwyższa pora, żeby rozgrzać palce na telefonie, a ja wiem, z jaką szybkością wy potraficie scrollować internet i to się teraz przyda, bo mamy dla was pierwszy bonus, taki piątkowy i to całkiem konkretny. Od tej chwili jeden SMS to 10 tysięcy szans na 800 tysięcy złotych.
0: 800 tysięcy złotych. Radio Z wyślijcie SMS-em pod 7353 za 3,69 z VAT jeszcze przez 17 minut. Takie atrakcje. Radio Z pod 7353. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Wakacje marzeń Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Dzień dobry.
1: Radio Z, może ktoś jeszcze nie słyszał, to ja powtórzę. Mamy piątek. Piątek.
0: To ja też powtórzę. Dzień dobry. Bardzo. Za 10:07, ale wysłuchajcie, od jakiegoś czasu gra w Chicago, co nie? Rozstał się z Barceloną, no i z kolegą z klubu, ze Szczęsnym. No i Szczęsnego zapytano, czy tęskni za Robertem. No, powiedział, że odkąd są daleko, to jest zmuszony, żeby mówić po hiszpańsku i to mu się nie podoba. No co ty, za mało polskiego.
1: To mu się podoba. Że to podoba mu się. Po hiszpańsku. No,
0: dokładnie. Okay. No.
1: Dobra. No to czyli nie tęskni.
0: Ano.
1: Ja mam wrażenie, że Szczęsny, jak zrywał z dziewczynami, to tym dziewczynom się wydawało, że to jest ich decyzja, a nie jego.
0: Ale to też jest, słuchajcie, ciekawa forma zrywania, nie? Że sorry, ale złapałam lepszy kontrakt po prostu.

0: Ja wam powiem, Kasia się uśmiecha na samą
1: uśmiecham
0: myśl.
1: Uśmiecham się, tak, bo pogoda piękna, aż by się chciało coś z tym piątkiem zrobić. No to mamy takie zaproszenie na grilla dla wszystkich, bez wyjątku. Co
0: tak,
1: na to?
0: Dobra. Coś więcej?
1: To więcej powiemy w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 7:00, ale będzie kiełbaska.

0: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
1: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
2: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
1: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Jakie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
1: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
0: Tak, ciebie stać.
1: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
0: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
2: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
3: Po reklamie.
4: I już prawie godzina 7 na zegarach. Mamy piątek, 31 dzień lipca. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
5: Dziś grill u Morawieckiego. PiS odpowiada, jedni grillują, inni pracują.
6: Polacy o rosyjskich prowokacjach. Mamy sondaż.
5: Zakopane pełne turystów. Sezon jest dobry, mówią górale.
4: Siódma.
5: Rozmowy o Polsce przy grillu. Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus dziś organizuje w Warszawie spotkanie i debaty na temat bezpieczeństwa, wyborów parlamentarnych i polityki migracyjnej.
6: Za to PiS po posiedzeniu klubu na Nowogrodzkiej zwiera szeregi i zapowiada wakacje.

0: prowadzone są z kilkoma posłami PiS-u, którzy mogą przejść do nowego klubu parlamentarnego.
1: Z okazji grilla jest udzielona specjalna dyspensa przez księży. Uczestnicy będą mogli jeść mięso.
2: Najnowsze polityczne komentarze w gościu Radia Z, 7:40.
1: Marcin Zaborski porozmawia z Magdaleną Sroką, posłanką PSL, szefową komisji do spraw Pegasusa.
2: 6 na 10 Polaków obawia się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji, wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Co trzeci badany nie czuje obaw przed działaniami Moskwy wymierzonymi w Polskę. Tylko nieco ponad 5% nie ma zdania w tej sprawie.
1: W badaniu zwraca uwagę podział opinii wśród wyborców poszczególnych partii politycznych. Najwyższy poziom niepokoju wykazują zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Najbardziej podzieleni są sympatycy Konfederacji. Szczegóły znajdziecie na radioz.pl.
2: Rząd reaguje na polityczną awanturę o brak alertów RCB na Lubelszczyźnie, po tym jak wczoraj polskie niebo zostało naruszone przez rosyjską rakietę. Mieszkańcy regionu usłyszeli syreny alarmowe, ale nie dostali wiadomości SMS.
1: Opozycja twierdzi, że system ostrzegania zawiódł. Rządzący wskazują, że chciano rozesłać informacje, ale zagrożenie w międzyczasie minęło. O szczegółach reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
3: Wysyłanie powiadomień w ramach alertu RCB wymaga kilku minut. To kwestia nie tylko decyzji kilku instytucji o wysłaniu wiadomości, ale także technologii, która nie należy do najnowszych i najszybszych.
4: W momencie, kiedy alert nie przychodzi, oznacza to, że w tak zwanym międzyczasie RCB dostaje sygnał od dowództwa operacyjnego, że działania są wstrzymane ze względu na to, że alarm jest odwołany.
3: Wyjaśniał wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, a według ustaleń służb zagrożenie trwało około 10 minut. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Rząd zapowiada wprowadzenie w przyszłości obowiązku wysyłania SMS-ów także po odwołaniu zagrożenia.
2: Koniec z komórkami w podstawówkach i przedszkolach. Prezydent podpisał w tej sprawie nowelizację prawa oświatowego. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 września.
1: Na linii reporter Radio Z Michał Dzieneński, który dokładnie przejrzał już nowe prawo. Michale, na jakich zasadach będzie obowiązywał zakaz?
5: Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w szkole. Z komórek uczniowie nie będą mogli też korzystać podczas zajęć poza budynkiem szkoły, czyli na przykład lekcje WF-u. Ten zakaz dotyczy nie tylko smartfonów, ale wszelkich urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku. Będą wyjątki, tak jeśli m.in. nauczyciel uzna, że komórka jest potrzebna do sprawdzenia wiedzy ucznia, pilny kontakt z rodzicami albo chodzi o zdrowie i życie dziecka.
1: W szkołach ponadpodstawowych nie będzie zakazu, ale każda będzie musiała ustalić zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie placówki.
2: Tłok na szlakach, pełne hotele i pensjonaty, zdecydowanie wyższe ceny niż rok temu. To Zakopane na półmetku wakacji.
1: Po słabym początku lipca branża turystyczna odżyła dzięki pięknej, słonecznej pogodzie. 3/4 miejsc noclegowych jest zajętych.
2: Reporter Radia Z Przemek Taranek jest w Zakopanem. Przemku, co dzieje się na miejscu?
6: Od rana do wieczora turyści przemierzają zakopiańskie uliczki, zdobywają krupówki. Uciąłem sobie właśnie pogawędkę z kolonistami z okolic Prudnika.
7: No jak wam się podoba?
8: Fajnie.
7: Gdzie byłyście już?
8: Na Stragana.
9: Mamy plan iść na tą Gubałówkę.
6: Sezon jest dobry, potwierdza gaździna Maria Kuchuc-Franczysta.
10: Jest trochę gości z nadmorza, jest trochę gości z Mazur, mamy bardzo dużo ze Śląska.
7: To co, jeszcze jakieś wolne miejsce u pani?
10: Pewnie coś się znajdzie.
6: Te tłumy mogą męczyć, ale z drugiej strony no to jest ten klimat kanikuły, za którym już wkrótce będziemy tęsknić. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Ceny noclegów w Zakopanem są średnio o 15% wyższe niż rok temu.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Gorąco, upalnie, ostrzeżenia praktycznie dla całego kraju i jedynie wybrzeże, może Małopolska, może Podkarpackie. Tu może nie będzie burzy, może nie zagrzmi, ale no praktycznie wszędzie morze, a wiecie jak to jest, morze wszędzie, a gdzie? To nie wiadomo, chociaż gdzie grilla robią.
14: No to wiadomo, co to tam będzie padać, tak?
13: Tam na bank.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Radio Z i już.
16: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. Męskie granie orkiestra, tu Radio Z.
2: Wakacyjne bingo w Radio Z.
1: Co by tu zrobić z wakacjami? Włączcie Radio Z i problem z głowy. Słuchajcie, Bilgun Ariumbater wczoraj eksplorował Śląsk. Jak mu poszło? Halo, Bilgun?
3: Dzień dobry bardzo. Powiem wam szczerze, że po wczorajszym dniu zaczynam się zastanawiać, czy ja jeszcze jestem przyjezdnym. Nikiszowiec, familoki, einfarty, a do tego teleturniej ze śląskich słów. Jeszcze rano nie wiedziałem, że Blumkohl to kalafior, a teraz łapię się na tym, że mówię ja zamiast tak. Więc jeśli jutro usłyszycie mnie mówiącego o szychcie, grubiorzach i grypnych ludziach, to znaczy, że stało się. Wakacyjne bingo miało odkryć Polskę, a ja chyba właśnie odkryłem w sobie Ślązaka. Ja pozdrawiam, a teraz mikrofon przejmie Kuba Olszewski, który jest gdzieś hen daleko na południe.
4: Daleko, więc szykujcie bikini, szykujcie parawany. Słyszymy się jeszcze dzisiaj na plaży.

0: Mówicie, że Bilgun coś pomieszał, bo może nie jest na południu. Ale musicie wiedzieć, że on stał plecami akurat do Bałtyku i stąd całe zamieszanie. Myśli, że południe jest za plecami po prostu.
1: Jest wczesna pora, kwadrans po godzinie 7, wiele można wybaczyć. Zaraz zabieramy was na wakacje bez wychodzenia na gorące. To dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.

0: Psycho w Radiu Z.
1: Sweet Bad Psycho. Ale to jest wczesna pora, Michał, bo wszystko rozumiemy naprawdę.
0: 7:19. Zgadza się?
1: Tak.
0: Słuchajcie, czy się stoi, czy się leży. Urlop się należy, prawda? To jest te muzyczne wakacje na siedząco w Radiu Z. Proszę bardzo.
1: I teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że jedną nogę stawiamy w Nowym Jorku, a drugą u naszych czeskich sąsiadów w mieście, w którym zaraz będziemy. Sprawdziłam przed momentem, jest cieplej niż u nas. 37 stopni w cieniu, nieźle.
0: Zróbcie głośniej, bo teraz właśnie zabieramy was do miasta, które nigdy nie śpi.

0: Moje wakacje 2026 w Radiu Z.
1: To je Głogów, to je Władysławowo, to je Jędrzejów. Dobrze to brzmi, nie?
0: No, a to je Jay-Z i Alicia Keys. To je Empire State.

0: To je New York.
1: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Z nami już Marcin Zaborski.
2: Cześć, dzień dobry,
1: Marcin.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: I tutaj zwykle o tej porze tłumaczymy naszym słuchaczom, o czym będziecie rozmawiać.
2: Tłumaczymy świat.
1: O godzinie 8, tak, tak. Dzisiaj będziesz rozmawiać z Magdaleną Sroką, posłanką PSL, szefową Komisji do Spraw Pegasusa. I ja bym chciała tak się dołożyć do twojej rozmowy. Mam taką propozycję pytania.
3: No o.
1: Jak ten Pegasus, to tak bardziej czołgi, czy jednak bario?
2: Starsi zrozumieją.
4: To jeśli rozmawiasz w sprawie tych podsłuchów, to też mam pytanie, mogę dorzucić od siebie?
2: Zapisuję.
4: Słuchajcie, Marcin jest przed urlopem, to pewnie się nie przygotował, nie?
2: No, biorę wszystko.
4: To zapytaj panią, co u mnie słychać.
2: Szefowa Komisji do Spraw Pegasusa będzie naszym gościem. Polecamy się o 8 dwie.
4: Ale przygotowałeś jakieś poważne pytania, mam nadzieję. Czy...
2: Nie, wasze są fajne. Biorę.
1: To jest, wszystko się wyjaśni za 40 minut.
4: Zostań jeszcze chwilę, dorzucimy jeszcze po 3.
5: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
6: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą moje, Intermarché. Kawa mielona, Prima Finezja, 500 gramów, 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi, złoty 99, kupując 3.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
14: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
13: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
14: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
13: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: A super!
15: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie. A co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
22: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
23: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Po reklamie.
26: Dzień dobry bardzo w piątek, jest 7.30, to czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Idalia Tomczak i Rafał Piech. Słuchamy.
0: Premier Hiszpanii ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w Awilii i Madrycie. Ogień strawił tam dziesiątki tysięcy hektarów.
4: Mimo zniesienia alertu w kraju nadal trwają potężne pożary, między innymi w prowincji Zamora i niedaleko Walencji, a sytuację pogarsza fala upałów sięgających 40 stopni. Jutro do walki z żywiołem w Hiszpanii poleci pierwsza grupa polskich strażaków.
0: Nieco lepsze wiadomości napływają z francuskiej Żyrondy, gdzie walka z pożarami trwa już dziesiąty dzień. Sytuację udało się częściowo ustabilizować, co pozwoliło części ewakuowanych mieszkańców na powrót do domów. Służby oceniają, że to najgroźniejszy pożar we Francji od 1949 roku.
4: Sąd w USA skazał na 15 lat więzienia ojca nastolatka, który dokonał masowej strzelaniny w szkole średniej w stanie Georgia.
0: Mężczyzna został uznany za winnego m.in. nieumyślnego spowodowania śmierci, ponieważ podarował synowi karabin w prezencie, mimo wcześniejszych sygnałów o problemach psychicznych chłopca i groźbach z jego strony.
4: W strzelaninie, do której doszło 2 lata temu, zginęło 2 uczniów i 2 nauczycieli, a 8 kolejnych osób zostało rannych. 14-letni sprawca został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
0: Wahania Donalda Trumpa w sprawie patriotów dla Ukrainy. Prezydent USA oświadczył, że nie jest pewny, czy pozwoli Kijowowi na produkcję pocisków do systemów. Powiedział, że jest to broń bardzo wyjątkowa.
4: Wcześniej, podczas szczytu NATO w Ankarze, amerykański przywódca sygnalizował gotowość do wydania takiej licencji, co Kijów potwierdził także po kolejnych spotkaniach. Trump podkreślił, że jego celem jest doprowadzenie do zakończenia wojny, a nie rozbudowa potencjału rakietowego.
0: Zapowiedział również, że w drugiej połowie sierpnia na Ukrainę pojadą jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff, mają wspierać działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
4: Pojechali do Szwecji i zniknęli bez śladu. Chodzi o całą 20-osobową drużynę z Etiopii, która brała udział w młodzieżowym turnieju piłkarskim w Göteborgu. Trenerzy i zawodnicy w wieku od 14 do 17 lat opuścili hotel bez wymeldowania się.
0: Szwedzka policja wszczęła poszukiwania, ale na razie wykluczyła wątek kryminalny. Organizatorzy potwierdzili, że przedstawiciel grupy skontaktował się z nimi, zapewniając o bezpieczeństwie piłkarzy i ich kontakcie z rodzinami, jednak nie ujawnił miejsca pobytu drużyny.
4: Turniej dla młodych zawodników w Göteborgu rozgrywany jest od ponad 50 lat i jest największą tego typu imprezą na świecie.
0: No to czas na więcej wiadomości sportowych. Mateusz Liganza.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
7: Polskie piłkarskie kluby osłodziły kibicom ostatnie niepowodzenia. Zarówno Raków Częstochowa, jak i GKS Katowice awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Medaliki wyeliminowały maltańską Valletta FC, a GKS słowacką Żylinę. Wojciech Szczęsny czuje się świetnie w Barcelonie. Na początku miał tylko na rok wznowić karierę po krótkiej emeryturze, by pomóc dumie Katalonii. Teraz przygotowuje się już do trzeciego wspólnego sezonu. Polski golkiper nie chce składać deklaracji, czy ten będzie już tym ostatnim.
24: I don't make plans anymore.
7: Nie planuję już takich ruchów od kiedy Lewandowski opuścił zespół, jestem najbardziej doświadczonym graczem w szatni. Staram się szlifować hiszpański, bo nie mam już z kim pogadać po polsku. Powinno mi to wyjść na dobre. Na koniec brawa dla naszych siatkarzy, którzy są już w półfinale Ligi Narodów. Wczoraj w chińskim Ningbo pokonali Ukrainę 3-1.
25: Najważniejsze, że wygraliśmy. Trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
7: Mówił nasz przyjmujący Tomasz Fornal. Jutro Polacy zagrają ze Słowenią.
6: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
27: Mapy pogodowe na czerwono, wszystko od ostrzeżeń i MGW. No niestety dzisiaj pogoda będzie trudna dla nas, bo albo upały, albo burze i tak na zmianę, ale weekend będzie taki spokojniejszy. Okej, w sobotę jeszcze zagrzmi, ale niedziela będzie dla nas. Wtedy 28-27 stopni, więcej słońca i mniej chmur.
28: To nawet dobra prognoza, tylko trzeba upały przeczekać, co nie? Pijąc wodę, słuchając muzyki numer 1 w Radiu Z.

0: Mr. Know-it-all, pan wszystko wiedzący Teddy Swims w Radiu Z powinien zostać politykiem. Nie, chyba wszystko
1: może
0: wie.
1: Lepiej nie.
0: Za 19 minut będzie 8. Słyszeliście już o tym w wiadomościach Radia Z dzisiaj. To jest dzisiaj grill u Mateusza Morawieckiego. Mają być rozmowy o Polsce i kiełbasa. Wszyscy są zaproszeni.
1: Jak miło. Ale skoro wszyscy są zaproszeni, to na grilla wypada coś przynieść. Może wpadnie Donald Tusk z wurstami.
0: Zaprawdę, to może być. A na przykład Michał Kołodziejczak ze swojskimi wyrobami, nie? On teraz w sieci pokazuje, jaki z niego rolnik. Tak. Wiele swojskich specjałów ma i do jedzenia, i może do picia nawet, kto wie.
1: Dobra, to Włodzimierz Czarzasty mógłby przynieść pasztet z soczewicy i buraka. Do tego kiełbaski z kiełków rzeżuchy też by pasowały.
0: Jedno jest pewne, skoro ten grill jest w piątek, to wiemy, jak się zakończy.
2: Prawda.
0: Radio Z
3: i już. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Mamo, kurczy mi się brzuszek z głodu.
8: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Po reklamie.
2: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

0: pomyślałem od razu jedno. Nie tylko ja słuchałem Daft Punku.
1: O tak, rzeczywiście słychać tę inspirację.
0: David Guetta w Radiu Z. Za niecałe 8 minut będzie cała ósma. Kolorowa prasa, słuchajcie, nie zawodzi. Piosenkarka Honorata Skarbek ogłasza, że chce pomniejszyć sobie uszy.
1: Uszy sobie chce pomniejszyć, tak?
0: Dobrze słyszałaś.
1: Dobra, staram się nie oceniać, ale jest to trudne. Ale ja mam duży nos i ja kiedyś myślałam, żeby go zmniejszyć, ale potem, no potem co? Dzieci by chodziły i pytały, mamo, mamo, po kim ja mam taki wielki kinol? No i co, jakoś tak głupio, nie?
0: Co jak głupio? Moja żona na takie pytanie odpowiada zawsze jedno. Jak to po kim? Po ojcu!
1: Wszystko, co złe, to tatuś, znamy.
0: Też tak możesz.

0: Jest za numer, po prostu uwielbiam. A to półmetek wakacji. Za miesiąc ktoś z was zagra o Honda ZRV. Ja widziałam zdjęcia tego samochodu. No nie znam się na autach, ale naprawdę to wygląda na szybką furę.
1: Zabrzmiało trochę blacharsko.
0: A niech będzie, biorę to na klatę.
1: Ale zanim, słuchajcie, kluczyki to jeszcze po drodze. I to już dzisiaj finał miesiąca z grą o rekordowe w te wakacje. Pozwól, że to powiem. 800 tysięcy złotych.
0: I to robi wrażenie, ale żeby wygrać taką kasę, to lepiej się pospieszyć, bo tylko przez 3 minuty mamy dla was mega mnożnik. Teraz jeden SMS to 14 tysięcy szans na 800 tysięcy złotych. To gramy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: My otrzymaliśmy zgłoszenie, że coś upadło na pole. Jest na miejscu 6 zastępów Straży Pożarnej.
5: Jeżeli słyszą Państwo długi, modulowany sygnał, to jest rozpoczęcie alarmu.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Tarnawa Kolonia, Daniel Wrzos, Radio Z.
7: Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Tomasz Kubat, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
11: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
12: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
13: Marian, o czym myślisz?
14: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
17: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta piana, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Po reklamie.
0: Już prawie 8 na zegarach, my przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje z kraju i świata mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
19: Ukraińskie drony nad Rosją, płonie magazyn dużej platformy internetowej.
20: Wysyłanie alertów RCB po nowemu, zmiana zasad.
19: Za 2 minuty gość Radia Z. W studiu Magdalena Sroka, posłanka PSL.
0: Ósma.
19: Ukraina zaatakowała Rosję dronami. Po ataku w Wołgogradzie na południu kraju zapalił się magazyn logistyczny największej rosyjskiej internetowej platformy handlowej.
20: Nie ma doniesień o ofiarach. W budynku wybuchł pożar. Pracują strażacy.
19: Magazyny tej firmy są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Od tego czasu zaatakowane zostały obiekty w co najmniej 8 miejscach.
20: Władze w Kijowie utrzymują, że celem ataków jest infrastruktura wspierająca rosyjskie działania wojenne. Rosja odrzuca te oskarżenia.
19: A w Polsce znaczna część z nas obawia się działań właśnie Rosji. 6 na 10 Polaków czuje obawy przed zbrojną prowokacją. Tak wynika z sondażu Ibris dla Radia Z.
20: Kobiety są bardziej zaniepokojone. Blisko 70% pań dopuszcza taką możliwość. Zagrożenie odczuwa połowa badanych mężczyzn.
19: Reporter Radia Z Daniel Wrzos przejrzał wyniki sondażu.

0: alertów RCB. Po tym jak wczoraj polskie niebo naruszyła rosyjska rakieta, mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Nie dostali jednak powiadomień SMS.
1: Wiceszef cyfryzacji Dariusz Standerski wyjaśnia, że podjęto działania, by rozesłać wiadomości, ale zagrożenie w międzyczasie ustało.
2: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
1: Teraz rząd chce wprowadzić obowiązek wysyłania alertów RCB także po odwołaniu zagrożenia.
0: A już teraz gość Radia Z. Marcin Zaborski.
3: Razem z nami wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, szefowa Pegasusowej Komisji Śledczej Magdalena Sroka. Kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze.
3: I na początek jak zawsze u nas krótka piłka, konkretne pytanie z konkretną odpowiedzią. Czy Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zrealizowała swój cel? Tak, tak czy nie?
4: Tak.
3: Odpowiada nasz gość. To samo pytanie zadajemy naszym słuchaczom. Sonda na radioz.pl już działa, można głosować. I za chwilę o komisji porozmawiamy, ale najpierw o bezpieczeństwie nas wszystkich. Przeczytała pani poradnik bezpieczeństwa, ten rządowy poradnik?
4: Tak, przeczytałam poradnik, otrzymałam go, dotarł do mnie do domu, tak jak do wszystkich domów w Polsce i mam nadzieję, że każdy się z nim zapoznał, a dzisiaj
3: no to pani się
4: wiem,
3: zapoznała.
4: Że warto,
3: i co pani zrobi, jeśli usłyszy pani sygnał alarmowy, czyli modulowany dźwięk syreny?
4: Jestem oczywiście pewna, że nawiązuje pan do tego, co należy zrobić po usłyszeniu takiego dźwięku.
3: No właśnie,
4: natomiast
3: co pani by zrobiła po
4: dzisiaj
3: usłyszeniu dźwięku?
4: Ważne, żeby przypomnieć i wykorzystać również antenę, że modulowany dźwięk to jest dźwięk, który nam mówi, że jest zagrożenie, a ten ciągły to jest odwołanie alarmu, że zagrożenie ustało.
3: Świetnie,
4: także to,
3: już to wiemy.
4: Powinniśmy
3: co
4: wiedzieć po przeczytaniu.
3: Po przeczytaniu poradnika, co wiemy, co zrobić, jeśli słyszymy ten modulowany dźwięk syreny?
4: Tak, kolejnym krokiem w tym poradniku jest włączyć odbiornik lub radio, telewizor, tak żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło i tego zabrakło.
3: Pytanie,
4: przy okazji.
3: Co robić, jeśli w radiu albo w telewizji nie ma żadnych komunikatów, a tak właśnie było wczoraj w nocy?
4: Ja widziałam i obserwowałam to, w jaki sposób były przekazywane te informacje i uważam, że zabrakło SMS-a, który powinien dotrzeć do osób, które usłyszały taki alarm.
3: Rozumie pani mieszkańców Lublina, którzy są zdenerwowani, mówią, że nie rozumieją, jak to jest, dostajemy alerty o szczepieniu lisów, a nie dostajemy alertu w takiej sytuacji.
4: Z pewnością ten sygnał alarmowy, który usłyszeli, nie był wprost mówiący, co się wydarzyło. I takie informacje są obywatelom potrzebne, chociaż no, zdają sobie sprawę z tego, że jest to sygnał, który nas informuje o pewnego rodzaju zagrożeniu. I dlatego uważam, że zabrakło tego SMS-a, który by powiedział, co to za zagrożenie i że one ustało.
3: No i najpierw był wybuch pod Biłgorajem, a dopiero potem zawyły syreny w Lublinie. Pani to rozumie?
4: Że całą tą sytuację trzeba przede wszystkim postrzegać z szerszej perspektywy. Z jednej strony mamy działania ze strony wojska, mamy działania naszych służb, które już od godzin nocnych tak naprawdę obserwują po stronie ukraińskiej, w jaki sposób Rosja atakuje, jak jest to ogromny i duży atak, chyba największy od czasu rozpoczęcia wojny. Są monitorowane i kontrolowane w powietrzu wszystkie obiekty, które są w strefie jeszcze Ukrainy i pełna koncentracja na tym, czy żaden z tych obiektów nie pojawi się nad polską przestrzenią powietrzną. I to się dzieje. Służby w Polsce reagują, służby w Polsce są w pełnej gotowości, służby w Polsce przekazują informacje również tym od najwyższej rangi
3: no,
4: politykom.
3: No tylko wczoraj tych informacji zabrakło pani.
4: Czyli
3: pani
4: właśnie
3: poseł.
4: Premier, prezydent, minister obrony w pełnej koordynacji, wiadomo co się dzieje, nie dochodzi do czy sytuacja kończy się po tym, jak rakieta spada na ziemię i dochodzi do wybuchu, zabezpieczony jest teren.
3: Okay.
4: Czego brakuje?
3: Dzisiaj,
4: informacji mieszkańców.
3: No właśnie, dzisiaj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła ten poradnik bezpieczeństwa raz jeszcze do wszystkich, jak widzę, na telefony. No to tam jest informacja o tym, szukaj schronienia, jeśli trzeba. Załóżmy, że jest pani w swoim biurze poselskim, na przykład w Tczewie, bo tam jest pani biuro na ulicy Kopernika. Wie pani, gdzie szukać schronienia, takiego bezpiecznego miejsca?
4: My pracujemy nad tym, żeby takie punkty, zarówno miejsca schronienia, jak i schrony były i były.

0: wiadome, gdzie
1: jasne,
0: są.
1: Jasne, sprawdzała Natomiast pani, gdzie jest w okolicy biur na przykład? Proste pytanie, czy pani sprawdzała to na stronie rządowej?
0: W Pruszczu Gdańskim w biurze przebywam, mamy piwnicę i tam schowałabym się, jeżeli byłoby i doszłoby do tego typu zagrożenia.
1: Bo ja sprawdziłem ten czef na ulicy Kopernika, na rządowej stronie jest taka strona, gdzie się ukryć.pl, tam możemy sprawdzać, gdzie są takie miejsca. No i widzę, że mamy trzy miejsca w pobliżu. Na ulicy Kościuszki 19, na ulicy Kościuszki 15 i na Obrońców Westerplatte 1, wszystko w Tczewie. I te wszystkie punkty mają w systemie na stronie rządowej opis ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Wie pani może, co to znaczy?
0: Szanowni państwo, jeżeli mamy sytuację zagrożenia...
1: Wyjaśnijmy słuchaczom, co to znaczy. Ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Rząd wysyła mi taki komunikat na stronie
0: swojej. To są to miejsca, które nie są dostępne na co dzień, ale w momencie, kiedy pojawia się zagrożenia, są to punkty, tak w których należy się zebrać.
1: To kto
0: i wówczas
1: się tym,
0: samorządy...
1: Kto otworzy to miejsce, wówczas jeśli jest ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy?
0: Wówczas samorząd, który ma swoje zadania również wyznaczone w ramach takich działań, wskazuje te miejsca, otwiera wspólnie z właścicielami. No tutaj w zależności od tego, kto jest zarządcą danej nieruchomości, danego wskazanego miejsca.
1: Czyli w chwili, Natomiast, kiedy to będzie potrzebne, mogę tam iść, proszę, i to będzie otwarte.
0: Tak, w momencie, kiedy będzie zagrożenie, czyli właśnie będzie podana informacja o tym, że należy udać się w takie, a nie inne
1: jeśli
0: miejsce.
1: Jeśli informacja dotrze do tych, do których ma dotrzeć,
0: panie redaktorze,
1: pani poseł.
0: Warto powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W 2022 roku przyjmowaliśmy w parlamencie ustawę o obronie ojczyzny. Wówczas tak naprawdę wykasowane
1: zostały
0: przepisy dotyczące obrony cywilnej. My od 2023 roku, końcówki w 2024, pracowaliśmy nad tym, żeby wprowadzić nowe przepisy, nowe regulacje. Dzisiaj urzędy wojewódzkie są takimi koordynatorami w każdym województwie w kwestii właśnie budowania odporności społecznej. Dzisiaj mamy środki, które są kierowane właśnie na budowę miejsc schronienia, schronów, na wyposażanie tych wszystkich instytucji, które w chwilach zagrożenia będą również uczestnikami koordynacji tych działań w terenie.
1: Obiecałem pani poseł pytanie o Pegasusa, więc dotrzymam słowa. Mieliśmy dostać na wakacje raport z prac Komisji Pegasusowej, ale już wiemy, że musimy poczytać na urlopie coś zupełnie innego. Czy dzisiaj może pani powiedzieć, kiedy zobaczymy raport końcowy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
0: Raport jest już gotowy, natomiast w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy informację z prokuratury, że pojawił się analiza, która została wykonana po tym, jak komisja złożyła wniosek o przebadanie tego narzędzia.
1: To jest analiza Agencji Bezpieczeństwa
0: Pegasus.
1: Wewnętrznego.
0: Wówczas prokuratura powołała biegłych i czekała na ten raport. Otrzymaliśmy informację, że ten raport się pojawił, dlatego też nie będę prezentowała raportu, dopóki nie otrzymam dokumentu, który wydaje się być jednym z kluczowych dokumentów, w którym
1: jeszcze pani nie ma tego
0: będzie,
1: dokumentu
0: nie,
1: u siebie
0: nie mam
1: biurku,
0: tego
1: audytu.
0: To jest niejawny dokument, natomiast kilka miesięcy wcześniej otrzymaliśmy z prokuratury częściowe informacje, które właśnie znajdują się w raporcie. Są to informacje jawne, dlatego mogę powiedzieć, że ten system składał się z modułów, a jeden z tych modułów był w rękach izraelskiej firmy. To znaczy, że informacje, które były pozyskiwane przy pomocy Pegasusa, znajdowały się w rękach izraelskiego podmiotu.
1: To w internecie dopytam za chwilę o ten wątek, tylko konkretnie, żebyśmy zamknęli teraz w tej części rozmowy sprawę. Czy w tym roku będzie opublikowany raport końcowy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
0: Tak jak powiedziałam, raport jest gotowy, czekamy na ostatnie
1: dokumenty. Czy będzie opublikowany w tym roku?
0: I będziemy go pokazywać po tym, jak włączymy, mam nadzieję, zarówno uda się to zrobić i w części jawnej i niejawnej, tę analizę, którą wykonało ABW.
1: Nie odpowiedziała pani na pytanie, tak, czy to będzie w tym roku?
0: Tak.
1: W tym roku, dobra, mamy jasność. Zanim dalszy ciąg naszej rozmowy w sieci, jeszcze raz krótka piłka, tym razem trzy pytania. Klub Morawieckiego powinien mieć swojego wicemarszałka w Sejmie, tak czy nie?
0: No to nie jest takie pytanie proste.
1: No, proszę się zmierzyć, tak czy nie?
0: To powiem w ten sposób. Jedno miejsce jest w prezydium Sejmu i one powinno zostać zapewnione.
1: Przez
0: czy będzie
1: PiS A
0: to
1: albo
0: PiS,
1: PiS B.
0: Czy to będzie Morawiecki, to
1: niech
0: się okaże
1: biją.
0: Po wakacjach.
1: Okay. Będę bronić Trzaskowskiego, jeśli w Warszawie będzie referendum, tak czy nie?
0: Nie wydaje mi się, żeby referendum w Warszawie się odbyło, a jeżeli, to nie będzie skuteczne.
1: Czas wprowadzić całkowity zakaz reklamy alkoholu w Polsce, tak czy nie?
0: Reklama alkoholu jest ograniczona w tej chwili.
1: Ale jest pomysł, żeby wprowadzić całkowity zakaz reklamy. Jest taki
0: ja
1: projekt.
0: Ja uważam, że
1: tak,
0: samorządy powinny mieć takie w ręku narzędzia, aby decydować o tym, w jaki sposób kształtować
1: czyli
0: swoją przestrzeń wokół.
1: Nie. A w naszej sądzie pytaliśmy, czy komisja śledcza Pegasusowa zrealizowała swój cel. 16% odpowiedzi tak, 84% odpowiedzi nie. Takie są wyniki naszej sądy na radio.pl. Tam właśnie rozmawiamy dalej.
2: Gość Radia Z mówi, wczoraj na Lubelszczyźnie zabrakło wiadomości SMS, która powinna dotrzeć do osób, które usłyszały syrenę alarmową.
3: Magdalena Sroka na pytanie Marcina Zaborskiego, jak rozumieć sygnał alarmowy po tym, gdy rakieta już spadła, odpowiada, trzeba na to patrzeć z szerszej perspektywy. Służby w Polsce reagują, są w pełnej gotowości, przekazują informacje.
2: Posłanka PSL mówi na naszej antenie, przeczytałam rządowy poradnik bezpieczeństwa.
3: Rozmowa trwa na radio.z.pl i w naszych mediach społecznościowych.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Może ja dorzucę tutaj poradnik bezpieczeństwa pogodowy na dzisiaj, bo 35, 36, 7 nawet podobno stopni może być dzisiaj w cieniu. No upał praktycznie wszędzie poza wybrzeżem. No to należałoby po pierwsze wyjść wcześniej z pracy.
6: Zdecydowanie, może w ogóle do niej nie przychodzić.
5: No właśnie, bo już jest gorąco, to nie idźcie.
6: Tak, 37 stopni, ludzie, nie, to trzeba siestę wprowadzić jakąś narodową.
5: Trzymam kciuki, żeby wasz szef to słyszał i też nie przyszedł, bo to wtedy pójdzie gładko.
6: Szef też, prawda?
5: Tak, szefie, nie przychodź, wszystko gra. O, jak my ładnie się, gra.
6: My się wszystkim zaopiekujemy, wszystko tu ustawimy.
5: Tak jest. Mysłowic w Radiu Z. Dzień dobry bardzo. Kiedy

0: Ale Farben i Rene Miller w Radiu Z. Jaka pogoda, to każdy widzi. Niebezpieczny upał po prostu.
1: I właśnie dlatego my tutaj wchodzimy z Celina Biało i w Radiu Z mamy dla was muzyczne wakacje na siedząco. Tak sobie to nazwaliśmy.
0: Tak jest, byliśmy już w czeskim New Yorku, byliśmy na śląskim Puerto Rico.
1: A teraz zapraszamy, chociaż nie mam pewności, czy jesteście na to gotowi, więc uprzedzam, że to będzie mocna rzecz. Zapraszamy do irlandzkiego Bollywood.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
6: ma. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek, 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy wielkopolski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
9: ceny. Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
10: Jakie?
9: Czyli wszystko jest możliwe.
11: Wakacyjna żądza pieniądza.
9: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 800 tysięcy złotych.
10: Wow, super.
12: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
9: Ty też możesz wygrać.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
14: Jest 8:30, jest piątek, wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech. Prosimy.
15: Osoby, które wczoraj na Lubelszczyźnie usłyszały syreny alarmowe, powinny otrzymać SMS od RCB. Nie ma wątpliwości, gość Radia Z, posłanka PSL Magdalena Sroka. A tego zabrakło.
16: Szefowa Komisji do Spraw Pegasusa mówi Marcinowi Zaborskiemu, że obserwowała sposób, w jaki informowano mieszkańców o zagrożeniu.
17: Uważam, że zabrakło SMS-a, który powinien dotrzeć do osób, które usłyszały taki alarm. Z pewnością ten sygnał alarmowy, który usłyszeli, nie był wprost mówiący, co się wydarzyło i takie informacje są obywatelom potrzebne.
16: Posłanka PSL zapewniła, że nasze służby reagują wobec zagrożeń takich jak wczorajsza sytuacja z rosyjską rakietą.
15: Rozmowa z Magdaleną Sroką trwa na radioz.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.
16: Eksperyment procesowy ma pomóc ustalić, co stało się w akwaparku Fala w Łodzi. Prokuratura chce sprawdzić, czy można było wcześniej zauważyć topiącego się tam 7-latka.
18: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować
15: z jakiej pozycji, kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
16: Opisuje Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
15: Z ustaleń śledczych wynika, że co najmniej dwóch ratowników było na pozycjach, z których widać miejsce wypadku.
16: Mimo to chłopiec najpierw przez 3 minuty próbował utrzymać się na powierzchni, a potem przez 6 minut był pod wodą. Zauważył go mężczyzna pływający w basenie.
15: Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala.
16: Amerykanie chcą paszportów z Donaldem Trumpem. Zainteresowanie dokumentem z wizerunkiem prezydenta ma być ogromne. Pierwsze 40 tysięcy egzemplarzy rozchodzi się błyskawicznie.
15: Dlatego zdecydowano dodrukować dodatkowe 250 000 okolicznościowych paszportów, które są wydawane z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. Portret Trumpa jest na wewnętrznej stronie okładki.
16: Inicjatywa wpisuje się w szersze działania administracji polegające na umieszczaniu nazwiska i wizerunku amerykańskiego przywódcy w przestrzeni publicznej oraz na dokumentach i pamiątkach państwowych. W połowie lipca ogłoszono, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną Trumpa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: Ale jak to jest, że w końcu przyszły upały, na które no trochę czekaliśmy, umówmy się, to one ominęły wyłącznie te miejsca, które są nad morzem i tam dalej około 22 stopni. W pozostałych miejscach nawet 35, tyle w szczególności na południu kraju, tam też najwięcej słońca, bo no w innych miejscach, w innych województwach to i chmury, i burze niestety.
18: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest JPP Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
22: A dzisiaj jest dzień skarbowości, to wiesz co to znaczy, mamo, nie? Dorzuć coś do skarbonki.
20: Moje dzieci jeszcze za małe.

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Ja wiem, że to półmetek wakacji i tak o wrześniu to tak trochę nie wypada, ale ważna sprawa jest, bo prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę i są zmiany. Od 1 września uczniowie nie będą już mogli korzystać w szkołach z telefonów komórkowych i to nawet na przerwach.
1: O kurczę, ale dobrze, że mówimy o tym teraz, bo jest jeszcze miesiąc na napisanie wiadomości na zaś, no nie? Okay. Zapiszcie sobie, słuchajcie, w roboczych, bo później nie będzie można sobie zapisać tych wiadomości.
0: No to co na przykład można zapisać?
1: No co na przykład, co się we wrześniu przyda? Jestem z Wojtkiem w kinie, wrócę po 19. No albo
0: dobra.
1: Uczymy się z Weroniką, mamo, kiedy wracasz?
0: O, jak się będą uczyć, na pewno.
1: Co tam jeszcze? O, jeszcze to. Mamo, jestem z tatą. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyga. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
6: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.
1: Dzień dobry, a dostaliście już SMS-em link do pobrania poradnika bezpieczeństwa? Te SMS-y przychodzą od rana, ale ja nie mogę jakoś pobrać. Kliknąłem i mieli, no nie chcę.
0: U mnie niestety też nie działa, tak ale samo. Dzielnie próbujemy, walczymy, nie poddajemy się.
1: No dobra, to co robić w takim układzie, mam pytanie.
0: To ja wiem, bo tego się nauczyłam na studiach. Aha. Bo to jest tak, no. Jeden ma skrypt, reszta kseruje, jak leci.
1: No tak, racja, no bo wiecie, jak student zobaczy papierek na podłodze, to podnosi, nieważne co, to i tak kseruje, nie? Może się przyda.
0: Daj, no tatki daj.

0: Przypominamy, mundial w tym roku wygrała Shakira. Dziękuję.
1: Tak jest. Tu
0: radio
1: też zanadamy, bo dzisiaj naprawdę będzie się działo w walizkach 800 tysięcy złotych. Finał miesiąca rządzy pieniądze Radia Z. Przed nami są emocje.
0: Trzymamy kciuki za swoich, dlatego dla słuchaczy poranka mamy spory bonus. Jeden SMS mnożymy teraz 16 tysięcy razy. Pomóżcie szczęściu 16 tysięcy razy.
1: Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353, byle do 9. Crazy thing.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Został skierowany myśliwiec do identyfikacji tego obiektu.
2: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć.
3: No jest taki lęk, że się chałupę zawali, tak po prostu.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Tarnawa Kolonia, Daniel Wrzos, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.

wartości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
4: Faster.
3: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV z prawdziwie sportowym DNA.
5: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
1: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
0: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Tu Radio Z. W piątek na zegarach już prawie 9:00. To czas na wiadomości. Dalia Tomczak i Rafał Piech. Słuchamy.
6: Gość Radia Z o naszym bezpieczeństwie. Posłuchajcie, co robić, gdy zawyją syreny.
7: Za 3 godziny spotkanie przy grillu u Mateusza Morawieckiego.
6: Na koniec wiadomości przesłanie powstańców warszawskich. Jutro rocznica.
5: Dziewiąta.
6: Syreny alarmowe obudziły mieszkańców Lubelszczyzny wczoraj o poranku. Wielu nie wiedziało, co zrobić.
7: Jak się zachować, gdy słyszymy alarm? Oto Marcin Zaborski pytał gościa Radia Z, posłankę PSL Magdalenę Srokę.
6: Marcin, obok nas po rozmowie, tak co posłanka Sroka radzi robić w sytuacji zagrożenia?
8: No, szukałaby schronienia na przykład w piwnicy albo w punktach, w których należy się zebrać. Takie punkty można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Ja sprawdzałem przed naszą rozmową i zobaczyłem, że w wielu przypadkach tym miejscom towarzyszy opis ograniczona dostępność. Dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Dopytywałem więc, co to znaczy i kto otworzy takie punkty, jeśli są pozamykane.
9: Samorząd, który ma swoje zadania również wyznaczone w ramach takich działań, wskazuje te miejsca, otwiera wspólnie z właścicielami, w zależności od tego, kto jest zarządcą wskazanego miejsca.
8: Magdalena Sroka przyznaje, że wczoraj nad ranem po alarmie na Lubelszczyźnie zabrakło SMS-a mówiącego o tym, co to za zagrożenie i zabrakło informacji dla mieszkańców o tym, że już ustało. Przy okazji posłanka PSL-u zwraca uwagę, że w 2022 roku, w czasie rządów PiS-u, zlikwidowane zostały przepisy o obronie cywilnej i że obecny rząd od 2023 roku pracował nad tym, by wprowadzić nowe przepisy dotyczące schronów i koordynacji działań w czasie kryzysów.
6: A w czasie rozmowy Marcina z posłanką PSL wielu z nas dostało SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do Rządowego Poradnika Bezpieczeństwa.
7: Na razie jednak strona jest nieaktywna.
6: Dziś

0: Dzień inspirujących rozmów i konkretnych pomysłów na rozwój, a przy okazji politycy zapraszają też na live cooking.
1: Będzie tam gęsina, rozważano inne także mięsa drobiowe, ale sami Państwo rozumiecie, że oprawianie kaczki w kontekście tych wydarzeń mogłoby być źle odebrane.
0: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Pytanie, czy w takich okolicznościach może też dojść do politycznych transferów, bo wciąż co najmniej kilka osób z PiS-u rozważa przecież przejście do stowarzyszenia. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
2: Impreza jest zaplanowana na 12 godzin. Wystąpienie lidera Mateusza Morawieckiego po godzinie 16.
3: Kierowcy, zróbcie głośniej. Poważny wypadek na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. 5 osób zostało rannych po zderzeniu 2 ciężarówek, autobusu i auta osobowego.
2: Trasa jest nieprzejezdna. Wyznaczono objazdy przez Kłodzko, Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie.
3: Jeden z liderów centroprawicowej partii na Łotwie skazany za szpiegostwo na rzecz Rosji. 5 lat w więzieniu spędzi za przekazywanie informacji wywiadowczych rosyjskim służbom specjalnym.
2: Polityk podzielił się z Rosjanami wiadomościami dotyczącymi łotewskiej infrastruktury transportowej i logistycznej. Chodzi o obiekty i hangary lotniska w Rydze, a także kontrole i procedury bezpieczeństwa w porcie lotniczym.
3: Ruszyły oficjalne obchody 82. rocznicy powstania warszawskiego. Na dziś zaplanowano uroczystą sesję Rady Miasta i apel pamięci.
2: W Radiu Z oddajemy w tym tygodniu głos świadkom wydarzeń oraz osobom pielęgnującym pamięć o ich historii.
3: Nasz reporter Krzysztof Grządzielski rozmawiał z Janem Ołdakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, który podkreśla, że choć powstańców jest coraz mniej, ich przesłanie pozostaje aktualne.
4: No, trudno sobie wyobrazić moment, w którym ich zabraknie. Natomiast my cieszymy się tym, że mimo, że nie zostało ich wielu, że są z nami, są aktywni, są nauczycielami, są ciągle, można powiedzieć, pewnego rodzaju mistrzami. Mówią nam ważne rzeczy o życiu.
5: Te spotkania z nimi to jest najcenniejszy element tej pamięci o powstaniu?
4: Wydaje mi się, że tak, bo oni są wyjątkowi w takiej interpretacji dzisiejszego świata. Oni mówią, co jest ważne. Mówią, że Polakom niestraszne są klęski, jeżeli będą razem. Że najgorszego, co może spotkać Polaków, to, że damy się podzielić.
2: Całą rozmowę znajdziecie na radioz.pl oraz na kanale Radio Z na YouTubie.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jeżeli nie lubicie upałów, to ja polecam szybko wsiąść w samochód i jechać nad morze, bo tam dzisiaj najchłodniej. Na Helu, w Łebie, w Międzyzdrojach około 22-23 stopni, chociaż jak na Helu zawieje, to myślę, że odczuwalna to 18. Niestety najcieplej dzisiaj będzie nawet 37 stopni w cieniu. Na Podkarpaciu, w okolicach Opola, no uważajcie na siebie, te wartości naprawdę robią wrażenie.
8: Dokładnie.
7: Niestety.
8: Czyli jeśli nie lubicie upałów, to nad morze, a jeśli lubicie upały, to na grilla do Morawieckiego, nie?

0: Radiu Z. 15 minut po 9:00 to jest czas na ostatni przystanek naszej podróży bez wychodzenia z domu, bo gorąco, bo upał. To są wakacje na siedząco z Radiem Z.
1: Przypominamy, że był już u nas czeski Nowy Jork, była hinduska Irlandia, o tym jakoś nie mogę zapomnieć. Śląskie Puerto Rico też się pojawiło, a teraz, moi drodzy, dajcie głośniej, bo my zabieramy was na Kaszuby.

0: Jesteśmy w swoim gronie, takim ścisłym, takim intymnym, to ja wam się przyznam, że często jak wygrywacie w Radiu Z sporą kasę, to ja się po prostu wzruszam, bo cudownie jest mieć taki niewielki udział w spełnianiu tych wszystkich waszych marzeń. Jakiś czas temu Rafał wygrał 100 tysięcy złotych. No to Rafał, chwal się. Jakie masz plany?
1: Na pewno marzy mi się jakaś wycieczka zagraniczna, bo szczerze mówiąc nigdy nie byłem jeszcze za granicą.
2: O właśnie, a wy też chcecie za granicę? Walizki już spakowane. W jednej z nich jest dziś 800 tysięcy złotych.
0: No za taką kasę to myślę, że spokojnie można mieć wakacje przez kilka lat, przez wiele lat.
2: Za 800 tysięcy złotych pewnie można się wkręcić na grilla do Trumpa. No i dorzucamy coś jeszcze, mega premię. Najwyższą, jaką dzisiaj możecie zgarnąć w poranku. 18 tysięcy losów za jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353.
0: Ja wiem, że to może robić wrażenie, więc powtórzę, żeby się utrwaliło. Inwestujecie 3,69, jeden SMS i za to, tylko za to dostajecie 18 tysięcy losów w dzisiejszej grze.
2: Ale radzimy tutaj się pospieszyć, bo to ostatni bonus, który dla was mamy. Więc jak grać, to właśnie teraz.
0: Chwytamy za telefon i wysyłamy hasło Radio Z pod 7353. Radio Z i już. Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
9: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
13: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
9: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
13: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: A super!
13: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
9: Upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian!
6: Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Po reklamie.
18: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Pum, czyli Michael Jackson w Radiu Z, 22 minuty do godziny 10. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.
1: Pum, dobre to było, bo się tutaj zasugerowałaś teraz niejednego muzyka.
0: Ale. Inspirować, bierzcie i czerpcie.
1: Inny dzisiaj jest hit, dzisiaj jest grill u Mateusza Morawieckiego. I to jest wydarzenie dnia, niewątpliwie. W wiadomościach Radia Z mówiliśmy o tym, że będzie tam scena główna, scena rozmów, będzie Hyde Park.
0: Tak z rozmachem, to jak na openerze trochę. Myślę, że poseł Kołodziejczak, jeżeli przyjdzie, to będzie mieć wianek na głowie.
1: Ale opener jednak wygrywa, bo ma kiełbasę za 6 dych i strefę Radia Z, nie?
0: Tak. U Morawieckiego ta kiełbasa będzie znacznie droższa, tyle że będzie trzeba za nią zapłacić dopiero po wyborach.
1: Bo, słuchajcie, wygląda na to, że dużo osób się tam wybiera. Mateusz Morawiecki musi mieć naprawdę dużą działkę.
0: No, tak.
1: Ale przecież to nie jego działka, to żony. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: 59 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Radio Set i już.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Myślę, że dba ustawa to właśnie o tym piosenka. Jest piątek, tu Radio Z. Za 11 minut będzie godzina 9. Teraz zabawa. Środek wakacji z Radiem Z. Na naszej stronie wybieracie jeden z produktów, który umili wam kolejny miesiąc wakacji i piszecie, dlaczego tak jest. I jest w tej sprawie z nami Ola z Bielska-Białej. Cześć Ola, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
2: Oleńka, wiemy, że od kilku lat ty organizujesz takie spotkania ze znajomymi z podstawówki i kiedyś, kiedy byliście w restauracji, padł prąd. I co było dalej? Jak sobie poradziliście?
1: Padł prąd i mieliśmy jedną piosenkę taką, która była flagową naszą od zawsze i była to piosenka Czerwone Korale i leciała po prostu 17 razy pod rząd, więc znam ją na pamięć. Tańczyłam 17 razy, ale partner za każdym razem był inny i parterki później nawet były do tańca inne, także było 17 razy.
2: No to się świetnie bawiliście, nie wnikam w szczegóły.
0: Tutaj tu można byłoby zadanie matematyczne stworzyć. Jeśli padł prąd i 17 razy słuchaliśmy Czerwone Korale, ile było osób na imprezie?
2: Nie stresuj, wakacje mamy.
0: Ola, słuchaj, wchodzimy teraz na stronę mediaexpert.pl. Widzę sprzęt, który umili ci kolejny miesiąc wakacji.
2: Scenariusz na najbliższą wakacyjną imprezę wygląda tak. Bierzesz sobie głośnik mobilny X-Music BTS 860 Bluetooth i w zasadzie to już.
0: No, wyciągasz głośnik, masz w nim FM, czyli Radio Z, masz USB, masz złącze AUX, więc włączasz, zarządzasz muzyką po pierwsze dobrą, a po drugie świetnie i dynamicznie brzmiącą.
2: I mało tego, rządzisz sobie muzyką nawet 12 godzin, bez ładowania, bez wyłączania, non-stop. Na dodatek on nie boi się ani wody, ani pyłu, więc spokojnie sobie, Ola, możesz go wziąć na plażę, no byleby tylko nie przeszkadzać innym, no i dobrej zabawy.
0: W związku z tym dla ciebie prezent. Karta podarunkowa wartości 1000 zł na zakup w Media Expert, które umilą ci drugą połowę wakacji.
1: Super, fajnie, ale będzie impreza. Będziemy tańczyć 17 godzin cięgiem.
0: Każdą godzinę otwierać będą Czerwone Korale.
1: Każdą godzinę...
2: Weź nas ze sobą, co?
0: No właśnie.
1: Zapraszam serdecznie. Dobra. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam jeszcze przy okazji mojego męża, który na ten czas imprezy będzie zajmował się naszymi wspaniałymi dziećmi.
2: O, mąż na mega, kochani. Załatwiliśmy wam to.
1: Ciebie.
2: Widzimy się u Oli.

0: słuchacze Radia Z i Saszka Sochacka, poznajcie się. A Monikę to znacie?
1: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
2: O, rety, dzisiaj 800 tysięcy złotych, czyli 8 razy 100 tysięcy, co nie, w finale miesiąca. To czeka dzisiaj na was.
0: No, dobry jesteś z matematyki, rzeczywiście.
2: Dziękuję.
0: A teraz ostatnia szansa, żeby załapać się na premię od nas dla was, ale ona trwa tylko 5 minut.
2: Dlatego wyślijcie SMS-a o treści Radio Z pod 7353 teraz i zgarniecie 18 tysięcy szans na wygraną przez ostatnie 5 minut.
0: Poślemy Radio Z 7353, 800 tysięcy złotych czeka, wyślij teraz.
2: To tylko za 3,69 zł. Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
4: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
5: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
4: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
1: Castorama.
12: Teoria
22: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
22: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
24: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
25: Wakacyjna żądza pieniądza.
24: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
26: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
24: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
27: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
28: Po reklamie.
0: Mamy piątek, 31 dzień lipca. Dajmy głośniej i posłuchajmy najnowszego wydania wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
29: Będą zawiadomienia do prokuratury w sprawie Kamińskiego i Wąsika, zapowiada gość Radia Z.
30: Test HPV zastąpi cytologię, to ważna wiadomość dla kobiet.
29: Znaki Polski walczącej na niebie. Posłuchajcie, jak piloci oddadzą hołd powstańcom.
0: Dziesiąta.
29: Szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka zapowiada w Radiu Z kolejne zawiadomienia do prokuratury. Mają one dotyczyć europosłów PiS-u Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
30: Nadzorowali służby w czasach PiS-u, kiedy CBA kupiło system do inwigilacji. Wiadomo już, że mimo wcześniejszych zapowiedzi nie poznamy w wakacje raportu z pracy Komisji Śledczej. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
31: Zarzuty wobec europosłów PiS-u mogą dotyczyć przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Według posłanki Sroki dochodziło do nieumyślnego przekazywania tajnych informacji z operacji. Jeden z modułów systemu Pegasus znajdował się w Izraelu. Szefowa Komisji Śledczej ma przy tym zastrzeżenia do działań prokuratury.
32: Mam poczucie, że powinno odbywać się to zdecydowanie szybciej. Mam poczucie, że zespół prokuratorów, który został w prokuraturze powołany, powinien być rozbudowany.
31: Raport z prac komisji, który w części będzie tajny, powinniśmy poznać we wrześniu.
30: Komisja ma już gotowy raport, ale wstrzymuje publikację z powodu dokumentu, który wpłynął z prokuratury krajowej.
29: Rośnie bilans utonięć. Minionej doby w Polsce w wodzie życie straciła jedna osoba. Od początku czerwca 96.
30: Policja publikuje te dane i apeluje o zachowanie czujności nad wodą. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, napisali policjanci i dodali, że każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec.
29: Test HPV od sierpnia zastąpi cytologię. Będzie podstawowym badaniem przesiewowym. Pozwoli wcześnie wykryć raka szyjki macicy.
30: Na test nie będzie potrzebne skierowanie. Wystarczy zapis przez internetowe konto pacjenta.
29: Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek ze szczegółami. Mateuszu, czym różni się test od cytologii?
33: Przesiewowy test HPV-HR to zupełnie inne podejście w profilaktyce raka szyjki macicy niż cytologia, mówił mi konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, profesor Mariusz Bidziński.
34: Pozwala dużo, dużo wcześniej wykryć pewne predyspozycje, czyli nie już chorobę, a potencjalnie możliwość zachorowania.
33: Test jest dwukrotnie skuteczniejszy w wykrywaniu stanów przedrakowych niż cytologia. To szczególnie ważne, bo na raka szyjki macicy umiera w Polsce rocznie około 1600 kobiet. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
30: Badania przesiewowe dotyczą kobiet od 25 do 64 roku życia. Standardowo test HPV będzie przeprowadzany co 5 lat.
29: Samorządy walczą o każdą kroplę wody. W kranach może jej zabraknąć przez suszę i wysokie temperatury.
30: Najtrudniejsza sytuacja jest w małym.

0: tygodnie się pojawią.
1: Bestwina planuje też rozbudować własne ujęcia. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Ważne są też codzienne nawyki mieszkańców. Samorządy zachęcają do oszczędzania wody i zbierania deszczówki.
3: Warszawa odda hołd powstańcom. Jutro w godzinę W nad centrum stolicy samoloty dwukrotnie stworzą na niebie przy użyciu dymu znak Polski Walczącej.
2: Reporter Radia Z Piotr Gawroński rozmawiał z pilotami, którzy przygotowują się do lotu.
4: Przygotowujemy się najpierw na ziemi. To zajmuje nam dużo więcej czasu niż potem trening w powietrzu, ale te treningi są też intensywne.
5: 1 sierpnia, o której wylatujecie, czy pogoda też może pokrzyżować plany?
6: Lecimy w warunkach lotu z widocznością ziemi. Liczymy na to, że podstawa chmur nam pozwoli polecieć. Startujemy przed 17. Ma być też samolot z banerem, który będzie przelatywał nad Wisłą.
2: Mówili piloci Radosław Izdebski i Hubert Massalski.
3: Jeden ze znaków będzie widoczny od dworca centralnego do Ronda de Gaulle, drugi w rejonie Mostu Świętokrzyskiego.
2: W Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Inflacja w lipcu wyniosła 3%, licząc rok do roku, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny wzrosły z kolei o 0,8%. Najbardziej podrożały paliwa, potaniała żywność i napoje bezalkoholowe. Sieć sklepów Żabka może trafić w kanadyjskie ręce. Koncern, który jest właścicielem stacji paliw Circle K, porozumiał się już z głównymi inwestorami grupy Żabka. Firmę niedawno chcieli przejąć Japończycy, którzy mają znaną sieć sklepów 7-Eleven, ale ostatecznie wycofali się z tych planów. W Polsce przybywa stulatków, którzy pobierają specjalne świadczenie honorowe. ZUS wyliczył, że w czerwcu takich osób było ponad 4250, co oznacza wzrost o ponad 200 w ciągu pół roku. Najwięcej mieszka ich na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku, najmniej w Opolskiem i Lubuskiem. Duże zainteresowanie zakupem węgla. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej najbliższe wolne terminy realizacji zamówień przypadają już na wrzesień. Spółka zachęca, by zająć się tym teraz, aby mieć gwarancję rezerwacji i dostawy zgodnie z harmonogramem.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
9: Mam nadzieję, że wszyscy słyszeli już o ostrzeżeniach upałowych. Pierwszy, drugi, trzeci stopień, jakie tam sobie chcecie.
10: Wybrać, tak? Tak,
9: oczywiście. Można? No, który wybierasz stopień ostrzeżenia upałowego dla siebie?
10: Ja bym chciała bez.
9: To nie ma. Marcin, cześć Marcinie, a ty?
11: Ja sam jestem ostrzeżeniem upałowym, także...
9: O, to mocne było.
10: Gorący chłopak jest.
11: Raczej ciepły. Potwierdzam. Rozmawialiśmy o tym.
10: Rzeczywiście. To ja powieję chłodem, bo się robi niebezpiecznie.
8: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

90s Hazel Eyes to Kelly Clarkson w Radiu Z, 15 minut po godzinie 10. W piątek 31, ostatniego dnia lipca, słuchacie Radia Z. To dzisiaj były premier Mateusz Morawiecki robi tego słynnego grilla, który w końcu się odbędzie. Gdybyście mieli przyjść na takiego grilla, nie zakładam, że jesteście zaproszeni, nie zakładam, że chcielibyście też przyjść na takiego grilla, no ale gdybyście już mieli przyjść na takiego grilla, to co byście ze sobą wzięli? Bo z tego co wiem, to oni mają tylko kiełbasę wyborczą. Dajcie znać pod numerem 321-321-321, a ja gram. Die with a smile. Lady Gaga i Bruno Mars w Radio Z.

Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz każdej nocy w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, jak kończyć lipiec, to z przytupem. W dzisiejszym finale miesiąca rekordowa wakacyjna nagroda główna to, uwaga, 800 tysięcy złotych. Może ja powtórzę, dajcie głośniej, 800 tysięcy złotych. Właśnie tyle ktoś dzisiaj może wyciągnąć z naszych wakacyjnych walizek. A to nie wszystko, grając teraz gracie w finale wakacji o najnowszą Hondę ZRV. A teraz każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353, zyskuje 8800 losów w grze o dzisiejsze 800 tysięcy złotych i Hondę. Regulamin i tak dalej na radioz.pl, a teraz po prostu piszcie, otwierajcie SMS-a i wysyłajcie hasło Radio Z pod numer 7353.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
6: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Eduszo Family.
9: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
10: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Z, to jest muzyka numer 1. Za 20 minut 11. Oli Mercy, Rizzle Kicks, tak pięknie zaśpiewali tu Radio Z. Dzisiaj mamy piątek, ostatni dzień lipca i dzisiaj premier Morawiecki, były premier Morawiecki, organizuje swojego słynnego grilla. Dostał podobno dyspensę, można jeść mięsa, w związku z tym na pewno mają kiełbasę wyborczą, a czego im brakuje? Zastanówmy się wspólnie, a wy zadzwońcie i powiedzcie, co byście wzięli na takiego grilla, gdybyście byli zaproszeni. 321-321-321, halo?
1: Na grilla wziąłbym bigos i wodę gazowaną. Andrzej Zobornik, pozdrawiam.
0: Andrzej Zobornik, przypadek, nie sądzę. Ktoś jeszcze, halo?
2: Do pana Morawieckiego zebrałabym na pewno miskę ryżu.
0: Okej, rozumiem intencje. Macie państwo podobne intencje.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
3: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. Mamy sporo tych rzeczy.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: świetny numer w Radiu Z. Temper City i Self Aware. To jest nowa rzecz, ale coś mi mówi, że będziemy jej słuchać długo. W sensie, że będziemy jej słuchać latami. Za 5 minut, godzina 11. Powiem najprościej, jak się da, proszę Państwa. To znaczy tak, żebym sam zrozumiał, bo o Was się nie martwię. 800 tysięcy złotych czeka w finale naszej zabawy. I teraz, jeszcze przez te 5 minut, wysłanie każdego SMS-a daje Wam aż 8800 szans. I jeszcze przez 5 minut. I 4, 3, 2, 1 sekundy, równo 5 minut w tym momencie. Dlatego nie czekamy, wysyłamy hasło Radio Z pod numer 7353. Radio Z 7353.
1: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
2: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Bo kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
1: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy! Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Media Expert, taniej. Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta piana, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Po reklamie.
0: Piątek 31, ostatniego dnia lipca, słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak.
19: Białorusin oskarżony o dywersję planował podpalenie w Polsce. Są poszkodowani po wypadku balonu koło Grudziądza. Półmetek wakacji w Zakopanem turyści z zagranicy dopisują.
0: Jedenasta.
19: Jest akt oskarżenia wobec Białorusina, który planował w Polsce dywersję. 28-latek odpowie za przygotowywanie akcji na rzecz obcego wywiadu, która miała uderzyć w bezpieczeństwo naszego kraju. Witalij S. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Reporter Radia Z Daniel Wrzos ze szczegółami tej sprawy. Danielu, co konkretnie mu się zarzuca?
20: Białorusin, przypracujący jako barman w jednej z lubelskich restauracji, opracowywał plan podpalenia ogromnego magazynu w Chełmie. W ramach zlecenia otrzymanego od obcego wywiadu Witalij S. przeprowadził rozpoznanie obiektu, nagrywał film i dokumentację przekazał zleceniodawcy. Za wykonanie zadania otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach. Zwerbowano go przez komunikator Telegram. To kolejny przypadek użycia tej platformy do werbowania w Polsce sabotażystów przez obce służby. Śledztwo w tej sprawie prowadziło ABW.
19: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 3 osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w Kujawsko-Pomorskim. W okolicach Grudziądza podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o drzewo, opowiada Łukasz Kowalczyk z policji.
21: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
19: Balon odleciał bez załogi. Wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. MSZ ostrzega polskich turystów przed pożarami w Grecji. Ogień pojawił się m.in. na Krecie. Konieczne są ewakuacje. Na stronie Odyseusz podkreślono, że wiele innych regionów kraju jest zagrożonych, a pożary mogą pojawić się w nowych miejscach. Sprzyja temu silny wiatr i wysoka temperatura. Jeśli jedziecie do Grecji i chcecie śledzić sytuację, sprawdzajcie systemy Odyseusz. Tam znajdziecie linki do stron, na których można na bieżąco śledzić, gdzie w Grecji są pożary. Sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Doszło do niego 28 lat temu. Oskarżonych w tej sprawie było 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. Od lat dymi, pyli i uprzykrza życie mieszkańcom, ale na jej odnowienie trzeba będzie jeszcze poczekać. Chodzi o hałdę pokopalnianą w Pszowie na Górnym Śląsku, z którą problem miała rozwiązać spółka restrukturyzacji kopalń. Choć jeszcze kilka dni temu zapowiadano szybki start prac, już na początku pojawiły się problemy. Jedna z firm zaskarżyła wybór wykonawcy. Sprawą zajmie się Krajowa Izba Odwoławcza, a na rozstrzygnięcie

0: odrodzi, on się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale jednak jest czytelny i w tej przestrzeni publicznej faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
1: Do Zakopanego najwięcej turystów zagranicznych przyjeżdża ze Słowacji i Węgier. Kolejne wiadomości w Radiu Z za godzinę. Zaprasza Iwona Kutyna.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
3: Dzisiaj dużo będzie działo się w pogodzie, już to widać gdzieniegdzie. U mnie na przykład jest słonecznie i duszno, ale może się to zmienić. Mogą pojawić się chmury, możliwa burza i tak może być w całym kraju. W całym kraju dzisiaj są jakieś ostrzeżenia. Na termometrach od 22 stopni nad morzem do, uwaga, 35 na wschodzie i na Mazowszu. Lublin i Warszawa to są dzisiaj najcieplejsze miasta.
2: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.

0: Dragon Ball Man i Human. Wspaniały głos. Chciałbym mieć taki głos, mógłbym pracować w radiu. 14 minut po godzinie 11, słuchacie Radia Z. Pytam o to, co wzięlibyście na tego słynnego grilla Mateusza Morawieckiego, bo to dzisiaj, proszę Państwa. No i są propozycje. 321-321-321. Halo?
1: Na grilla do Morawieckiego zabrałabym kaczuszkę na ostro. Pozdrawiam, Lucyna.
0: Chyba rozumiem, o co chodzi. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Gdyby był żurek, to jeszcze można ściągnąć amerykańskiego zioberka.
0: Ja przepraszam Państwa, ale wy cały czas myślicie tylko o polityce. Ja pytałem naprawdę o grilla. Halo?
3: To na tego grilla zabrałbym gaśnicę. Pozdrawiam, Radio Z.

0: moich czasów Lambada trochę inaczej brzmiała, ale to też jest okej. Jennifer Lopez i Pitbull on the floor w Radiu Z. A tymczasem, proszę Państwa, co to będzie za finał? W walizkach m.in. 100 tysięcy i rekordowe wakacyjne 800 tysięcy złotych. Kto dziś rozpakuje walizkę, to może być każdy, a powiem więcej, to możesz być ty. Żeby ułatwić wygraną, dajemy Wam teraz premię. Każdy, kto wyśle od teraz SMS o treści Radio Z pod 7353, dodam okrągłe 10 tysięcy szans. Ja odliczam, a wyślijcie Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tak się bawi Radio Z. New Religion to Bebe Rexha i Faithless. Za 20 minut, godzina 12. Jak spojrzycie w kalendarz, to się okaże, że mamy sam środek wakacji, dlatego już za chwilę zapraszam Państwa serdecznie na wybrzeże.
1: Radio Z i już. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
2: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
3: Faster.
4: Sponsorem relacji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
5: A może pojedziemy nad morze? Pogorzelica, proszę Państwa. Tam m.in. Radio Z jest dziś i jutro z przebojowym latem. Świetnie się bawimy, bo w każdej ze stref naszych partnerów konkursy z nagrodami, muzyka numer jeden gra cały czas. Na pogodę też nie narzekamy, a żeby była energia do tego wszystkiego, to oczywiście trzeba jeść i pić. A to, o to również zadbaliśmy. Gwarantuję, że głodni z naszego miasteczka nie wyjdziecie. A co dziś w menu, to sprawdza Kuba Olszewski.
6: Babeczki cytrynowe, okej. Co dalej serwujemy dzisiaj?
7: Dobrze, będziemy mieli najróżniejsze kanapki, będziemy mieli dwa różne typy sałatek, jedną Cezar, jedną wege. Mamy również lemoniady, mango z miętą i z tego co widzę jeszcze serniczek, więc zachęcamy.
6: Czyli i na słodko, i na zdrowo. Z czym ta sałatka? Opowiedz.
8: Orzeszki nerkowca, buraczki, mozzarelka, pomidorki, rukola. No same pyszności, fantastyczny sos, winegret, samo zdrowie.
6: I to wszystko za darmo w strefie Brokuła na terenie miasteczka Radia Z. Zapraszamy.
8: Zapraszamy. Wpadajcie, na pewno wyjdziecie stąd na jedzenie.
6: I ten serniczek, wow.
4: Sponsorem relacji był importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
2: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.

0: to Bartosiewicz i Zegar w Radio Z. Dzisiaj mamy piątek, proszę Państwa. W piątki w Radio Z poznaje się po wielkich wygranych. Dzisiaj rekordowe wakacyjne 800 tysięcy złotych, a do tego okrągła premia. 10 tysięcy szans za jednego SMS-a. Komu? Zapraszam wszystkich chętnych. W treści SMS-a wpisujecie Radio Z, numer to 7353, a więc Radio Z 7353.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: My otrzymaliśmy zgłoszenie, że coś upadło na pole. Jest na miejscu 6 zastępów Straży Pożarnej.
3: Jeżeli słyszą Państwo długi, modulowany sygnał, to jest rozpoczęcie alarmu.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Tarnawa Kolonia, Daniel Wrzoscy, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
13: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 800 tysięcy złotych.
14: To mi bardzo pomoże.
12: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
14: Jest super!
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
16: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Marian, o czym myślisz?
20: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
19: O mega okazjach w Media Expert.
20: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, mamy piątek, 31 dzień lipca. Wiadomości Radio Z w samo południe poprowadzi Iwona Kutyna. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Awantura w Sejmie w tle wczorajsze wydarzenia na Lubelszczyźnie. Link, którego otworzyć się nie da, rządowa wpadka z alertem RCB. Łódzkie żłobki pod kontrolą, będzie monitoring dla bezpieczeństwa dzieci.
25: Minęła właśnie
0: 17.
24: Harmonogram zdarzeń niemal minuta po minucie w Sejmie o tym, co działo się wczoraj na Lubelszczyźnie, gdzie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Za to, co się stało, PiS krytykuje obóz władzy. Karolina Olszewska-Mark prosto z sejmowego studia.
2: Tak jest.
24: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
24: No to jak na te zarzuty odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz?
3: Merytorycznie, przedstawiając krok po kroku wszystkie podjęte działania, ale też politycznie sięgając do przeszłości i czasów rządów PiSu. Państwo zadziałało teraz 100 razy lepiej niż w Przewodowie i pod Bydgoszczą, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz i zwracał się wprost do opozycji.
4: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego.
3: Jak deklarował wicepremier, Polska będzie kontynuować pomoc dla walczącej Ukrainy, bo im więcej rakiet strąconych tam, tym mniej zagrożenia dla naszego kraju. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
24: Szef MONU potwierdził kolejny raz, rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Prokuratura z kolei poinformowała, że śledczy znaleźli elementy napędu i elektroniki rakiety. Opozycja szydzi z rządu. Po wysłaniu przez RCB komunikatu z linkiem do poradnika bezpieczeństwa, rządowe serwery nie sprostały zainteresowaniu. Link nie działał, nie można było też otworzyć innych stron z adresem administracji państwowej. Nasz reporter Marcin Friedrich jest w Sejmie. Jak zareagowała opozycja?
5: Nie mogła przegapić takiej okazji, by wbić szpilę rządowi Donalda Tuska.
6: Pierwszy w historii udany atak rządu na własne strony rządowe.
5: Ironizował Radosław Fogiel z PiS. Z awarii tłumaczył się na konferencji prasowej minister cyfryzacji. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wyraźnie skrytykował decyzję o wysłaniu SMS-a z linkiem do poradnika.
25: Nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
5: Zapewnił przy tym, że zwiększono już przepustowość serwerów i sytuacja powinna wracać do normy. Sejm, Marcin Friedrich, Radio Z.
24: Poradnik bezpieczeństwa od kilku miesięcy dostępny jest w aplikacji mObywatel. Chcieli walczyć o wolność i gotowi byli poświęcić za to własne życie. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Radiu Z oddajemy głos osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach sprzed lat. W rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grzędzielskim, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zauważa, że wciąż można natknąć się na pamiątki sprzed lat.
26: Armia Krajowa była w konspiracji. Były dziesiątki, jak nie setki różnych skrytek. Co pewien czas przy remontach są odkrywane jakieś dokumenty, jakieś zdjęcia, jakieś niektóre bardzo cenne rzeczy, więc zawsze uczulamy ludzi, jak robią remonty, żeby i mają przedwojenne mieszkanie, no to żeby uważnie tą podłogę zajmowali, bo być może tam pod spodem jest jakaś skrytka.
27: A z pana perspektywy powstanie skrywa jeszcze jakieś tajemnice?
26: No są różne archiwa wojskowe, na przykład rosyjskie, które skrywają jakieś pytania, na przykład dlaczego i kiedy zatrzymało się wojska radzieckie na przedpolach Warszawy.
24: Całą rozmowę znajdziecie na radioz.pl oraz na kanale Radio Z na YouTubie. Każdy miejski żłobek w Łodzi ma mieć monitoring. Ma to pomóc m.in. uniknąć sytuacji jak ta sprzed roku, kiedy dwulatka sama wyszła z jednej z placówek, mówi wiceprezydent

0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Jam, Nocny Kochanek i POD to oni rozpalą dziś dużą scenę podczas Poland Rock Festiwalu. Jak zwykle na lotnisko Czaplinek zjechały tłumy.
2: Miłość, przyjaźń, muzyka i to wszystko, co najpiękniejsze.
3: To jest taka odskocznia takiego codziennego życia, gdzie ludzie nie mają czasu, gdzie nie da się podbić do kogoś na ulicy i po prostu zagadać.
1: Impreza zakończy się jutro. Także jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach obchodów tradycyjnie odbędzie się koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
4: To są nie tylko warszawiacy, to są goście z całej Polski, a ci, którzy nawet nie znają tekstów, to nie muszą się martwić, dlatego że będziemy rozdawać śpiewniki, teksty będą wyświetlane na telebimach.
1: Mówi Anna Kotonowicz z muzeum. Początek koncertu na placu Piłsudskiego o 20:30. A od dziś w Warszawie można oglądać wystawę Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Po raz pierwszy w Polsce można zobaczyć m.in. jego rzeźboobrazy. 6 monumentalnych dzieł w kształcie męskich głów wykonano z metalowej siatki i płótna. Prace można oglądać do końca lutego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
5: Przed nami burzliwy dzień, burzliwy dosłownie, ponieważ gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, to znaczy one są zapowiadane prawie wszędzie, ale nie wszędzie się pojawią. Tak to jest, już z tymi burzami bywa, że trudno je przewidzieć. Do tego czasu będzie bardzo gorąco, do 35 stopni w przeważającej części kraju, tylko nad morzem chłodniej. Przyjemne 22. A w Radiu Z Britney Spears, Born to Make You Happy. 5 minut po 12. Słuchacie Radia Z.

Lenny Kravitz i Fly Away. Lenny Kravitz też podróżuje w wakacje, ale on służbowo jest w trasie koncertowej. Zresztą był nawet w Polsce, w Gdańsku. Konkretnie wystąpił już w połowie lipca. Jakoś w drugiej połowie lipca. Właściwie to 16 lipca. Ale już go tam nie ma, no bo teraz jest chyba w Bratysławie, czy coś takiego. No w każdym razie odleciał już. Zresztą odleciał po angielsku to Fly Away. Przypadek, tak sądzę. A teraz Dennis Lloyd in Mad World.

0: Santelmo Spire to John Parr w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 12. Dziś w walizkach między innymi 100 tysięcy złotych i nawet 800 tysięcy złotych. To jest rekordowa w te wakacje nagroda główna. Całkiem dużo pieniędzy, więc jak wypakujecie swoją walizkę na przykład na wakacje, to zostawcie trochę miejsca, żeby te pieniądze się zmieściły. No i teraz jest to dodatkowo szczęśliwy numerek. Niech to będzie 8. 8 to szczęśliwa liczba? Będzie dzisiaj. Od tego momentu każdy SMS o treści Radio Z to szczęśliwe 8888 szans na dzisiejszą wielką wygraną. Ja odliczam czas, a wyślijcie Radio Z pod 7353. Dobrze takiego SMS-a wysłać i już myśleć o tym, na co wyda się te wielkie pieniądze. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
3: Wakacje marzeń Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia. Rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
13: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
13: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
13: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
13: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
13: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
13: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
14: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
17: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
18: Nie masz pomysłu na lato?
17: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
19: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
12: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
2: Polecam. Ewa Swoboda.
1: Po reklamie.
7: Cześć, tu Carla Fernandez, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez w Radiu Z. Agnieszka się, proszę Państwa, wzruszyła, ponieważ mam dobre wiadomości. Przybywa nam 100-latków w Polsce. Osób, które skończyły 100 lat, jest w kraju 4262 dokładnie w tym momencie. O 200 więcej niż jeszcze było pół roku temu. Ja wiem dlaczego, słuchajcie, bo w Polsce jest świadczenie dla 100-latków. Wtedy miesięcznie pobiera się brutto 7000 zł, jeżeli ma się skończone 100 lat. Dlatego warto wytrzymać, czego i Wam i sobie życzę. Elton John, Sacrifice w Radiu Z już za momencik.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
14: ceny. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
15: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
14: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
16: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
17: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
18: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą Moje Intermarché.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
22: Radio Setki.
23: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Kida i Księga Żywiołów, co mi tam w Radiu Z. Co mi tam, proszę Państwa? Grube pieniądze w Radiu Z. Do wygrania 800 tysięcy złotych nawet czeka. A teraz macie 8880 szans i taka promocja jeszcze tylko przez 5 minut. Więc wysyłajcie hasło Radio Z pod numer 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był JBP Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
2: Urocza, kobieca i sławna. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Specjalnie dla Was uchylamy rąbka tajemnicy. Jaka jest i co robi? Małgorzata Socha, mama, aktorka, bizneswoman i miłośniczka radiowego ogródka działkowego.
3: Cześć, to Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z.
2: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, tylko w Radiu Z. Z.

0: środy 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
18: Trawnik, kwiaty?
17: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.
20: W piątek 31 lipca słuchacie Radia Z. Na najświeższe wiadomości zaprasza Iwona Kutyna.
21: Ma być jeden cyfrowy system, syreny alarmowe zostaną zintegrowane. To niezwykła konferencja, to spotkanie o Polsce. Zwolennicy Morawieckiego już grillują. Synoptycy ostrzegają przed upałem, toprowcy apelują o rozsądek.
20: 13.
21: Nowe systemy powiadamiania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, zapowiada minister MSWiA. Mają powstać w ciągu kilku miesięcy i będą obejmować różne kanały przekazu. Marcin Friedrich zna szczegóły, teraz się łączymy. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Na czym będą polegały te systemy?
22: To na przykład alerty wysyłane poprzez sieci komórkowe, czyli tak zwany system Cell Broadcast Alert. Ta technologia eliminuje opóźnienia. Obserwujemy to dziś w przypadku komunikatów RCB, że jedni mają go niemal natychmiast, do innych przychodzi z dużym opóźnieniem. Wszystko ma być również połączone z systemami wojskowymi i mocnymi. mocno zautomatyzowane, mówi minister Marcin Kierwiński.
1: Żeby ten czynnik ludzki, problemy z czynnikiem ludzkim były jak najmniej wpływające na cały system.
22: Mówiąc wprost, by nie było przypadku, że jakiś dyżurny centrum kryzysowego zaśpi albo nie można dodzwonić się do kogoś, by podjął decyzję o wysłaniu alertu. Sejm, Marcin Frydrich, Radio Z.
21: Wczoraj po upadku rakiety na Lubelszczyźnie do mieszkańców nie wysłano komunikatu RCB, co ostro krytykuje opozycja. 20 lat więzienia grozi sprawcy tragicznego wypadku w Kamiennej Wielkopolsce. Damian B. podczas wyprzedzania czołowo zderzył się z innym autem. Zginęły 3 młode osoby. Pijany kierowca razem z żoną i 2 córkami trafili do szpitala. Jutro prokurator postawi mu zarzuty, mówi Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury.
2: Czynności z udziałem podejrzanego zostaną wykonane w szpitalu, gdzie obecnie przebywa. Lekarze opiekujący się podejrzanym stwierdzili, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby z jego udziałem wykonać takie czynności procesowe. Po zakończeniu tych czynności prokurator skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
21: Damian B. był już wcześniej karany, m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Wystawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gróźb karalnych. Na warszawskiej Pradze ruszył event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier mobilizuje swoich zwolenników. Na miejscu jest reporter Radia Z Michał Dzieleński. Dzień dobry. Pierwszy głos zabrał Morawiecki. No to co mówił?
16: Morawiecki mówił dużo o potrzebie zmian, które przyniosą wzrost demograficzny. Było też o zagrożeniu niekontrolowaną migracją. Największym zagrożeniem jest jednak brak wiary w Polskę, podkreślał były szef rządu.
23: Wiara w naszą tradycję, tożsamość, ale także w to, że nie ostaniemy się we współczesnym świecie, jak nie będziemy nowocześni, nie będziemy mieli silnej gospodarki.
16: Dzisiejsza impreza ma być, jak to ujął Morawiecki, festiwalem idei. Stąd obok sceny głównej Hyde Park, scena rozmów i strefa grillowania. A sami politycy ze stowarzyszenia twierdzą, że dziś będzie tylko o programie, a nie o rozłamie. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
21: Wśród polityków są posłowie PiSu, zwolennicy Morawieckiego, są też byli politycy PO. Skwar leje się z nieba. Ponad 30-stopniowe upały niemal w całym kraju. Ostrzeżenia synoptyków nie obejmują tylko północnej Polski. Jest bardzo gorąco, także w górach. Toprowcy apelują do turystów. W ostatnich dniach w kopule szczytowej Rysów z powodu zawału serca zmarły 2 osoby. Już teraz w Zakopanem ponad 28 stopni, wysoko w górach nieco chłodniej. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest w stolicy Tatr. Jak się przygotować do wyjścia w góry w takich warunkach?
24: Koniecznie mieć nakrycie głowy, stosować krem z wysokim filtrem UV i dużo pić, o czym przypomina Rafał Kubacki z Topru.
25: O ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest, przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo, dużo pić i mieć zapas wody.
24: Najlepsze są elektrolity. Woda ze strumieni jest pozbawiona minerałów i nie nawadnia tak dobrze organizmu. Bardzo ważne jest też dobranie celu do wieku, kondycji, stanu zdrowia. Zdobywanie Rysów za wszelką cenę, no niestety czasem kończy się tragicznie. Zakopane, Przemek Taran. Radio Z.
21: Upalnie w Tatrach będzie przez cały tydzień.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
1: 5 minut po 13 słuchacie Radia Z, czarująca Dua Lipa już teraz, czyli Houdini, czarująca, ale od niedawna zajęta. Na szczęście, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, to piosenek mężatek słucha się tak samo dobrze. Miłego odbioru życzę.

Robbie Williams i Angels w Radio Z. Szczerze mówiąc, to chciałbym tę piosenkę usłyszeć na własnym pogrzebie. No właściwie to chciałbym, żeby leciała na własnym pogrzebie, bo mogę mieć problem, żeby ją usłyszeć. 14 minut po godzinie 13 z tak zwanych wesołych ciekawostek wakacyjnych. To podobno Arabowie, którzy wracają na Podhale do Zakopanego na wakacje, zachwycili się kręconymi ziemniakami. Podobno kupują tego na potęgę i robią sobie z tym zdjęcia. Z tego co wiem, to te ziemniaki są drogie, jak na ziemniaki generalnie, więc może by tak po prostu prowadzić samo zdjęcie z kręconym ziemniakiem. Ja żartuję oczywiście, wiem, że na pewno już ktoś na to wpadł.

0: Fleetwood Mac i Little Lies w Radiu Z, 21 minut po godzinie 13. A teraz, proszę Państwa, porozmawiajmy o wielkich pieniądzach, ponieważ wakacyjna rządza pieniądza to przede wszystkim walizki wypchane pieniędzmi i dzisiaj wcale nie jest inaczej. Dzisiaj również gracie o wielkie pieniądze, wysyłając SMS o treści Radio Z. Pod jaki numer? Myślałem, że nie muszę powtarzać. Numer 7353. Dzisiaj m.in. 100 tysięcy złotych, no i rekordowe 800 tysięcy złotych. A teraz dodatkowo jeszcze mamy dla Was taką zabawę, że każdy SMS wysłany pod 7353 dostaje 13 tysięcy szans. Szczęśliwe 13 tysięcy szans. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
2: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
4: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
17: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
16: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
17: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
18: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
11: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No, sporo tych rzeczy.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
19: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: DJ Goya, Desander Roloy Melody, Michiko w Radiu Z za 22 minuty, godzina 14. A teraz, proszę Państwa, dobra rada, którą podpatrzyłem u Włochów. Przeczytałem, że w takie dni jak dzisiaj Włosi myją mopem na mokro podłogę i dzięki temu robi się chłodniej, bo podłoga paruje, a parowanie zmniejsza temperaturę powietrza. Takie to jakoś działa. Także jeżeli chcecie mieć chłodno w domu teraz, to co robicie? Co robicie? Tak, prosicie jakiegoś Włocha, żeby wam umył podłogę.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Wakacje marzeń Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
18: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
19: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
20: Wakacyjna żądza pieniądza.
19: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
21: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
19: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
22: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pictures of You to The Last Good Night w Radiu Z. Proszę Państwa, jeżeli w lipcu nie przytrafiło Wam się jeszcze nic naprawdę dobrego, to mam dobrą wiadomość. To jeszcze nie koniec lipca, ale zostało jeszcze tylko 5 minut i 15 sekund, żeby zgarnąć 13 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną jednym SMS-em. Czeka rekordowe tego lata 800 tysięcy złotych. To jest finał miesiąca. Jeżeli chcecie wygrać takie pieniądze, to już teraz ślecie Radio Z pod 7353. Radio Z 7353.
1: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej? Szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
15: ceny. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Gasto! Motorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
18: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzu piątek, ostatni 31 dzień lipca. Iwona Kutyna już w studiu. Czas na wiadomości Radia Z. Zapraszamy.
20: Kryzys w hiszpańskiej Ceucie. 60 tysięcy nielegalnych migrantów. Zaatakowała taksówkarza, bo nie chciał zatrzymać się przy monopolowym. Lepszy niż cytologia. Test HPV-HR. Dostępny od jutra.
0: Czternasta.
20: Tysiące migrantów u bram Europy. Hiszpańska Ceuta, leżąca w Afryce Północnej, zmaga się z drugą falą migrantów. Przedostało się do niej niemal 60 tysięcy osób z sąsiedniego Maroka. Podczas próby przekroczenia granicy zginęły 34 osoby. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
21: Na nagraniach widać, jak tysiące migrantów próbuje przedostać się do Ceuty, szturmując granicę i wpław. Migranci spędzają noce na ulicach. Służby, w tym policja, usuwa ich z centrum, które zostało zamknięte z powodu wizyty premiera Sancheza. Mieszkańcy Ceuty protestowali przed budynkiem władz, niepochlebnie wypowiadając się o premierze. Fala migrantów już przewyższa pierwszą sprzed 5 lat. Wtedy 10 tysięcy osób nielegalnie pokonało granicę.
20: Hiszpańska opozycja oskarża rząd, że mimo posiadanych środków nie zapobiegł kryzysowi. Premier Sanchez to, co się wydarzyło, nazwał atakiem i naruszeniem integralności terytorialnej Hiszpanii. Władze Hiszpanii skrytykowała Finlandia za brak ochrony granic. Francja natomiast gotowa jest udzielić wsparcia Hiszpanii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na X-ie, że należy natychmiast położyć kres niebezpiecznym przeprawom. A kanclerz Niemiec zażądał od Maroka natychmiastowego przyjęcia nielegalnych imigrantów z Ceuty. Wsiadła z dzieckiem do taksówki i zaatakowała kierowcę, bo nie chciał zatrzymać się przy sklepie monopolowym. Do zdarzenia doszło wczoraj w Częstochowie, a nagranie z wnętrza samochodu trafiło do sieci. Kobieta dziś sama zgłosiła się na policję, została zatrzymana. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Szymon Kastelik.
22: Na nagraniu widać, że na początku spokojna 48-letnia kobieta po chwili od rozpoczęcia kursu prosi kierowcę o zatrzymanie przy sklepie monopolowym. Gdy kierowca odmawia, bo jak tłumaczy, nie ma czasu, kobieta zaczyna go wyzywać również na tle narodowościowym, a następnie uderza go w głowę i wysiada z auta z dzieckiem. Dzisiaj rano sama zgłosiła się na policję i została zatrzymana. Teraz sprawa ma zostać przekazana do prokuratury, ale to nie koniec problemów kobiety, bo sprawą zajmie się również sąd rodzinny, bo świadkiem zdarzenia było dziecko. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Sytuację w rodzinie oceni sąd. Twarda odpowiedź wicepremiera na zarzuty opozycji po wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Powinniście się wstydzić, mówił Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiał krok po kroku działania dowódców, ale też przypominał, jak nie działał rząd PiS-u w podobnych okolicznościach, gdy rakieta spadła pod Bydgoszczą.
23: Przywróćcie proporcje swoim zachowaniom. Zejdźcie na ziemię, zobaczcie realne zagrożenie. Ono jest na wschodzie, nie na zachodzie. Ono jest z Federacji Rosyjskiej, nie z Ukrainy. Stańcie za Wojskiem Polskim i dajcie im działać. Jeżeli nie potraficie pomóc, przynajmniej przestańcie przeszkadzać.
20: Szef MONU złożył jasną deklarację. Polska będzie kontynuować pomoc dla Ukrainy, bo im więcej rakiet strąconych tam, tym mniej zagrożenia dla naszego kraju. Pakistańskie służby ratunkowe znalazły ciała 4 himalaistów. Na Broad Peak lawina porwała co najmniej 10 wspinaczy. Wśród zaginionych jest Nirmal Purja, który w 2019 roku wspiął się na 14 najwyższych gór świata w ciągu zaledwie pół roku. Wyprawa była międzynarodowa. Oprócz Nepalczyków wśród zaginionych są wspinacze z Pakistanu, Omanu, Stanów Zjednoczonych i Chin. Już nie cytologia, a test HPV-HR. Od jutra zmienia się podstawowe badanie przesiewowe pozwalające wykryć raka szyjki macicy. Test jest dwukrotnie skuteczniejszy niż cytologia. Będzie go można wykonać w poradniach ginekologicznych, ale konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, profesor Mariusz Bidziński, ma nadzieję, że w przyszłości test będzie można zrobić w domu.
24: Badanie cytologiczne musi być wykonane na fotelu ginekologicznym. Badanie, które jest badaniem molekularnym, może sobie pacjentka sama pobrać. Dostaje taki pakiecik, ona sobie rzeczywiście robi wymaz z pochwy i można powiedzieć, jeżeli są wirusy, no to będziemy mogli taką pacjentkę zaprosić na badania bardziej szczegółowe.
20: Na raka szyjki macicy umiera w Polsce rocznie około 1600 kobiet.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzisiaj bardzo dużo dzieje się w pogodzie, jutro będzie podobnie, jutro też gorąco, duszno, upalnie, powyżej 30 stopni, 36 widzę w Rzeszowie, jutro rekordowe. No i możliwe burze, może się w pewnym momencie zachmurzyć, może popadać, może zagrzmieć albo zagrzmić, zależy jak wolicie tak naprawdę. No i może też padać, ale będzie ciepło oczywiście i momentami słoneczne.
2: Sponsorem programu był producent

0: Love in Open Space. Tak pewnie dzisiaj brzmiałby tekst tej piosenki. To Rihanna i Calvin Harris, prawie kwadrans po 14. Podoba wam się ta piosenka, prawda? Tak coś zauważyłem.
1: Tak, rozbujała nas. Tak.
0: No właśnie. Proszę państwa, Trzona i Nita. Nita i Trzona, duet, o który nikt nie prosił, a każdy go potrzebował. Nagraliście w sumie piosenkę. Jak do tego doszło?
1: Tak. Ja jak usłyszałem, że Nita ma zajawkę na 2000 lata, to od razu pomyślałem, że będzie fajnie coś zrobić, bo trochę mi chodził po głowie taki Timbalandowy kawałek i potem jak już się spotkaliśmy w studio, to poleciało tak szybko, że nawet nie wiem, jak się to wydarzyło.
2: Dokładnie, praca była naprawdę mega szybka, a też to było super, że Trzona się odezwał, ponieważ ja o nim w ogóle też myślałam w kontekście Nita na płytę, więc ekstra.
0: No właśnie, bo zaczynacie być w świadomości szerokiej publiczności naprawdę dużymi gwiazdami. Ale to się dopiero zaczyna, natomiast macie już sporo na koncie. Trzona ma debiut roku Fryderyk. Ty masz bańkę na socialach swoich. Czyli to jest już mega praca wykonana. A to dopiero początek, mam wrażenie. Jakie macie plany na przyszłość?
1: To jest zdecydowanie początek. U mnie plany na razie są takie, żeby singlować. I powoli mi się lepi w głowie jakiś obraz na dalsze ruchy. Ale na razie będziemy pracować tak jak do tej pory, tylko z większą intensywnością.
0: Mocniej, więcej, bardziej. Nita?
2: No u mnie planuję przede wszystkim trasę koncertową pod koniec roku, jesienną. Nita 2000 Tour, więc nie mogę się doczekać. A z takich najświeższych rzeczy...
0: Mocno spóźniona trasa 2000.
2: Tak, no dlatego, że właśnie cała płyta, którą teraz tworzę, jest właśnie w tym klimacie tych lat, jeśli chodzi o moje inspiracje brzmieniowe. A z takich najbliższych rzeczy to zapraszamy was na Letnie Brzmienia 7, bo zaśpiewamy tam z Trzoną właśnie nasz nowy singiel podczas koncertu mojego, więc ekstra.
0: Piosenka nosi tytuł Daj Mi Znać. Już wiem, już się dowiedziałem, już sobie przeczytałem, że jest o miłości, bo jeszcze nie słuchałem, słucham jej razem z wami.
2: No prawda.
0: I teraz powiedzcie mi, czy wy jesteście zakochani, byliście zakochani, planujecie być zakochani, skąd ten pomysł? Do doświadczenia zawarte w tej piosence.
1: Ale w sobie, czy po prostu oddzielnie?
0: To ty tak to powiedziałeś, ale mamy newsa, tak?
1: Nie. Oddzielnie jesteśmy oboje i planujemy oboje być dalej.
2: Dalej oddzielnie, tak. Ale piosenka nam się pisało bardzo przyjemnie i sprawnie. Myślę, że wiele osób może się utożsamić z takim tekstem i bardzo dużo ludzi miało taką historię w swoim życiu.
0: Czyli to jest, proszę państwa, piosenka oparta na faktach. Już wszyscy nie mogą się doczekać, więc wy, jeśli mam prośbę, zapowiedzcie tę piosenkę razem albo z podziałem na rolę, jak wolicie. Ja wam podpowiem tytuł Daj Mi Znać.
1: Tak, więc zapraszamy słuchaczy Radia Z do przesłuchania tego gorącego hitu Trzona i...
2: Nita, Daj Mi Znać.
1: Yes.
3: Premiera w Radiu Z.

0: Ava Max i Torn w Radiu Z. Prawie 24 minuty po godzinie 14. Słuchacie Radia Z, z którego płyną bezpośrednie korzyści, to płyną na wasze konto od razu. Chyba jeszcze nigdy nie było tak łatwo wygrać. Dzisiaj mamy finał miesiąca i dzisiaj jednym SMS-em o treści Radio Z wysłanym pod 7353 gracie dwa razy. Dziś o rekordowe wakacyjne 800 tysięcy złotych, a w finale tego lata o najnowszą Hondę ZRV. Pełną hybrydę o mocy 184 konie mechaniczne. Czy koni mechanicznych? Czy nie wiem, zawsze mam problemy z deklinacją. Nieważne. Uwaga, przez najbliższe 36 minut każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 złapie się na specjalny mnożnik, ostatni jaki mam dla was dzisiaj. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z to 16 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. Ja liczę czas, wyśleć je SMS-y. Radio Z 7353.
1: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegających w bólu, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
10: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
11: Po reklamie.
12: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Nickelback, How You Remind Me w Radiu Z. Zapytałem przed chwilą sztuczną inteligencję, co teraz robi zespół Nickelback, żeby mi powiedziała, jak jest taka mądra. I ja myślałem, że nic nie robi, szczerze mówiąc, ale okazuje się, że pracuje nad nową płytą, przygotowuje się nawet do premiery, nagrywa teledyski i współpracuje z nową wytwórnią. Czyli nic de facto. Cyril i Stumbling In to już za chwilę w Radiu Z. Bądźcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
6: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
20: Jakie?
19: Czyli wszystko jest możliwe.
21: Wakacyjna żądza pieniądza.
19: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 800 tysięcy złotych.
20: Wow, wow, super.
22: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
19: Ty też możesz wygrać.
23: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret za 5 minut, godzina 15, więc jeszcze tylko przez 5 minut działa nasz rekordowy mnożnik. Teraz dajemy 16 tysięcy szans na wygraną. Wszystko za jednego SMS-a. A wygrana to może być nawet 800 tysięcy złotych. Mówimy, proszę Państwa, o finale miesiąca. Także żarty się skończyły. Zaczyna się wysyłanie SMS-ów na serio. W treści Radio Z numer 7353. Radio Z 7353. Radio Z.
1: Urocza, kobieca i sławna. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Specjalnie dla Was uchylamy rąbka tajemnicy. Jaka jest i co robi? Małgorzata Socha, mama, aktorka, bizneswoman i miłośniczka radiowego ogródka działkowego.
2: Cześć, to Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z.
1: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
16: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
17: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
21: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
22: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
23: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
22: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
24: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
0: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W piątek 31 lipca słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
3: Zabójstwo Iwony Cygan. Sąd po 8 latach procesu ogłosił wyrok. Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołany. Wybory na prezydenta Krakowa. Premier oficjalnie ogłosił datę. To porażka państwa polskiego, mówił po wyroku ojciec Iwony Cygan, nastolatki zamordowanej 28 lat temu w Szczucinie w Małopolsce. Dziś po 8 latach procesu zapadł wyrok uniewinniający dla wszystkich 17 osób. Oskarżonego o zabójstwo i policjantów oskarżonych o zacieranie śladów. Marcin Frydrich zajmuje się tą sprawą. Jak sąd uzasadnił swój werdykt?
24: Podkreślał, że sprawa była drobiazgowo wyjaśniana. Włożono w to wiele pracy i czasu, a jednak nie wykazano ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni dopuścili się zarzucanych im czynów. Dla bliskich Iwony, którzy od niemal 30 lat walczą o sprawiedliwość, to był potężny cios.
25: Przeżywaliśmy to gehennę przez te 8 lat tu w sądzie. No i nadal trzeba przeżywać.
24: Mówił ojciec Mieczysław Cygan. Prokurator zamierza złożyć apelację, podobnie jak i pełnomocnik rodziny zamordowanej dziewczyny. Marcin Frydrich, Radio Z.
3: Do zabójstwa doszło w 98 roku. Iwona Cygan została zakatowana twardym narzędziem i pozostawiona na nadwiślańskich łąkach. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Czernicki prezesem był od kwietnia 24 roku, z kolei Kuś zasiadał w zarządzie od lutego 24. Spółka CPK należy do Skarbu Państwa, odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska. Nowe lotnisko ma zostać otwarte w 2032 roku. W Starej Fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów, Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Na miejscu jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Oprócz polityków na grill z Morawieckim przyszli też zwykli sympatycy nowego stowarzyszenia. Co od nich usłyszałeś?
26: Że czas na młodszych niż obecni liderzy, a że Stowarzyszenie oznacza w zasadzie rozłam w PiS-ie. Cóż, takie jest życie, usłyszałem od osób stojących do wejścia.
27: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi. Przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowania.
26: No i właśnie ruszył grill. Jest i kiełbasa, i gęsina. Organizatorzy zadbali też o to, żeby dostać od lokalnego biskupa dyspensę od piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
3: A wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. 27 września krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. Poprzedni Aleksander Miszalski został odwołany w referendum pod koniec maja. Premier może zarządzić przedterminowe wybory w czasie do 90 dni od prawomocnego stwierdzenia przez sąd ważności referendum. Dlaczego Donald Tusk je przyspieszył, o tym nasz krakowski reporter Przemek Taranek.
28: Skrócenie kampanii jest w interesie partii rządzącej, uważa politolog profesor Marek Bankowicz. Nie ma przypadków, to polityczna kalkulacja premiera i jednocześnie przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.
29: Jest bardzo poważny rozłam w PiS-ie, a ta grupa rozłamowa Morawieckiego, to ugrupowanie powinno wystawić swojego kandydata, a skoro to tak szybko się wszystko dokona, to może z tym mieć pewien kłopot.
28: Zgodnie z opublikowanym dzisiaj kalendarzem wyborczym, Miejska Komisja Wyborcza będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów na prezydenta do 3 września. Przemek Taranek, Radio Z.
3: Swoich kandydatów przedstawiły już wszystkie partie polityczne, są też kandydaci niezależni, m.in. inicjator referendum odwoławczego i były prezes NIK-u. Wakacje w egzotycznych krajach mogą skończyć się mało przyjemnie, zwłaszcza gdy odpoczywamy w miejscu, gdzie inna jest flora bakteryjna, a z higieną bywa różnie. Przekonała się o tym pacjentka profesora Dariusza Dobrowolskiego z Klinicznego Działu Okulistyki w Sosnowcu, która musiała przejść przeszczep rogówki. Wszystko przez zakażenie, które dostało się do oka przez soczewkę kontaktową, w której pływała w morzu, mówi profesor Dobrowolski.
30: Nie ukrywam, że ona była w odległym kraju, wiele tysięcy kilometrów od Polski, gdzie jest zupełnie inna flora. Po soczewce środkach kontaktowych i takim dość niefortunnym przebiegu, gdzie praktycznie skończyło się perforacją rogówki.
3: Dlatego przed wejściem do wody najlepiej zdjąć soczewki kontaktowe, a na co dzień regularnie je wymieniać. W Radiu Z wiadomości ekonomiczne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Paliwo cały czas drożeje. W przyszłym tygodniu więcej zapłacimy za diesla, choć jak twierdzą analitycy portalu epetrol.pl, wyhamują podwyżki cen benzyny. W tym tygodniu 95 podrożała o 15 groszy, olej napędowy o 35. Po wakacjach stopy procentowe raczej nie spadną, prognozują ekonomiści. Powodem ma być inflacja, która w lipcu wyniosła 3%. Ich zdaniem stopy pozostaną bez zmian do końca roku. Obniżki możliwe są dopiero w przyszłym. Koniec z wyrzucaniem sprzętu. Od dzisiaj konsumenci w Unii Europejskiej mają zyskać większą możliwość naprawy zamiast wymiany na nowe urządzenie. Konsumenci zyskają dodatkowy rok ochrony, jeśli wybiorą naprawę zamiast wymiany. Sprzedawca będzie musiał także poinformować klienta o dostępnych opcjach oraz konsekwencjach wyboru naprawy. Największa niewiadoma to cena części zamiennych. Na miesiąc przed powrotem do szkoły są dane na temat przygotowania wyprawki. Jak pisze gazeta.pl, najczęściej przeznaczamy na nią od 500 do 1000 zł. Taką kwotę wskazało 40%.

0: a będzie za to spokojniejsza. No to jak macie już cały plan na cały weekend, to możemy grać dalej na muzykę numer 1 w Radiu Z. 6 minut po 15, ale ten czas leci. 17 lat temu poprowadziłem swój pierwszy program w Radiu Z i dzisiaj poprowadziłem ostatni. Bardzo wam serdecznie dziękuję za ten czas, było naprawdę super. Jeżeli pozwolicie, po raz ostatni powiem, słuchacie Radia Z i wcale wam się nie dziwię. A już teraz Kamil Baleja.
1: Marcin Sońta, duże brawa.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Dzięki.
0: Dzięki wielkie.

0: 13 minut po godzinie 15. Kto był w sklepach ostatnio, ręka w górę? Nie wiem, czy widzieliście, że już są zeszyty, czyli wiecie, jeszcze miesiąc i będzie można odpalać fajerwerki. Dobra, słuchajcie, ale tak na poważnie, to my już tak powolutku myślimy o ostatnim weekendzie wakacji 30 sierpnia w Kieleckiej Kadzielni. Przebój lata Radia Z i Polsatu. Na scenie m.in. Doda, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, ale będzie także facet z najpiękniejszą chrypą na świecie.
1: Gogo! Garu,
0: jak to brzmi w ogóle. Na Instagramie Radia Z robimy taką licytację, z kim Garu powinien zaśpiewać w duecie. To będzie na pewno piękny duet. Ten facet i sam brzmi świetnie, i w duecie brzmi tak samo genialnie. To zagrajmy w Radiu Z Garu. Piosenka Soulevons, Garu, Soulevons, Céline Dion. Chyba się nawet rymuje, prawda? No, już poznajecie. To jest właśnie ten super numer od Garu w Radiu Z.

Tutaj Radio Z. Dzisiaj wiecie o tym, że finał miesiąca po południu, po godzinie ola 16 czy 17? O której finał? Po 17 dzisiaj finał, po 17. I dzisiaj można w Radio Z przytulić po 17 800 tysięcy złotych. Słuchajcie, wchodząc do gry właśnie teraz jednym SMS-em o treści Radio Z wysłanym pod 7353 gracie dwa razy. Dzisiaj o te rekordowe 800 i jeszcze o najnowszą Hondę ZRV pod koniec wakacji. I uwaga, uwaga, bo jest coś jeszcze. Czy państwo poznają, co to jest? Proszę posłuchać. To jest byk. To jest byk, bo właśnie teraz będzie byczy bonus. Byczy bonus. Większego nie było i większego dzisiaj na pewno nie będzie. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z to aż 20 tysięcy szans na wielką wygraną. Rozumiecie? Załapcie się właśnie teraz. Radio Z, niech dzieje się magia. Radio Z pod 7353.

0: Gorąco nie tylko w Polsce, upały także w Europie. O tym będzie już za chwilkę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 15.30.
1: Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
13: Plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też. To poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
18: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
17: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
18: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
17: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
18: A super!
17: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach 15.30 wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna. Polecamy, zapraszamy.
19: Upały we Włoszech. W 11 miastach obowiązuje najwyższy stopień alertu. W Rzymie, Florencji czy Turynie temperatury sięgać będą 41 stopni Celsjusza. Odczuwalne temperatury są jeszcze wyższe z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Obecna czwarta fala ekstremalnych upałów ma potrwać kilkanaście dni i zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów. Sejm udzielił absolutorium rządowi z wykonania zeszłorocznego budżetu. Głosowanie poprzedziła debata. Opozycja skrytykowała spadek dochodów z podatku VAT, nazywając stan finansów publicznych dewastacją. administracją i wandalizmem. Według Najwyższej Izby Kontroli jest pewna poprawa w dyscyplinie budżetowej, ale niepokojąco rośnie zadłużenie poza kontrolą parlamentu. Coraz więcej stulatków otrzymuje ZUS świadczenie honorowe. Obecnie to już ponad 4200 osób. Na ich konta każdego miesiąca trafia blisko 7000 zł brutto, mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskim.
3: Świadczenie przysługuje niezależnie od pobieranej emerytury lub renty. Jest wypłacane dożywotnio i co ważne, co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
19: Stulatkowie nie muszą załatwiać żadnych formalności, aby otrzymać świadczenie. Przysługuje ono z urzędu. A w Radiu Z sprawdzamy, co na drogach.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Zablokowana w obie strony jest Krajowa 11 w Opolskiem. Stoicie we wsi Kostów między Kluczborkiem a Kępnem. Zdarzyły się tam dwa samochody i bus. 5-kilometrowy korek na ekspresowej siódemce w Gdańsku. Uważajcie, jadąc w kierunku Gdyni za węzłem Port, zderzyły się 4 osobówki. Duży korek jest także przed zjazdem na obwodnicę z Krajowej 89. 4 kilometry ma zator na ekspresowej jedynce na Śląsku. Stoicie w Dankowicach między węzłami Brzeszcze a Stara Wieś. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest pas w stronę Cieszyna. Widzicie utrudnienia na waszej drodze, dzwońcie.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Późnym popołudniem powinno się ochłodzić na zachodzie, tam też burze, proszę uważać, to będzie niespokojna noc prawie wszędzie, za wyjątkiem Kielc, Lublina, Krakowa i Rzeszowa, tutaj na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe. Jutro tutaj właśnie na południu i południowym wschodzie najcieplej, cały czas upalnie, nad resztą kraju chmury deszczowe, ale cały czas ciepło, 29-30 stopni.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Proszę bardzo, biorę wachlarzyk taki zrobiony, malutki i teraz korzystając z tego, że jesteśmy Radiem Ogólnopolskim, chłodzę całą Polskę. Działa? Działa? No jak

0: baladzie, aż Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. Mówiliśmy dzisiaj już kilka razy o tym, że premier Morawiecki dostał od biskupa dyspensę na grilla, a tu właśnie czytam, że Skolim też dostał coś takiego, że w Nowym Targu uczestnicy jego imprezy dostali zgodę od biskupa. O, ciekawe. Znaczy, mam znajomego, którego zawsze pytałem, czy można, czy się godzi, to on powtarzał, żyj tak, żebyś miał się z czego spowiadać. No, ciekawe, prawda? Wiecie, jak to mawiają? Grzeczni słuchacze idą do nieba, a nie grzeczni na imprezę.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje, Intermarché. Kawa mielona, Prima Finezja, 500 gramów, 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi, 1,99 zł, kupując 3.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy. Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
13: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
12: Nie masz pomysłu na lato?
13: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
14: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
15: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
16: Polecam. Ewa Swoboda.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Kto by pomyślał, że Sombr zrobi ballady, to jaką fajną, prawda? My body isn't ready. Sombr w Radiu Z. Kochani, czy wiecie, że dzisiaj po godzinie 17 znowu będziemy dzwonić do kogoś z was, będę dzwonił, żeby wręczyć kasę. A do wzięcia dzisiaj, no między innymi 100 tysięcy albo nawet 800 tysięcy złotych. I co państwo na to?
1: Grajcie i czekajcie na telefon z Radia Z, bo się da.
0: To Kamila, która już wygrała. Jeszcze przez 5 minut daję wam rekordowe 20 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale. Ślemy Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Radio Z 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Ja nie spałem w tym czasie, jak to się zaczęło dziać. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch. Po jakimś czasie służby zaczęły jechać, a to policja, to straże.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Tarnawa Kolonia, Daniel Wrzosce, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Tomasz Kubat, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
10: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
9: Nawet tutaj musisz.
10: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
10: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
11: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-ccc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
7: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
16: Wakacyjna żądza pieniądza.
7: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
17: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
7: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
19: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: To tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
12: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Po reklamie.
0: Za chwilkę, za momencik będzie godzina 16. Polecamy waszej uwadze wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
22: Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ-u chodzi o rakietę. Grecja w ogniu, czy rezygnować z wakacji? O tym za chwilę. Ugaździny najlepiej pod Tatrami, pokoje z duszą.
0: Szesnasta.
22: Ambasador Rosji w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany w związku z rakietą, która uderzyła w terytorium Polski. Wiadomo, że była to rakieta CH-101. Jak przekazał na X-ie szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, została zbudowana w drugim kwartale tego roku w fabryce niedaleko Moskwy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega turystów przebywających w Grecji i wybierających się właśnie tam. Wszystko z powodu pożarów lasów, które wybuchły na kilku wyspach, m.in. na Lesbos, Paros i Krecie. Doniesienia zbiera reporter Radia Z Tomasz Kuba. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Jak poważna jest sytuacja?
23: Na południu wyspy w regionie Retymno jest nadal naprawdę źle. Zginęło tam dwóch strażaków, którym ogień odciął drogę ucieczki. Jak powiedziała mi Magdalena Tokarska, Polka, która mieszka na Krecie, jest już nieco lepiej niż choćby dwa dni temu, ale wciąż nie udało się wygrać z żywiołem, nie tylko z powodu upałów.
24: Porywy wiatru bywały do 120 km na godzinę, więc to uniemożliwia akcję śmigłowcową.
23: Część mieszkańców i turystów została ewakuowana z kilku miejscowości na południu wyspy. Spłonęło tam sporo gajów oliwnych, ogień zabił wiele zwierząt na pastwiskach. W innych regionach Krety jest na razie bezpiecznie.
22: Grecja nie jest jedynym krajem europejskim zmagającym się z żywiołem. Z ogniem walczą również Francja, Turcja, Portugalia i Hiszpania. Po miesiącu od rozpoczęcia kryzysu w Śląskiej Onkologii Dziecięcej Ministerstwo Zdrowia w końcu spotkało się z rodzicami dzieci z guzami mózgu. Jak wam mówiliśmy, po utworzeniu oddziału w Katowicach i Zabrzu Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej część lekarzy zerwała umowy, twierdząc, że centrum nie zapewni odpowiedniej opieki. Mali pacjenci zostali bez specjalistów. Co dalej i jakie wnioski przyniosło spotkanie? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
25: Spotkanie trwało godzinę. Rodzice przedstawili swoje obawy dyrektorowi Departamentu Lecznictwa. Usłyszeli, że Resort Zdrowia spotka się z władzami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nadzorującego centrum.
26: Rozmowę z panem rektorem, próbując przekonać go, że w jakiś sposób musi rozwiązać tą sprawę.
25: Mówi Monika Kalinik, jedna z mam. Rodzice chcą powrotu oddziału w Katowicach, gdzie ich dzieci dotąd były leczone i miały zapewnioną pełną opiekę. Szymon Kastelik, Radio Z.
22: Uczelnia oraz Szpital Kliniczny w Zabrzu, przy którym działa centrum, zapewniają, że mimo braku części specjalistów leczenie jest kontynuowane. 3/4 miejsc noclegowych w Zakopanem jest zajętych. Tak wygląda sytuacja na półmetku wakacji w stolicy Podhala. Prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery. Nieco tańsze od hoteli i pensjonatów. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń. Rodzina Marii Kukuc w Frączystej.
27: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
28: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
27: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
28: I tego się nie kupi za dużo?
27: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
22: A pogoda, żeby wyjechać, sprzyja. Pod Tatrami gorąco i tak będzie w zasadzie przez cały tydzień. Nie żyje Franco Baresi. Legendarny włoski piłkarz w zeszłym roku przeszedł operację usunięcia guzu płucnego. Terapia nie przyniosła poprawy zdrowia. Był obrońca reprezentacji Italii i Milanu. Zmarł w wieku 66 lat. Wybitnego piłkarza wspomina Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
29: Człowiek legenda, symbol Milanu, któremu wierny był przez całą karierę w Serie A w barwach Rossoneri. Zadebiutował jako 17-latek i przez kolejnych 20 sezonów bronił barw tego klubu w ponad 700 meczach. Zdobył 6 tytułów mistrzowskich. Włoskich, 4 superpuchary Włoch, do tego 3-krotnie Puchar Europy, 2 razy superpuchar UEFA i 2 puchary interkontynentalne. Razem z Maldinim, Tasottim i Costa Curtą Franco Baresi stworzył najszczelniejszą defensywę w historii futbolu. Przez kibiców wybrany został milanistą stulecia. Z reprezentacją Italii, w której przez długie lata był liderem obrony, sięgnął po złoto, srebro i brąz Mistrzostw Świata.
22: Cały AC Milan pogrążony jest w żalu. Franco Baresi na zawsze pozostanie częścią naszego DNA, tak jak jego ikoniczna koszulka z numerem 6, napisano w mediach społecznościowych włoskiego klubu.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kto ma klimę, bardzo proszę otworzyć drzwi teraz, schłodzić Polskę, bo upalnie, gorąco. No właśnie w tej sprawie też telefony. 321-321-321. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Jest gorąco, że psy o cień się gryzą.
0: Może tak być. I ten upał dzisiaj do końca dnia. Jutro upał tylko na południu i południowym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest JPP Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: To jest przebojowe lato z Radiem Z, Kamil Baleja. Mam na komputerze, w folderze upał, takie jedno zdjęcie, które zawsze pomaga, jak się robi za gorąco. To jest zdjęcie z lutego. Powiem wam szczerze, jak wtedy człowiek patrzy za okno, mówi: Boże, jak pięknie, jak cudownie, że jest 35 stopni. Pamiętacie, jaki był luty w tym roku? Oj, dobre, nie było tematu. Meslowic, dla tych, którzy już zaczynają weekend. Gratulacje dla was.

0: A w Radiu Z teraz temat bardzo piątkowy.
1: Zawsze kiedy jestem głodny, to jem kebaba.
0: Będzie o kebabie, moi drodzy, bo sprawdzono te słynne kule mocy i się okazało, że no wcale nie jest tak fantastycznie z nimi. Jeden z producentów dodawał mięso bawole zamiast wołowiny. Ale nie, to chyba nie jest źle. Wiecie, dopóki tam kawałków gołębia nie znajdą, to się nie ma co martwić. Poza tym, kochani, w piątek po godzinie 23 to nawet kebab z trocinami smakowałby wybornie. 12 minut po godzinie 16. Powoli myślimy o weekendzie, co? A, wyłobuzy.

0: Proszę Państwa, uwaga, uwaga, bo teraz będzie wielki powrót do przeszłości. Rok 97.
1: Damy tu mano! I venga conmigo!
0: Poznajecie?
1: Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!
0: I możemy uznać, że weekend zaczyna się właśnie teraz. Sasz, Ecuador, w Radiu Z.

0: Nie, kochani, to nie było 29 lat temu. Nie, to było wczoraj. Jak 29 lat temu? Sarz Ekwador w Radio Z. Tak patrzę, co się u nas dzieje dzisiaj w studiu. Oj, moi drodzy, walizki wypchane, jakby cała rodzina jechała na 3 tygodnie do Jastarni. A to są walizki wypchane kasiorą. Dzisiaj do zgarnięcia rekordowe w te wakacje 800 tysięcy złotych. Kto by chciał? Kto by chciał przeżyć coś wyjątkowego i wygrać taką kasę? No?
1: Ja nie wierzę. Naprawdę? To nie jest żart?
2: Ale to naprawdę dzieje się? Naprawdę?
3: Wow, dzięki jeszcze raz. Naprawdę. Super, super dzień.
4: Ja na początku myślałem, że ty sobie ze mnie robi jaja. Ja już chyba spać nie pójdę.
0: Kto by chciał doświadczyć tych emocji po godzinie 17? Teraz Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. I uwaga, bo od teraz wysyłając SMS zyskujecie 18 800 szans na 800 tysięcy złotych. To jest ostatni dzisiaj bonus. Zegar tyka. Ślemy Radio Z pod 7353. Właśnie teraz. Radio Z 7353.

0: Szukając cienia polecamy Radio Z. Zaraz 16:30 i wiadomości. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: promocji. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
9: Witamy i zapraszamy do nas w 16.30 wiadomości w Radiu Z Iwana Kutyna.
10: Jest akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Chodzi o 3 przestępstwa: publicznego nawoływania do pozbawienia życia premiera Tuska, poniżenia premiera oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych. Miało do tego dojść w październiku na Placu Zamkowym w Warszawie. Odbywał się wtedy wiec Prawa i Sprawiedliwości. Pożar we francuskiej Żyrondzie już się nie rozwija. Na kilku odcinkach jednak ogień jest aktywny, dlatego nie można uznać, że jest pod kontrolą. Ogień utrzymuje się w głębi lasów, w trudno dostępnych miejscach. Kolejni mieszkańcy mogą natomiast wracać do domów. Pogoda sprzyja, temperatury spadły, wzrosła wilgotność powietrza. Niemal 60% Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Około 50% zrobi to samodzielnie lub z pomocą rodziny, mówi autorka badania w tej sprawie Anna Zachara-Widła.
11: 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce.
10: Jedną z głównych przyczyn tej remontowej samodzielności jest wzrost cen zarówno materiałów, jak i robocizny. Rośnie także ruch na drogach. W końcu zaczyna się weekend.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
10: 8-kilometrowy korek na czwórce na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu dwóch samochodów stoicie za węzłem Mikołajowice. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Zatory w obie strony na Krajowej 60C6C na Podlasiu we wsi Włostolszanka na odcinku Wysokie Mazowieckie Szepietowo. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Obecnie jest tam ruch wahadłowy. Stoicie też na A1C w kierunku Gdańska na wysokości Grudziądza. Są prace drogowe, jedziecie tylko jednym pasem. Zaglądamy jeszcze do Warszawy na ekspresowej 8. Duży ruch i korek od węzła Bemowo aż do węzła Łabiszyńska. A jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Zbieram zamówienia na prognozę pogody. Ile byście chcieli w nocy? Proszę bardzo. Kto by chciał 17? Proszę bardzo, tyle będzie na północy nad morzem. W centrum 20 może być? Dziękuję. Na zachodzie 19, deszczowo, burzowo. Też dobrze. Na południu cieplusio u was 19, lekka chmura. Też dobrze.
14: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: 500 i już.
16: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: Jak na plaży lody, lody dla ochłody, Michael Jackson dla ochłody.

0: kącik sanachowej poezji ITP ITD w Radiu Z. Mówiliśmy w wiadomościach przed chwilką, że no 60% Polaków robi remont na urlopie. 60% Polaków. I od razu, słuchajcie, pojawiły się telefony od was. 321-321-321. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam piosenkę remontową, którą połowa żon śpiewa swoim mężom na wakacjach. Więc chodź, pomaluj mój świat. Grzegorz.
0: No to, moi drodzy, kto walczy z Kielnią, kto walczy z Wałkiem, dla was za chwilkę Bill Medley, będzie także Shakira. Proszę na kąty uważać.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
10: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
11: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
10: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
12: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
13: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
14: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
13: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
14: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
13: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: A super!
15: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
2: Po reklamie.

0: może spróbujmy. Wygrywasz 800 tysięcy złotych w Radiu Z. Ja bardzo bym chciał, żeby te słowa padły za chwilę. Po 17 będziemy losować numer kogoś z was. Za odebranie telefonu dzisiaj płacę 30 tysięcy złotych. I to jest naprawdę ostatni moment, żeby wejść do gry i jeszcze zgarnąć 18 800 szans na finał. Na finał miesiąca, który już za moment. Radio Z 7353. Właśnie teraz. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: 5 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.
6: Za momencik będzie godzina 17. Dzień dobry, witamy. Fajnie, że z nami jesteście o tej porze. Wiadomości w Radiu Z już teraz. Iwona Kutyna, zapraszamy.
7: Był pod wpływem narkotyków, wjechał 9-latka, chłopiec nie przeżył. Nota protestacyjna przekazana Rosji po wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Oni lubią spotkania z ludźmi, powstańcy warszawscy w centrum uwagi.
6: 17.
7: Jakub Esz z zarzutami. Kierowca BMW jadąc przez Kuźnicę Starą koło Kłobucka wypadł z drogi, wjechał na chodnik i uderzył w chłopca. 9-latek zginął, mężczyzna był pod wpływem narkotyków, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jakie zarzuty postawiła mu prokuratura, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Badania toksykologiczne potwierdziły, że Jakub Esz prowadził pod wpływem narkotyków. Prokuratura zarzuca mu spowodowanie śmiertelnego wypadku i kierowanie autem mimo obowiązującego go zakazu. Odpowie także za posiadanie i udzielanie narkotyków innym osobom.
9: Przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
8: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Jakub Esz niedawno usłyszał już wyrok roku więzienia w zawieszeniu za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków i ucieczkę przed policją. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura złożyła wniosek o areszt. Rosyjski ambasador Georgi Michno, wezwany do siedziby polskiego MSZ-u, odebrał notę protestacyjną. Dotyczyła wczorajszego wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. W bliskim kontakcie z resortem dyplomacji jest nasz reporter Tomasz Kubat.
10: Owszem.
7: Tomku, jaka była reakcja na wręczenie tego dokumentu?
10: Georgi Michno po prostu notę odebrał z rąk sekretarza stanu Roberta Kupieckiego. To spotkanie było bardzo krótkie. Po wyjściu z gmachu resortu dyplomacji ambasador zaprzeczył w rozmowie z dziennikarzami, że pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był rosyjski. Ale jak podkreślał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, takie rakiety używane są tylko przez rosyjskie siły zbrojne.
11: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, ale jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
10: I jak dodał rzecznik, najlepszą odpowiedzią na tę notę byłoby natychmiastowe zakończenie nielegalnej wojny Rosji z Ukrainą.
7: W nocie MSZ potępiło także działania wymierzone w bezpieczeństwo suwerennego państwa, jakim jest Polska i jego obywatele. Jest zgoda Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Nie ma natomiast zgody na zatrzymanie i aresztowanie polityka. Mimo że wnioskowała o to Prokuratura Europejska, to jest jeden wielki skandal, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z PiSu.
12: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję, która zrobiła wszystko, żeby wbrew w istocie Unii Europejskiej poprzeć Wojciecha Króla. Pomimo tego, że to nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa kryminalna.
7: Wojciech Król jest podejrzewany o przyjęcie niemal 1,5 miliona złotych łapówki w zamian za pomoc przy uzyskaniu unijnej dotacji na projekt w Chorzowie oraz mniejsze korzyści za załatwianie pracy i zamówień. 7 osób w Audi, wszyscy byli pijani, zatrzymali się na drzewie. Do wypadku doszło minionej nocy w podwrocławskich Siechnicach. Najciężej ranna została kobieta, która jechała w bagażniku. Ma złamane kręgosłup i żebra. W sumie do szpitali trafiły 4 pasażerki. Kierowca ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Badanie wykazało, że był pod wpływem alkoholu, został zatrzymany. Grozi mu do 12 lat więzienia. To jednak nie koniec. Na miejsce wypadku przyjechał jego brat. Też był pijany. Ostatnie przygotowania polskich strażaków przed wylotem do Hiszpanii. Ratownicy przeszli dziś testy zdrowotne i psychologiczne, a jutro wylecą z Krakowa do Kastylii. To grupa 35 strażaków, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów w trudno dostępnych miejscach. Ta akcja jest dużym wyzwaniem, ale też potrzebnym doświadczeniem, mówi jeden ze strażaków, Dominik Gapiński.
3: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku. Zresztą jak już ten rok pokazał, dwa wielkopowierzchniowe pożary miały miejsce.
7: Strażacy będą pomagać Hiszpanom rotacyjnie w trzech zmianach. Każda grupa spędzi na miejscu 10 dni. Trwają oficjalne obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ich kulminacja jutro, 1 sierpnia. W Radiu Z oddajemy w tym tygodniu głos bohaterom wydarzeń oraz osobom pielęgnującym pamięć o nich. W rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grządzielskim dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że powstańcy uwielbiają spotkania z ludźmi.
13: Bardzo lubią spotykać się z ludźmi, którzy są rówieśnikami ich z czasu Powstania Warszawskiego. Oni jakby widzą w tych ludziach siebie. Oni podziwiają entuzjazm, podziwiają zaangażowanie tych młodych ludzi, którzy przychodzą do nich w czasie obchodów Powstania Warszawskiego.
14: O czym powinniśmy pomyśleć 1 sierpnia o 17, kiedy usłyszymy syreny? Bo one nie tylko będą do usłyszenia w Warszawie.
13: To rozejrzeć i zobaczyć, że stoimy w miejscu z ludźmi, którzy są nam, powinni być nam bliscy i do których powinniśmy mieć zaufanie. Jesteśmy wspólnotą, która robi coś wspólnego i to jest bardzo ważne przesłanie. To jest pierwszy krok do zaufania.
7: Całą rozmowę, a także wywiady z powstańcami znajdziecie na radioz.pl oraz na kanale Radia Z na YouTubie. Lucyna Pużyczka będzie z Wami dziś wieczorem. Do usłyszenia.
6: Dziękujemy, do usłyszenia.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Noc deszczowa prawie wszędzie. Są małe wyjątki. Na południu, południowym wschodzie zachmurzenie małe i tam bez opadów. Jutro znowu ciepło. Nie tak gorąco jak dzisiaj. Upał szczególnie na południu i południowym wschodzie. I tak przejrzałem prognozę pogody na najbliższy tydzień. Delikatnie chłodniej w niedzielę. Takie 25-26, a od poniedziałku znowu upały. Tutaj Radio Z. Panie i panowie, za momencik spróbujemy połączyć się z wami i spróbujemy wam wręczyć 800 tysięcy złotych. Takie rzeczy się będą działy u nas na antenie. A teraz, kochani, no, jak my gramy? Dżem w Wehikuł Czasu. I co państwo na to?
16: Dobra, no to. Dobra, dajcie tak dalej. Jest weekend, jest moc. Pozdro z Poznania.
6: Pozdro z Poznania. Dżem w Wehikuł Czasu w Radio Z.

0: walizki spakowane, można jechać na wakacje. A nie, jeszcze nie. Może najpierw wygramy jakąś fajną kasę?
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza pieniądza.
0: W Radiu Z. Polsko, zrób głośniej, bo to jest ten moment, kiedy my będziemy dzwonić do kogoś z was w nadziei, że po pierwsze odbierzecie telefon, a po drugie, że za moment wydarzy się coś wielkiego na antenie Radia Z. No to co, numer mamy, więc dzwonimy. Jak zawsze będziemy czekać 5 regulaminowych sygnałów. To jest najtrudniejszy moment także dla nas, bo zawsze nas to stresuje, czy ktoś odbierze telefon. Czy się uda nawiązać połączenie? 5 sygnałów, jeszcze 3 przed nami. To już trzeci sygnał. Halo, halo, dzień dobry, dzwoni Radio Z, odbierz telefon. Czwarty sygnał, nie, tylko nie to. Piąty sygnał i niestety się nie udało. Oj, no kochani, no my się tak nie bawimy, tak to nie można robić. Mamy coś na otarcie łez, 1000 złotych dla kogoś z was. No ale ja miałem tak ambitne plany, tyle kasiory tutaj było przygotowane dla słuchaczy. No warunek jest jeden, jak się gra z Radiem Z, jak się bawi w wakacyjną żądzę pieniądza, no to trzeba telefon odbierać, kiedy dzwonimy. Kochani, gramy dalej. Pamiętajcie o tym, pod koniec wakacji Honda ZR-V stoi zaparkowana, czeka na nowego właściciela. A po drugie, od teraz gramy o 450 tysięcy złotych. Kto ma ochotę, to proszę telefon odebrać, jak będziemy dzwonić. Ale wcześniej można wejść do gry. Już teraz wysyłając słowo Radio Z pod 7353.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

i teraz będzie dowód na to, że ten program to naprawdę przebojowe lato z Radiem Z. Bob Sinclair, Love Generation, to jest właśnie słońce w każdym dźwięku na antenie. 17.22. Weekendzik już u was, tak?

0: nadzieję, że Polska gotowa na kolejną zmianę turnusów, ale zanim odpalicie silniki, to proszę poczekać. O 17.30 wiadomości, później wiadomości z polskich dróg. Dróg sporo się dzieje, szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z. Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
9: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
10: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
11: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
12: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
11: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
12: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
11: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: A super!
2: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Dzień dobry, pani, witamy.
13: Dzień dobry.
0: Lucyna Półżyczka z nami. Właśnie teraz 17.30 i wiadomości w Radiu Z. Zapraszamy.
13: Nawet 20 lat więzienia grozi sprawcy wypadku pod Szamotułami w Wielkopolsce, w którym zginęły 3 osoby. Do tragedii doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B. był pijany, miał prawie promil alkoholu we krwi. Jadąc z żoną i córkami nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy. Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury w Poznaniu.
14: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło troje pasażerów tego pojazdu.
13: Podejrzany jest w szpitalu, jutro ma tam zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Stało się to przed południem w pobliżu Kołobrzegu. Jak informuje szef MON, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. To już kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach w tym rejonie. Usunięto szkody górnicze w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, podają władze miasta. Chodzi o fragment znanej alei rekreacyjnej, który wskutek szkód górniczych był zalewany deszczami i roztopami. Prace kosztowały blisko 4 miliony złotych. Pokryła je Polska Grupa Górnicza. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Zablokowana jest Krajowa 50 na Mazowszu we wsi Kozarzewo między Wyszogrodem a Płońskiem. Dwa busy zderzyły się z osobówką. Wprowadzono tam objazdy. Nieprzejezdna w obie strony jest też Krajowa 11 w Opolskiem we wsi Kostów między Kluczborkiem a Kępnem. Zderzyły się dwa auta i bus. Tam również policja kieruje na objazdy. Wypadek z udziałem aż trzech samochodów i tira był na drodze 22 w Lubuskiem we wsi Długie. Na odcinku Strzelce Krajeńskie do Gniew jest wahadło. A w Warszawie 3-kilometrowy zator na południowej obwodnicy. Zwolnijcie zawęzłem Opacz w kierunku lotniska. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Kto wybrał sierpień na urlop? Brawo, wy no lepiej nie mogliście trafić, bo przed nami naprawdę piękny tydzień. Codziennie będzie ciepło, po wielokroć upalnie. Do końca dnia bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Jutro ten upał odpuści na północy, na zachodzie, na południu i południowym wschodzie. Będzie cały czas smażyć. Tutaj Radio Z, Kamil Balaja. Słuchajcie, sporo takich telefonów od was dostałem dzisiaj.
6: Au! Piąteczek, piątunio!
0: Chyba cała watacha się szykuje ten piątek, co? To niech to będzie ostatnie odliczanie do weekendu. Europe Final Countdown.

0: Sydney Polak, otwieram wino. Już? Sydney, za wcześnie jeszcze, za kwadrans 18. Dobra, to teraz kawa na ławę. Ile kosztują wieczory panieńskie? Sprawdziłem. Drogo jest, słuchajcie, podrożały. Naprawdę, czytam właśnie, że potrafią kosztować nawet 2000 zł za osobę. Naprawdę? Że 2000 zł za te imprezy, na których dziewczyny... No dobra, dobra, my naprawdę tylko udajemy, że nie wiemy, co tam się dzieje. My wszystko wiemy. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, jak brzmi takie ciche marzenie każdego faceta? Trafić przez pomyłkę na wieczór panieński po godzinie 22. Oto to. Radio Z
1: i już. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dobrze gramy, co? Czuć, że jest piątek, proszę państwa. Zaraz 18, zaraz będą wiadomości w Radiu Z. Polecamy, zapraszamy.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
4: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
3: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
4: Znam ten sposób. Kosztowny.
3: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
4: To dlatego taka koperta.
3: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
5: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
13: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: Po reklamie.
0: Jeszcze chwilkę i będzie godzina 18. Wiadomości w Radiu Z prezentuje Lucyna Półżyczka. Zapraszamy.
16: Rosyjska rakieta w Polsce. Minister obrony przedstawił w Sejmie raport. Kryzys energetyczny w Europie. Przez upały Dunaj wysycha. UEFA kontra FIFA. Infantino chce sprzedać udziały w mundialu.
0: Osiemnasta.
16: Minister obrony w Sejmie z pełnym raportem po wydarzeniach na Lubelszczyźnie, gdzie wczoraj spadła rosyjska rakieta, ale też z wachlarzem zarzutów pod adresem opozycji. Powinniście się wstydzić, grzmiał w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz i konfrontował działania obecnego rządu z tym, co i jak robiło PiS przed laty w podobnych sytuacjach. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
17: Było merytorycznie z chronologią wydarzeń i deklaracją wsparcia dla wojska, ale i politycznie z twardą odpowiedzią na zarzuty opozycji. Pomyliliście się z szukaniem wroga, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i ostro punktował prawą stronę sceny politycznej.
18: Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego.
17: Jak tłumaczył, nawiązując do przeszłości, państwo zadziałało teraz 100 razy lepiej niż w Przewodowie i pod Bydgoszczą, gdzie zbłąkana rakieta została znaleziona przypadkiem po kilku miesiącach.
16: Minister obrony potwierdził po raz kolejny, że pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska rakieta CH-101. Stowarzyszenie Rozwój Plus rusza w Polskę. W październiku planuje kolejny ważny polityczny event. Zapowiedział to lider stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Na warszawskiej Pradze trwa impreza organizowana przez Rozwój Plus. Jest scena rozmów i Hyde Park, a także specjalny teren do grillowania. Był tam reporter Radia Z Michał Dzieneński.
19: Migracja, demografia, tożsamość i wspólnota to podczas swych wystąpień jak mantrę, powtarzał Morawiecki.
20: Potem trzeba potrafić się porozumieć, a nie przedstawiać stanowisko albo będzie po mojej albo spadaj na drzewo.
19: Impreza stała się, jak to ujął były premier, festiwalem idei. Obecni na evencie politycy jak ognia unikali stwierdzenia rozłam w PiSie. My chcemy mówić o programie, słyszałem. Przy okazji serwowano m.in. kiełbasy z grilla i gęsinę. Skaczki zrezygnowano, żeby uniknąć posądzenia o prowokację.
16: Impreza Stowarzyszenia Rozwój Plus na warszawskiej Pradze potrwa do późnego wieczora. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Fala upałów powoduje kryzys energetyczny w Europie. Poziom drugiej najdłuższej rzeki Europy jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
0: Taką sytuacją, chociaż dramatyczną, nie jest zdziwiony ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
21: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję. A drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
0: Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód w rzekach mają nie tylko Węgrzy. Również Rumunia musiała wyłączyć czasowo elektrownię jądrową. W krajowym systemie energetycznym według władz Rumunii może brakować nawet 3000 megawatów mocy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Rumunia, podobnie jak Węgry, chce pokryć niedobór mocy importem energii z innych krajów. UEFA idzie na wojnę z FIFA. Europejska centrala kategorycznie sprzeciwia się planom szefa Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianniego Infantino, który chce sprzedać udziały w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom. Spór śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z, jak UEFA odbija piłkę.
22: No już nie tylko krytykuje, ale obmyśla także plan, jak stać się bezpośrednią konkurencją dla FIFA. Według Sky News UEFA przygotowuje scenariusz, w którym sama stworzy mundial niezależny od Międzynarodowej Federacji. Mowa o organizacji 7 turniejów finałowych z 8 zespołami. Byłoby to mini-mundiale rozgrywane w różnych krajach. W każdym z turniejów zagrałoby 3 zespoły z Europy, 2 z Ameryki Południowej oraz po jednym z Afryki, Azji i Ameryki Północnej. Tym samym spór nie dotyczyłby już tylko wpływów z imprezy, ale także samego formatu najważniejszych rozgrywek reprezentacyjnych.
16: Według UEFA oddanie części udziałów piłkarskich Mistrzostw Świata w ręce prywatnych inwestorów to przekroczenie czerwonej linii, którą jej zdaniem FIFA notorycznie w ostatnim czasie przesuwa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A ten pomysł FIFA przerwano nawadnianie, to pamiętajcie, to się przyda nawet dzisiaj. Ciepło cały czas, tak patrzę na mapę temperatur z godziny 17, na południu 35, a nad morzem 21, 15 stopni różnicy pomiędzy północą a południem. Cały czas gorąco, trzymajcie się.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: I gra wam Radio Z, i przebojowe lato, i Kamil Baleja. I najważniejsze pytanie o tej porze. Czy już można? Jak myślicie, to... Można już? Można, ale można już, słuchajcie.

Gentleman z wąsikiem Dawid Podsiadło na błysk. To jest Radio Z. No dobra, a teraz kawa na ławę. Czego dzisiaj szukacie w internecie? Sprawdziłem was, haha, mamy was. Słuchajcie, hasła wyszukiwane w Google w ostatnie 24 godziny, te, które mocno trendują, które się przebijają, to uwaga: grzyb, odpady, zdrowie i zboża. Grzyb, odpady, zdrowie i zboża. Jak nic, roczniki 40+ zdominowały internet. Ale wiecie co? Ja chyba bym nie był na tyle odważny, żeby wpisywać grzyb w internet.

0: dzisiaj się jedzie gdzieś jakąś autostradą międzymiastową i ta piosenka zabrzmi, ależ to brzmi jak złoto, 20 minut po godzinie 18, to jest Radio Z. Co robią Polacy na urlopie? 60% z nas robi remont. I to słychać. 321-321-321. Dzień dobry.
1: Cześć, chciałam dołączyć do wszystkich remontujących na latację, ponieważ zmieniliśmy ogrzewanie z węglowego na gazowe, więc mamy malowanie wszystkich pokoi, bo była zmiana wszystkich rurek. Witajcie wakacje z pędzlem.
0: Kto jeszcze remontuje? Dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich. Panie Kamilu, jaki urlop, jakie wakacje.
0: Oj, oj.
2: Malujemy całe mieszkanie, pot się leje. Dobrze, że super gracie, bo tak to nie wiem, padlibyśmy tu. Pozdrawiamy wszystkich. Teresa.
0: Dziękujemy, Teresa, trzymajcie się tam, remontowicze. Świetne jest to, że to zawsze zaczyna się niewinnie. To zawsze jest takie zdanie, słuchaj, a może byśmy wymienili zasłony, a później okazuje się, że mamy remont generalny. Także jak ktoś mówi w domu, a może byśmy zrobili mały remoncik, nie dajcie się nabierać, naprawdę. Tutaj Radio Z, 20 minut, a mówiłem godzinę. A może podam jeszcze raz, może ktoś nie usłyszał, 18 minut po godzinie. Nie, 20 po 18, mamy to.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Piekielne upały rozkwierały ludziom, już turyści narzekali. Mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać.
2: Jutro ma być cieplej, później znowu.
3: W sobotę deszcz padał.
1: No ale ogólnie no ciężko, też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Maciej Bąk, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
23: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
24: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
25: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: 18.30. Tutaj Radio Z, Lucyna Półżyczka, wiadomości, posłuchajmy.
3: Żołnierz z jednostki Wesołej na Mazowszu oraz dwóch cywilów podejrzanych o posiadanie oraz handel znaczną ilością narkotyków. Zatrzymała ich żandarmeria wojskowa i zabezpieczyła ponad 3 kg marihuany, 1,5 kg mefedronu oraz ponad 360 tysięcy złotych w gotówce. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt dla żołnierza i jednego z cywilów. Śledczy podkreślają, że nie ma dowodów, żeby narkotyki trafiały na teren jednostki. Niemcy zapowiadają utrzymanie kontroli na wszystkich swoich granicach lądowych, także po wrześniu. To w związku z gwałtownym napływem migrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. W ciągu doby granice przekroczyło tam około 70 tysięcy osób. Blisko 48 tysięcy wróciło już do Maroka. Berlin podkreśla, że chce w ten sposób ograniczyć nielegalną migrację i utrzymać dotychczasowe środki bezpieczeństwa. Polska walczy z kolejną falą upałów. W wielu miastach rozstawiane są kurtyny wodne. Tak jest m.in. w Krakowie. Mieszkańcy i turyści mogą też korzystać tam z darmowej kranówki, która dostępna jest w beczkowozach, mówi Jan Machowski z Urzędu Miasta.
4: Są i kubki jednorazowe, są też, można też sobie nalać tej wody do bidonu. Są też na terenie Krakowa pitniki. One są dobrze oznaczone na mapie Google'a, chociażby miejski pitnik albo wodopój.
3: Według prognoz upały mogą utrzymać się przez cały następny tydzień. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Służby pracują na Krajowej 50 na Mazowszu. To po wypadku dwóch busów z samochodem we wsi Kozarzewo. Trasa między Wyszogrodem a Płońskiem była zablokowana. Teraz jest tam wahadło. Powoli się odkorkowują. Utrudnienia także na czwórce na Dolnym Śląsku za węzłem Legnickie Pole w stronę Wrocławia. Zderzyły się dwa auta i bus. Duży korek na A1 w kierunku Gdańska na wysokości Grudziądza. Trwają prace drogowe. Ruch odbywa się tam tylko jednym pasem. Przez roboty drogowe stoicie też na ekspresowej 17 w okolicach Lublina. Jeżeli jedziecie w kierunku Chełma, zatrzyma Was 2-kilometrowy zator za Świdnikiem. Cały czas czekamy na Wasze sygnały z dróg.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
2: Noc deszczowa praktycznie w całym kraju, są wyjątki. Na południu i południowym wschodzie nie powinno padać. Jeśli chodzi o to, co będzie jutro w pogodzie, kolejny ciepły dzień, ale nie wszędzie. Upalnie na południu i południowym wschodzie, ale na północy fajne 22, na zachodzie 25, w centrum 3 dychy, idealnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
2: W niedzielę, słuchajcie, wszędzie 27-28 stopni, lekkie chmurki, czyli niedziela idealna. Tutaj Radio Z, tutaj przebojowe lato. Indile znacie? Panie redaktorze, no o co pan pyta, słuchacze? No pewnie, że znacie. Dernier Dance.

0: Nazywa się Moziman. Ciekawe, że to jest z rodziny Czesława Mozilla. To jest Radio Z. Piątek, jeszcze raz piątek. To słychać w telefonach od was. 321-321-321. Dzień dobry.
1: Ten ostatni piątek. Dzisiaj się rozstaniemy i do domu pójdziemy. Do poniedziałku, pa.
0: Do poniedziałku, pa.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
13: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
12: Nie masz pomysłu na lato?
13: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
14: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Tu końcówka lipca, on ciągle majowy. Michał Szpak, Maj w Radiu Z. Za 4 minuty 19 i wiadomości w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
10: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
11: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
12: Polecam. Ewa Swoboda.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z w piątek, 31 dzień lipca. Jest z nami Lucyna Półżyczka. Czas więc na wiadomości.
13: Szef MSWiA zapowiada, będzie nowy system alarmowania o sytuacjach kryzysowych. Zabójstwo Iwony Cygan. Po 28 latach od zbrodni zapadł wyrok. Na rynku wiśni mogło dojść do zmowy cenowej. Sprawę zbada UOKiK.
0: 19.
13: Nowy system alarmowania w sytuacjach kryzysowych jest już w budowie, zapewnił w Sejmie szef MSWiA. Marcin Kierwiński wyjaśniał, że będzie składał się z kilku elementów i będzie możliwie maksymalnie zautomatyzowany. Co to oznacza i jak będzie działać, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
14: System będzie wykorzystywał telefony komórkowe do wyświetlania komunikatów. Mogą to być wiadomości przekazywane przez aplikacje, ale i poza nimi, w ramach tak zwanych systemów broadcastowych. Marcin Kierwiński zapewnił, że system będzie gotowy w ciągu kilku miesięcy.
15: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, żeby to po prostu dobrze działało.
14: Jednocześnie będzie rozwijana cyfrowa łączność specjalna, wykorzystywana przez służby kryzysowe. Marcin Friedrich, Radio Z.
13: Opozycja nie zostawia na rządzie suchej nitki. Twierdzi, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie zostali rzetelnie poinformowani o zagrożeniu ze strony rosyjskiej rakiety, która wczoraj spadła na polu w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Wszyscy oskarżeni w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnieni. Wyrok zapadł przed sądem w Rzeszowie i dotyczył głośnego zabójstwa 17-latki w Szczucinie w Małopolsce 28 lat temu. Oskarżonych było w sumie 17 osób. Paweł Kopacz o zabójstwo, jego ojciec i znajoma Iwony o współudział, a 14 byłych policjantów o niszczenie dowodów. Siostra zamordowanej, Aneta, nie kryła emocji po ogłoszeniu wyroku.
16: Jestem zdruzgotana i no i ona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje. Na układy i pieniądze nie ma siły, ale ta sprawiedliwość na pewno kiedyś dosięgnie właśnie poprzez te ludzkie sumienie.
13: Obrońca głównego oskarżonego Jan Kuklewicz stwierdził, sąd wykonał drobiazgową pracę. Wyrok nie mógł być inny.
17: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i zapewne nie będzie przesadą, jak powiem, i na takie orzeczenie liczyli.
13: Prokurator i pełnomocnik rodziny zamordowanej zapowiedzieli apelację. Proces trwał 8 lat. Ministerstwo Rolnictwa powiadomi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej na rynku wiśni. Wcześniej o kontrolę łokiku wystąpił Związek Sadowników RP. O co konkretnie chodzi, ustalał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
18: Według sadowników w ciągu kilku dni ceny wiśni w skupach nagle zaczęły spadać.
19: W tym roku jest jej mniej, a ceny są niższe, więc nie sposób tego racjonalnie wytłumaczyć.
18: Mówi Radiu Z Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników. Sprawę trzeba wyjaśnić, bo wygląda to rzeczywiście dziwnie, przyznaje pytany przez Radio Z minister rolnictwa Stefan Krajewski.
20: Czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi?
18: W tym roku krajowych owoców i warzyw na rynku jest mniej, bo najpierw dotknęły je przymrozki, potem gradobicia i ulewy, a teraz upały.
13: Szczególnie zdziesiątkowane zostały uprawy porzeczek. Żar tropików w Polsce, pogoda zachęca do wyjazdów nad wodę i wiele osób w taką podróż wybiera się koleją. Ale zanim ruszycie na peron, sprawdźcie, co możecie ze sobą zabrać, bo nie wszystko zmieści się w pociągu. Kolejarze ostrzegają, że zbyt duży bagaż może oznaczać koniec podróży jeszcze przed jej rozpoczęciem. Pomysły niektórych pasażerów naprawdę zaskakują, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
21: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam, popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
13: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagaży. Teraz już kultura w Radiu Z. Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Jutro mija 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Upamiętni ją m.in. spektakl Było nie gorąco w reżyserii Aleksandry Bielewicz. Przedstawienie jest inspirowane tekstami Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego, dwojga artystów, którzy doświadczyli powstańczej rzeczywistości. Premiera o północy z soboty na niedzielę w Muzeum Powstania Warszawskiego. W Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą jutro rusza 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. W programie są m.in. filmy prosto z Cannes i retrospektywy filmów Anny Dymnej, Elizy Kubarskiej, Jana Komasy i Larsa von Triera. Będą też spotkania z twórcami wystawy i koncerty. Zaprasza dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka.
22: Zaczynamy 1 sierpnia na Zamku w Kazimierzu Dolnym koncertem Mazolewski, Dorociński, Witkacy, kompozycje astronomiczne. W niedzielę Arek Jakubik w performansie teatralnym muzycznym Romeo i Julia żyją. Następnie Kirschenbaum, Hańba, Pablo Pavo i wreszcie Mary Komasa w koncercie Sister razem z Antonim Komasą Łazarkiewiczem.
13: Będzie też potańcówka i wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie. Szczegóły są na stronie festiwalu. Do naszych kin wchodzi dziś film Młody Waszyngton w reżyserii Johna Erwina. Opowiada o dojrzewaniu do wielkości, czyli historię młodości jednego z założycieli i pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Waszyngtona. Główną rolę gra brytyjski aktor William Franklin Miller.
0: Spokojna noc przed nami, zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na północnym zachodzie i zachodzie. Stopniowo tych chmur będzie przybywało, no i pojawią się przelotne na szczęście opady deszczu i możliwe lokalnie burze. Temperatury przyjemne od 17 do 21 stopni. Hubert Racikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z. Czas na listę Lubię To.
2: Lubię To.
11: Lubię To w Radio Z.
2: Lista przebojów Radia Z.
23: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

10, szanowni państwo. A teraz propozycja. Facet, którego wszyscy lubimy, znamy i będziemy popierali. Najlepiej widać to po tym, jak pojawiła się jego piosenka. Bez końca już ma 100 tysięcy wyświetleń przeskoczone. No to teraz tylko czeka na wasze głosy, żeby wejść na listę. Lubię to. Oskar Cyms, bo o nim mowa. Bez końca. I to jest tytuł obrazujący nasze dobre uczucia wobec niego.

Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata. Absolutnie nie jest to piosenka prorocza, ale miejsce dziewiąte ma. A na ósmym pani Shakira, co to ciągle daj i daj i daj. A my dajemy i dajemy, bo to fajny utwór jest. To jest lista Lubię To w Radiu Z. Shakira, Burna Boy.

0: grania i śpiewania. Great Expectation, Siona Spyro, propozycja do listy Lubię To. Zagra na festiwalu Lollapalooza, ale jednak u nas chciałaby być to bardzo. No to głosujcie na Radio ZPL, a za chwilę miejsce siódme, a tam Milki i David Guetta.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
1: Po reklamie.
2: Radio Z.
7: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.

Pani Sarso, to jest kokieteria. Oczywiście, że będziemy pamiętali to w wielu sytuacjach. Miejsce szóste, Sarsa w Radiu Z, lista Lubię To. A teraz propozycja, która uważam jest chyba najgorętszą propozycją tego lata. Tutaj aż kapie z tej piosenki. Michiko to DJ Gorza, Jason Derulo i Melody. I jedyne, czego brakuje, to waszych głosów na radioz.pl. Gorąca jest.

0: Marisa. I jeszcze raz. Marisa. Odkochaj. Miejsce piąte. Listy lubię to w Radiu Z. Za chwilę będzie miejsce czwarte, a tam męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie. No właśnie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Ja się

To jest singiel, który zapowiada płytę Dawida Kwiatkowskiego Południe. Płyta wyjdzie po wakacjach, a singiel jest już teraz. Później ci opowiem. To Dawid i Margaret. I to jest propozycja do listy Lubię To, na którą możecie głosować na radioz.pl. A teraz już miejsce trzecie. A spokojnie, przez weekend sobie na tym brązowym miejscu posiedzą Kygo, Khalid Griffin, Save My Love.

to The Bauza i Magnetic w Radiu Z. Miejsce drugie listy lubię to, a teraz sięgamy po jeden z największych przebojów ostatnich miesięcy nurtu Afro House, Melodic House. Szanowni Państwo, Fire, Shinza, Arco i Kasango. Podoba się? To głosujcie na Radio Z.pl.

jednak coś jest w tej piosence. Shinza, Arco, Kasango, Fire, Fire. Dawid, wydawca tego programu, tańczy na stole. Nie mogę go uspokoić. Dawid, bo mikrofon przewrócisz. Uspokój się, chłopie. Dobra, już jest lepiej. To teraz Kuba i Kuba. Stygnie lato. I brzmi to katastroficznie, ale chyba jest skuteczne, bo to miejsce pierwsze listy. Lubię to w Radiu Z. Panowie, gratulacje. A lato nie stygnie. Chyba, że te 35 stopni to jest sygnał.

0: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara?
6: No.
7: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Piątek, 31 lipca. Słuchacie Radio Z. Dochodzi 20. Czas na wiadomości. Lucena Półrzeczka.
4: Kryzys migracyjny w Sejcie. Europa reaguje. Tony jarzeniówek porzucone przy autostradzie A1 są zarzuty dla podejrzanych. Msza i apel pamięci w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
3: 20.
4: Jest komentarz polskiego premiera do kryzysu migracyjnego w Sejcie. Dziesiątki tysięcy Marokańczyków przedarło się na terytorium tego położonego w Afryce hiszpańskiego miasta. O oczekiwaniach Donalda Tuska wobec Hiszpanów reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, pisze premier na portalu X i dalej wylicza. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać. W podobnym tonie wypowiadają swoje opinie inni europejscy przywódcy. Popieram zamiar Hiszpanii, by nie wpuszczać nielegalnych migrantów na kontynent europejski, napisał niemiecki kanclerz. Francuzi wzmacniają kontrolę na hiszpańskiej granicy, a Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią.
4: Hiszpania wysłała do Ceuty wojsko, żeby opanować sytuację. Hiszpański minister spraw wewnętrznych ogłosił, że dobrowolnie wróciło już do Maroka ponad 48 tysięcy nielegalnych migrantów. A migracja i demografia znalazły się wśród głównych tematów pikniku Stowarzyszenia Rozwoju Plus na warszawskiej Pradze. Na imprezę organizowaną przez Mateusza Morawieckiego przyszli związani z nim politycy i sympatycy. Nie mówimy o podziałach, ale o programie. Jesteśmy otwarci także na naszych kolegów z PiS-u. Tak mówił europoseł Waldemar Buda.
6: Kogo spotkałem, życzliwego z Prawa i Sprawiedliwości, zapraszałem. Nie wiem, czy się pojawią. Zakładam, że jakiś zakaz partyjny im to uniemożliwi, ale cały czas zaproszenie jest otwarte, łącznie z kierownictwem. Nie robimy żadnych prowokacji, nie spróbujemy się konfrontować. Zostawiamy wszystko to, co do tej pory w tyle. Idziemy i patrzymy w przyszłość.
4: Podczas imprezy zorganizowane sceny rozmów, Hyde Park i specjalny teren do grillowania. Są zarzuty w sprawie porzucenia kilkudziesięciu ton jarzeniówek na drodze dojazdowej tuż obok autostrady. Rok temu na działce w Anielinie Włódzkiem obok autostrady A1 znaleziono ogromną hałdę porzuconych świetlówek. Kto odpowie za tę sprawę? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Zarzuty usłyszały w sumie 3 osoby. Kierowca ciężarówki oraz mężczyźni, którzy zlecili mu transport, mówił mi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
8: Porzucanie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.
7: Za co grozi do nawet 12 lat więzienia. Tylko kierowca przyznał się do winy. Świetlówek było w sumie 30 ton. Niebezpieczne odpady zostały usunięte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminę Stryków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Sprzątnięcie świetlówek kosztowało w sumie kilkaset tysięcy złotych. Gmina Stryków będzie się teraz domagać od sprawców zwrotu tych kosztów. Jutro mija 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji już dziś na Stołecznym Placu Krasińskich przy Pomniku Powstania odbyła się msza polowa w intencji ojczyzny powstańców warszawskich i mieszkańców stolicy. Po niej rozpoczął się apel pamięci. W tym tygodniu w Radiu Z oddajemy głos bohaterom tamtych wydarzeń oraz osobom, które pielęgnują pamięć o nich. Rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grządzielskim, dyrektorem Muzeum Powstania, Jan Ołdakowski podkreślał, że powstańcy uwielbiają spotkania z ludźmi.
9: Bardzo lubią spotykać się z ludźmi, którzy są rówieśnikami ich z czasu Powstania Warszawskiego. Oni jakby widzą w tych ludziach siebie. Oni podziwiają entuzjazm, podziwiają zaangażowanie tych młodych ludzi, którzy przychodzą do nich w czasie obchodów Powstania Warszawskiego. To są harcerze, to są wolontariusze. Oni bardzo lubią zobaczyć u młodego człowieka zaangażowanie. To jest coś, co jest dla nich olbrzymią nagrodą i radością.
4: Całą rozmowę, a także wywiady z powstańcami warszawskimi znajdziecie na radioz.pl oraz na naszym kanale na YouTubie. Teraz już sport i Marcin Pawidał. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Na inaugurację drugiej kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Płock podzieliła się punktami z Widzewem. Mecz zakończył się remisem 0-0. Tymczasem były szkoleniowiec Nafciarzy Mariusz Misiura po raz pierwszy wystąpi dziś na stadionie w Lublinie w roli trenera Motoru. Za niespełna pół godziny jego zespół rozpocznie mecz z Jagiellonią.
11: Czuję duże podekscytowanie. Bardzo mi zależy, żebyśmy się pokazali dobrze tutaj przy tym sezonie po raz pierwszy. Więc czuję się bardzo dobrze, zadowolony. Dobrze idzie praca. Uważam, że mamy dobrą energię.
10: W pierwszej kolejce tej energii wystarczyło na punkt. Motor zremisował w Łodzi z Widzewem 2-2, z kolei Jaga wygrała w Białymstoku 1-0 z Koroną. A kolejne federacje piłkarskie sprzeciwiają się planom szefa FIFA Gianniego Infantino dotyczącym sprzedaży części udziału w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom. Do UEFA i CONCACAF dołączyła Federacja Azjatycka. Dziś w proteście przeciwko kontrowersyjnemu pomysłowi z funkcji doradcy Gianniego Infantino zrezygnował Carlos Cordeiro. Były prezes amerykańskiego Związku Piłki Nożnej stanowczo odciął się od scenariusza kreślonego przez Szwajcarię, nazywając go złą umową dla futbolu.
12: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
3: Jutro słonecznie i bez deszczu, będzie tylko na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju warto mieć parasol pod ręką, bo możliwe są przelotne opady i burze. Temperatury tu się robi gorąco, nomen omen, od 24 do 36 stopni. Nad morzem, wiadomo, tam inaczej, około 20.
12: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
2: Radio Z i już.
12: Na program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
3: 25. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. Teraz się zrobi festiwalowo w Radio Z. Ale wcześniej Daria Zawiałow i Złamane Serce, które jest okej.

0: to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: 20:11 na zegarach. Za 2 tygodnie zaczynamy Bittersweet Festival, na którym Radio Z będzie miało swoją strefę. Wcześniej nasza dziennikarka muzyczna Magda Barczyk porozmawiała z Sarą Kordek, szefową tej imprezy.
2: Jaki był klucz w tym roku, jeśli chodzi o dobór artystów? Bo znowu mamy fantastyczny line-up i kolejny raz taki, który mam wrażenie przyciągnie przeróżne wiekowe generacje.
3: Są też takie elementy, które są poza jakąś sferą marzeń w danym czasie, czyli oczywiście są artyści, których możemy ściągnąć na festiwal, bo bardzo chcemy, mamy takie możliwości finansowe, oni też są chętni, możemy to zrobić, ale te festiwale europejskie, czy każde, ale jakby też rządzą się swoimi prawami, czyli jest jakaś pula artystów, którzy są w trasie w danym czasie, bo wydali płytę i teraz będą podróżować, więc my też to, co staramy się zrobić, to mając tą wiedzę, kto będzie mógł wystąpić w tym roku, w kolejnym roku, my wiemy, kto będzie mógł wystąpić w kolejnym roku i za 2 lata, bo często, jeżeli chodzi o ten taki poziom headlinerski, no to właśnie oni już mają zaplanowane te trasy, więc trochę jest tak, że z jednej strony my możemy wybrać, a z drugiej strony mamy też określoną pulę artystów, z których wybieramy, i wtedy naszym zadaniem jest określenie, czy to jest artysta bittersweetowy. I czasami jest tak, że jest jakiś artysta, którego kochamy personalnie, ale czujemy, że to nie jest do końca artysta na ten festiwal. I tutaj jest to największe wyzwanie, żeby myśleć projektem i festiwalem, a nie myśleć tylko tym, kogo chcielibyśmy zobaczyć i usłyszeć na scenie. My byliśmy przekonani, że chcemy walczyć o Gorillaz. To był taki must od samego początku, już od ubiegłego roku. Także bardzo się cieszę, że w tym roku wystąpią u nas. Myślę, że to będzie ogromne wydarzenie, takie bardzo sentymentalne, ale to jest, no, Gorillaz to jest taki zespół, który nawet nie jest uniwersum, to jest tak galaktyka, którą oni wokół siebie budują, więc zdecydowanie oni nam sprofilowali określoną historię tego dnia. Lorde tak samo, my bardzo chcieliśmy, żeby ona wystąpiła na scenach bittersweetowych i to się udało, także jakby to był taki booking, o który walczyliśmy. 21 Pilots pojawili się w opcji i im dłużej o tym myśleliśmy, to stwierdziliśmy, że tak, że to jest właśnie ta szorstkość, której nam trochę brakowało w ubiegłym roku, więc w tym roku chcemy to podjąć i uważam, że to też był strzał w dziesiątkę. No i Robbie Williams, czyli właśnie ten artysta,

0: który myślę, że no, nie przyjechałby do Poznania w żadnej innej sytuacji. Jest to artysta ponadczasowy, niezależnie jaki utwór, czy ktoś słucha, czy nie słucha. No, jest to po prostu super bittersweet booking. Taki, że Robbie Williams, Bittersweet Festival, tak, głosowanie i też się bardzo cieszę, że mamy go w tym roku w naszym programie artystycznym.
1: Robbie Williams? Oczywiście. Trzy razy tak. No to poczujmy się jak na festiwalu. Robbie Williams w wersji live. Czujecie to? Ja tak.

0: Alok i Jess Glynn, Summer's Back w Radiu Z, 21 minut po 20, a my za chwilę robimy back na nasz festiwal, który bardzo lubimy, Bittersweet. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No
5: i
4: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to, oblenia tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
14: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
13: To ty nie jedziesz pociągiem?
14: No nie.
13: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
14: Coś tam słyszałem.
13: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
14: Naprawdę?
13: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
14: Ale autem to chyba szybciej.
13: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
14: Przekonałaś mnie.
13: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
1: Na program zaprasza jego sponsor. PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Robię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: 20:29. To idealny moment, żeby wrócić do wywiadu Magdy Barczyk z Sarą Kordek, czyli głównodowodzącą festiwalu Bittersweet, który coraz bliżej.
2: Sara, chciałabym ciebie teraz poprosić o takich garść ważnych ciekawostek albo wskazówek. Mhm. Jak powinniśmy się przygotować do festiwalu Bittersweet? Jak tam najlepiej dotrzeć? Taki krótki festiwalowy przewodnik.
3: No przede wszystkim mamy tutaj dużo szczęścia, bo festiwal jest w centrum miasta, także komunikacja miejska to jest bardzo dobre rozwiązanie. My też oczywiście mamy podstawione różne autobusy i cała taka mapa logistyczna. Jeżeli jeszcze nie jest opublikowana, to będzie opublikowana na dniach, także tam te informacje się znajdą. Dojazd pociągiem, wcześniejsza możliwość wymiany opasek, czy to na targach poznańskich, czy to na dworcu, jak najbardziej tak. Z elementów, które powtarzamy, to jest cały kontekst możliwości wniesienia swojej wody albo bidonu. Na terenie festiwalowym też mamy dostępną darmową wodę, rozdajemy słuchawki, nie słuchawki, tylko te takie wyciszające, no słuchawki wyciszające.
2: Zatyczki też
3: dokładnie,
2: mogą być.
3: Zatyczki. Czyli mamy szereg takich prostych rozwiązań, które mają sprawić, że twój komfort jako festiwalowicza jest wyższy. Do tego zachęcamy. No spacerkiem też można się na ten festiwal dostać. Jeżeli chodzi o bazę noclegową, to oprócz no dosyć mocno rozwiniętej tej infrastruktury hotelowej w Poznaniu, mamy też kamp, czyli pole namiotowe wraz z dodatkowym glampingiem, z którego też mamy zorganizowane shuttle busy, więc na ten teren festiwalowy można sobie po prostu dojechać. I myślę, że pod kątem takim logistycznym to raczej nie jest festiwal, który wymaga szczególnego przygotowania. Tutaj jest to duże szczęście, że faktycznie miasto jest dobrze skomunikowane i można ten spacerek sobie zrobić. Ale mam inną ciekawostkę jeszcze dla ciebie. Teraz sobie właśnie o tym przypomniałam, bo mówimy o 3 dniach festiwalu, a my mamy taką niespodziankę dla naszych festiwalowiczów i to teraz pewnie powiem przedpremierowo, ale dlaczego by nie. Dla tych, którzy mają bilet, czyli karnet, jakby bilet na tegoroczną edycję, albo będą mieli w niedzielę, czyli dzień po festiwalu, już bilet na kolejną edycję, planujemy taki dodatkowy dzień w Parku Starego Browaru. Tam też będzie cała warstwa muzyczna, tam będą też przestrzenie, strefy. Trochę nazywamy to takim after day, oficjalnym afterem pofestiwalowym, ale w stylu Bittersweet, czyli uczestnicy będą mogli przyjść, odpocząć, napić się czegoś zdrowego, będą tam różne zajęcia takie bardziej sportowe i to jest taka inicjatywa, która ma trochę pozwolić tym uczestnikom, którzy na przykład czekają jeszcze na pociąg, albo właśnie się wymeldowali, nie wiedzą co jeszcze ze sobą zrobić, może poznali kogoś na festiwalu, to właśnie przygotowujemy taką dodatkową niedzielę, żeby sobie tak jeszcze trochę może poleżakować pod drzewkiem i później, żeby łatwiej było wrócić po festiwalu, no do normalnego życia, prawda, bo to zawsze jest trudne.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wszystkie to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: No to teraz Magda Barczyk i kilka słów o artystach, którzy pojawią się na Bittersweet Festiwalu.
2: Hubert, czy ty jesteś teraz gotów, żeby poruszać bioderkiem?
1: No może.
2: Widzę, że tak, to się bardzo dobrze składa, bo na naszej antenie pora zapowiedzieć projekt Major Lazer.
1: Dobra.
2: No bez ich przeboju Lean On nie wyobrażam sobie żadnej imprezy. To jest zespół DJ-ów i producentów, który gościł już w naszym kraju i przyznam szczerze, że po ich występie umieściłam ten show na liście najlepszych festiwalowych występów, które odbywały się do tej pory w Polsce. Panów na scenie wspomaga wokalistka America Foster, która nazywana jest, uwaga, pierwszą damą Major Lazer. No przyznacie, że i zabawnie, i uroczo. Energia, piosenki, no i oczywiście charyzma, chociażby producenta Diplo zwiastuje nam mega imprezę z efektami pirotechnicznymi, no i niezapomnianą dawką pozytywnych emocji. A patrząc na listę artystów, z którymi do tej pory współpracowali, no to wygląda ona naprawdę spektakularnie. Pharrell Williams, Sean Paul, Camila Cabello, Travis Scott i J Balvin, to jest coś. Wszyscy fani powinni zatem zaznaczyć w kalendarzu 15 sierpnia, to właśnie wtedy projekt Major Lazer pojawi się w Poznaniu. A ja, Hubert, poproszę ciebie, żebyś wcisnął teraz przycisk play z utworem, który tylko na YouTube ma blisko 4 miliardy odtworzeń. Major Lazer, Lean On w Radiu Z.

0: Major Lazer, Lean On będą na Bittersweet Festiwalu. My też i jeszcze raz będziemy spotykali się z Magdą za chwilę i o kolejnym artyście powiemy sobie. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
2: Po reklamie.
5: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Robię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: A ja lubię, kiedy rozmawiamy o Bittersweet Festivalu z Magdą Barczyk. Magda o muzyce wie więcej niż wszyscy muzykolodzy świata i mamy ją na swoim pokładzie. I teraz pogadamy sobie o ostatnim artyście na dziś, który wystąpi na Bittersweet Festivalu. A kto to?
2: Tego artysty polskiej publiczności nie trzeba chyba przedstawiać, bo po pierwsze dlatego, że większość festiwalowiczów pewnie miała okazję już posłuchać Toma Odela na żywo, bo bywa on w Polsce dosyć regularnie, ale kolejna część doskonale zna go z TikToka i innych aplikacji używających muzyki, chociaż sam Brytyjczyk nie jest akurat artystą, który karierę zrobił właśnie przez media społecznościowe, to jego piosenki na tyle mocno rezonują emocjonalnie z młodymi ludźmi, że chętnie wykorzystują je do swoich editów czy zdjęć. Po 8 latach Tom Odell wraca właśnie do Poznania. W sierpniu na Cytadeli kilka tysięcy gardeł. Jestem pewna, że zaśpiewa największe przeboje artysty, no bo przecież nikt tak jak Tom nie chwyta za serce, no i nie wykrzykuje emocji, dając jednocześnie no taką pewnego rodzaju też nadzieję. Tom Odell szturmem wszedł do muzycznego świata, no i przede wszystkim postawił w centrum tego swojego świata fortepian, z którego jest oczywiście bardzo znany. Przyznam szczerze, że ja osobiście bardzo czekam na ten koncert. Tom Odell na Bittersweet Festival już 14 sierpnia, a u nas pora teraz zagrać utwór, który jest znakiem rozpoznawczym Toma Odella, czyli Another Love w Radiu Z.
1: Zgadza się, ja go od razu rozpoznaję po tym utworze właśnie. A Bittersweet Festival 13-15 sierpnia w Poznaniu, no i będziemy tam. Tom też.

0: Ja nie ukrywam, że podejrzewam, że chłopaki gdzieś dokopali się do skrytki z 86 roku i tam ktoś napisał tę piosenkę na festiwal w Kołobrzegu. Dawid Guetta, Loki Styk, Figur w Radiu Z. Za 4 minuty 21 i wtedy będą wiadomości.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Z, dochodzi 21. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Półrzeczka.
15: Zarzuty dla 39-latka, który pod wpływem narkotyków zabił dziecko na drodze. Pożary na greckich wyspach, MSZ apeluje o rozwagę. Uratowane w Poznaniu wiewiórki znów są na wolności. Jakub Esz był pod wpływem narkotyków, gdy śmiertelnie potrącił 9-latka w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Są zarzuty w sprawie tragedii, do której doszło w środę wieczorem. Samochód prowadzony przez 39-latka wypadł z drogi i uderzył w dziecko jadące rowerem po chodniku. Chłopiec zmarł w szpitalu. Śledczy zarzucają kierowcy spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem narkotyków oraz prowadzenie pojazdu mimo sądowego zakazu. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
16: Mężczyzna przyznał się do winy, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
17: I złożył wyjaśnienia.
16: Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Będzie odpowiadał jako recydywista, bo niedawno usłyszał wyrok za wydarzenia sprzed roku, gdy nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uciekał przed funkcjonariuszami. Jak ustalono, również wtedy prowadził pod wpływem narkotyków. Został za to skazany na rok więzienia w zawieszeniu i otrzymał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Wielkie pożary w całej południowej Europie. Do płonących lasów we Francji, Hiszpanii i Portugalii dołączyły niszczone przez ogień tereny na greckich wyspach. Gdzie teraz jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
18: Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych najtrudniejsza sytuacja jest na wyspach Lesbos, Paros i Krecie. Jeśli jest taka możliwość, lepiej w ogóle zrezygnować z podróży w te rejony, mówi rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, ale zakazu wyjazdów oczywiście nie ma.
19: Apelujemy o bardzo dużą dozę zdrowego rozsądku, rejestrowanie się w systemie Odyseusz oraz o słuchanie poleceń lokalnych służb.
18: Na Krecie najbardziej skomplikowana sytuacja jest na południu regionu Retymno, ostrzega mieszkająca tam Polka Magdalena Tokarska.
20: To zginęło dwóch strażaków, którym po prostu ogień odciął drogę.
18: Płomienie ognia utrudnia potężny wiatr, przez który w zasadzie nie można używać śmigłowców gaśniczych.
15: Reszta wyspy, w tym okolice m.in. Heraklionu, są wolne od ognia i bezpieczne. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów, między innymi dla drogowców, dosłownie i w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów i temperatury znacznie przekraczają 30 stopni. Niektórzy mają więc wątpliwości, czy to nie wstrzyma inwestycji. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia jednak, że jest dokładnie na odwrót.
17: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
15: Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. I jeszcze Poznań, gdzie 18 wiewiórek po rehabilitacji wróciło na łono natury. Odratowała je fundacja z dzikiej strony. Zwierzęta wypuszczono dzisiaj w parku Cytadela, mówi Paulina Cudna z fundacji.
21: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości. Są zwierzęta też właśnie po złamaniach kończyn, po urazach mózgu. To są wszystkie te, które udało się wyleczyć lub odchować w taki sposób, że są po prostu gotowe już do wypuszczenia.
15: Niektóre z nich przechodziły rehabilitację przez kilka miesięcy. Mimo to, jak zapewnia fundacja, świetnie poradzą sobie w miejskim parku, zwłaszcza na Cytadeli, gdzie mieszka dużo wiewiórek. Część parku jest wręcz nazywana wiewiórkowem. W Radiu Z teraz już czas na wiadomości sportowe. Ma je dla Was Marcin Powideł.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Na stadionie w Lublinie trwa mecz PKK Ekstraklasy. Motor gra z Jagiellonią na mniej więcej kwadrans przed zakończeniem pierwszej połowy. Wynik bezbramkowy, choć okazję do strzelenia goli mieli jedni i drudzy. Może po przerwie coś jednak wpadnie, bo wcześniej na inaugurację drugiej kolejki Posucha Wisła podzieliła się w Płocku punktami z Widzewem. Wynik 0-0. Na Wciarze po dwóch spotkaniach nowego sezonu z trzema punktami. Dla Łodzian to kolejny remis.
24: Przyjmujemy znowu punkt i patrzymy dalej. Zauważyłem duży progres w porównaniu z pierwszym meczem. Zabrakło nam skuteczności w sytuacjach bardzo, bardzo, bardzo klarownych.
23: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Jutrzejszy mecz Korony z Górnikiem ze względu na wniosek Zabrzan, którzy grają w eliminacjach europejskich pucharów, został przełożony. Nowego terminu jeszcze nie ustalono. Pozostałe sobotnie spotkania bez zmian. Piast Gliwice zagra z Wisłą Kraków, a na stadionie Białej Gwiazdy pojedynek Wieczystej z Lechem.
22: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
25: Na południowym wschodzie kraju będzie jutro słonecznie i sucho. W pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, miejscami także z gradem. Temperatura od 24 stopni na północy do nawet 36 na południowym wschodzie. Nad morzem wytchnienie około 20 stopni. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z.
22: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.

I Money, You Will Never Know w Radiu Z. Kwadrans po 21. Szanowni Państwo, 31 lipca to jest Dzień Skarbowości, czyli święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników, pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. Więc mam nadzieję, że jeżeli dzisiaj pojawiliście się w którymś z tych urzędów, to byliście tam w pozycji właściwej, czyli na kolanach, ale z okazji święta to dzisiaj też z kwiatami, tak? Byli Państwo. To się bardzo cieszę. To mrozu teraz, nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. We'll be right back.

0: Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu Z, 21:21. Moi drodzy, to jest kraj, który jest przyzwyczajony do sukcesów. Polska. My wszyscy. Ale niestety jest dziedzina, w której osiągnęliśmy najniższy wynik w 30-letniej historii badań. O tym jeszcze przed 22 w Zetce.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

Dwa wieki klasyki, Marek Grechuta, dni, których nie znamy w Radiu Z. Szanowni Państwo, dobra wiadomość dla portfeli, no i poranków bez bólu głowy. Polacy piją coraz mniej alkoholu. Najnowsze badania pokazują, że pije 73% z nas, to najmniej od prawie 30 lat i o 8 punktów procentowych mniej niż w 2019 roku. Jednocześnie przybywa abstynentów. Czyli dzisiaj na pytanie, ze mną się nie napijesz, pada kawa czy herbata, tak?

to jest piosenka, która działa od pierwszego posłuchania. Alex Warren, Passenger, i jest to jednocześnie propozycja do listy Lubię To. Możecie głosować na radio.pl. A to jest piosenka, która pierwsze miejsca list przebojów zaliczyła wielokrotnie. I to chyba wszystkich list przebojów na świecie. Eric Carmen, Hungry Eyes w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mega.

0: Oni musieli tu narozrabiać, aż piosenkę napisali. Sorry, Papi, Topik i Becky G w Radiu Z. Mamy 4 minuty przed 22. Punktualnie o 22 będą nasze wiadomości. No i oczywiście będziecie wy, bo to najważniejsze. Radio Z.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Został skierowany myśliwiec do identyfikacji tego obiektu.
3: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyjść.
4: No jest taki lęk, że się chałupę zawali, tak po prostu.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Tarnawa Kolonia, Daniel Wrzos, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
11: ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
19: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
21: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Po reklamie.
0: Piątkowy wieczór z Radiem Z. Dochodzi 22. Czas na wiadomości. Lucyna Półżyczka.
22: Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u dostał notę protestacyjną w sprawie rakiety. Europa zaniepokojona kryzysem migracyjnym w Ceucie, są restrykcje. Warszawskie ZOO zamyka pawilon goryli powodem upały i awaria klimatyzacji.
0: 22.
22: Nota protestacyjna w sprawie rakiety, która spadła wczoraj na Lubelszczyznę, wręczona ambasadorowi Rosji. Dziś Georgi Michno odebrał ją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie z rąk sekretarza stanu Roberta Kupieckiego. Co było w dokumencie? O tym reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
23: W nocie protestacyjnej napisano, że polska dyplomacja jednoznacznie potępia nieprzyjazne działania wymierzone w bezpieczeństwo suwerennego państwa, jakim jest Polska i jego obywateli. Do tego dołączono żądanie zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
2: Dobrze byłoby tak naprawdę, żeby odpowiedzią ze strony rosyjskiej było po pierwsze nie robienie takich rzeczy w przyszłości, a po drugie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie.
23: Skomentował krótką wizytę rosyjskiego ambasadora w polskim MSZ-cie rzecznik resortu Maciej Wewiór.
22: Wychodząc z budynku ministerstwa, ambasador nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Stanowczo zaprzeczył jednak, jakoby pocisk przyleciał z Rosji, mimo że tego typu sprzętu nie używa żadna inna armia niż właśnie rosyjska. Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, donosi agencja ANSA. MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. Decyzja zapadła w związku z napływem tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiego miasta Ceuta, położonego w Afryce. Utrzymanie kontroli na wszystkich swoich przejściach granicznych zapowiadają też Niemcy. Rosną tam obawy przed wielką falą uchodźców. Berlin i inne europejskie stolice z niepokojem śledzą sytuację. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z, Wojciech Hernes.
3: Niemieccy politycy krytykują Hiszpanię za nieudolną ich zdaniem ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Marokiem, a także za decyzję rządu w Madrycie przyznania hiszpańskiego obywatelstwa setkom tysięcy nielegalnych migrantów. Związek Zawodowy Niemieckiej Policji podał właśnie, że odpowiedzialna za kontrolę granic Policja Federalna już przygotowuje się na wypadek wielkiej fali uchodźców napływających do Niemiec z zachodu, głównie z Francji. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
22: Brak skuteczności działań hiszpańskiego rządu skrytykowały też władze Szwecji, które zapowiedziały już, że nie przyjmą migrantów ze Ceuty. Z kolei Finlandia i Włochy domagają się nawet wykluczenia Hiszpanii z układu Schengen. A uchodźcy to nie jedyny problem Hiszpanii. Kraj ten walczy także z wielkimi pożarami lasów. W ich gaszeniu pomogą im polscy strażacy z modułu GFFF. Pierwsza 35-osobowa grupa jest w gotowości. Już jutro wyleci z Krakowa w region Castilla-La Mancha. Zespół specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo z małą ilością wody, używając narzędzi ręcznych. Mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski.
7: Specjalistyczny sprzęt do rozgrzebywania gruntu. Są specjalne pompy, to są węże o wiele, wiele cieńsze. Panowie również przeszli gruntowne szkolenie działania przeciw ogniem. To jest wypalanie pasów leśnych. Kiedy dojdzie czoło pożaru do tego miejsca, dalej już nie przeskoczy.
8: Ten moduł będzie działał tam, gdzie wozy strażackie nie mogą wjechać?
7: Dokładnie tak. To jest to właśnie wsparcie przy tych bardzo ciężkich terenach.
22: W akcji weźmie udział w sumie 105 polskich ratowników. Wyjadą do Hiszpanii w trzech zmianach. Misja każdej z nich potrwa 10 dni. Upały dają się we znaki, między innymi mieszkańcom warszawskiego zoo. Z tego powodu trzy goryle nie będą dostępne dla zwiedzających do odwołania. Przyczyną jest także awaria klimatyzacji w pawilonie małp człekokształtnych. Zwierzęta nie będą dostępne dla zwiedzających ani na wybiegu zewnętrznym, ani wewnątrz pawilonu. Decyzja ma zapewnić im bezpieczeństwo podczas tropikalnych temperatur. W studiu ponownie Marcin Powideł, czas więc na sport w Radiu Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Goli jak na lekarstwo. Dzisiejsze mecze drugiej kolejki PKE Ekstraklasy wystawiają cierpliwość kibiców na próbę. Wisła Płock zremisowała z Widzewem 0-0. Trwa pojedynek w Lublinie. Jak na razie Motor przegrywa z Jagiellonią 0-1. Do końca meczu mniej więcej 20 minut. A jutro nasi siatkarze zagrają w chińskim Ningbo o finał Ligi Narodów. Po zwycięstwie nad Ukrainą rywalem biało-czerwonych będzie Słowenia.
25: Trzeba się przygotować na to, że mogą być cięższe. Nie zawsze idzie jak spłatka. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
24: Mówił przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. Jutrzejszy mecz o 9:00, o 13:30 drugi półfinał Japonia, Stany Zjednoczone. A po 10 odcinkach specjalnych rajdu Finlandii prowadzi jadący Toyotą Yaris Francuz Sébastien Ogier. Dziewięciokrotny mistrz świata wyprzedza swojego partnera zespołu lidera klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Brytyjczyka Elfina Evansa o ponad 16 sekund. Rywalizacja toczy się w trudnych warunkach. W sesji popołudniowej kierowcy jechali w strugach deszczu. Wielu z nich źle dobrało opony i przez to mieli sporo problemów na trasie. W sobotę 8 prób, rajd Finlandii będący 10. rundą cyklu potrwa do niedzieli.
26: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: Sobota na południowym wschodzie będzie słoneczna i sucha, a w pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Miejscami także z gradem. Temperatura od 24 stopni na północy do 36 na południowym wschodzie, a nad morzem będzie około 20. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z.
26: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.

Świątkowy wieczór z Zetką to Edward Maja i Wika Żigulina, Stereo Love. Kwadrans po 22. Szanowni Państwo, są takie miasta w Polsce, które rozdają pieniądze za bardzo przyjemne rzeczy. Jakie to miasto i za co rozdaje? O tym jeszcze przed 23 w Radiu Z. A teraz Czary Mary będzie Eminem, Houdini.

0: Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna w Radiu Z. 22 minuty po 22. Podobno w urodziny godziny trzeba pomyśleć, życzenie się spełni. Ja sobie życzę Nelly Furtado. No, będzie w Zetce za chwilę.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

No jest energia, ikona pop i Charlie XCX, I love it w Radiu Z. Za 28 minut będzie 23, szanowni państwo. To jeszcze w piątek zdążymy podrzucić wam propozycję do listy Lubię To. Artystka, którą lubimy, to mało powiedzieć, to nic powiedzieć. Uwielbiamy Margaret i jej prima ballerina. Czeka na wasze głosy na radioz.pl. Głosujmy.

hymn czasów fantastycznej zabawy Sonic It Feels So Good w Radiu Z za 18 minut 23. Moi drodzy, przenosimy się do Sosnowca, bo ten postanowił zawalczyć o nowych mieszkańców w bardzo nietypowy sposób. Od września za narodziny dziecka będzie można dostać nawet 10 tysięcy złotych. No i pomyślcie sobie, jak inaczej będziemy teraz spoglądali na test ciążowy. Za zdanie jest nagroda.

0: To jest Radio Zet i Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? Szanowni Państwo, za dwie minuty. Wiadomości Radio Zet, wyjątkowe, bo ostatnie dziś i ostatnie w tym miesiącu. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Radio Zet i już. Urocza, kobieca i sławna. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radio Zet. Specjalnie dla Was uchylamy rąbka tajemnicy. Jaka jest i co robi? Małgorzata Socha, mama, aktorka, bizneswoman i miłośniczka radiowego ogródka działkowego.
2: Cześć, to Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z.
1: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
3: Po reklamie.
0: 23 dochodzi, słuchacie Radio Z, z nami jest Lucyna Półżyczka. Czas na wiadomości.
9: Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu, są zniszczenia i lekko ranni. Szef MSWiA zapowiada, będzie nowy system alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Nie hotele, a pokoje u gaździny wakacyjnym hitem w Zakopanem.
0: 23.
9: Trzęsienie ziemi we Włoszech wstrząsło magnitudzie 4,7 nawiedziły rejon Neapolu. 4 osoby odniosły obrażenia, uszkodzone zostały budynki. Fragmenty murów i ścian spadały na ulice i na samochody. Epicentrum znajdowało się na Polach Flegrejskich, obszarze położonym nad superwulkanem. Po wstrząsach mieszkańcy w panice wybiegli na ulice. W regionie wstrzymano kursowanie pociągów. Szok w Europie po wydarzeniach w Ceucie. Do położonego w Afryce hiszpańskiego miasta wdarły się dziesiątki tysięcy, głównie młodych Marokańczyków, którzy liczyli na uzyskanie prawa do pobytu na terenie Unii Europejskiej. Władze Hiszpanii twierdzą, że są bliskie opanowania sytuacji i że większość nielegalnych migrantów dobrowolnie wróciła do Maroka. O reakcji przywódców europejskich krajów reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Kilka krajów Unii zasugerowało zawieszenie Hiszpanii w strefie Schengen. Włochy nawet ogłosiły już decyzję w tej sprawie. Niemcy nie wyobrażają sobie wpuszczenia imigrantów z Ceuty na kontynent, a Francuzi wzmacniają kontrolę hiszpańskiej granicy.
11: Monitorujemy bardzo dokładnie tę sytuację. Proponujemy, żeby Hiszpania w dużo lepszym stopniu broniła zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
10: Przedstawia polskie stanowisko wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk i dodaje, że my wyciągnęliśmy wnioski z sytuacji na białoruskiej granicy. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać, napisał na portalu X Donald Tusk.
9: Według danych hiszpańskich mediów na teren Ceuty wdarło się przez morze od 50 do ponad 60 tysięcy Marokańczyków. 57 osób utopiło się, a prawie 50 tysięcy migrantów miało już zostać zawróconych do Maroka. Powstanie nowy system alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Po tym jak wczoraj rosyjska rakieta uderzyła w pole na Lubelszczyźnie, zapowiedział to szef MSWiA. System będzie wykorzystywał kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe. Mówi Marcin Kierwiński.
12: Mamy dość zaawansowane rozmowy, potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, na którą budujemy.
9: Całość ma być gotowa w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że wczoraj, gdy rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie, mieszkańcy nie byli rzetelnie i szybko informowani o zagrożeniu i o tym, co się wydarzyło. Ministerstwo Zdrowia zapowiada interwencję w sprawie kryzysu w Śląskiej Onkologii Dziecięcej. To efekt spotkania z rodzicami dzieci chorych na guzy mózgu, którzy od tygodni alarmują, że ich dzieci zostały bez dotychczasowych specjalistów. Miesiąc temu z połączenia oddziałów w Katowicach i Zabrzu powstało Śląskie Centrum Onkologii Dziecięcej. Po tej decyzji część lekarzy z Katowic zerwała jednak umowę, twierdząc, że nowa placówka nie zapewni odpowiedniej opieki. Rodzice liczą na szybkie rozwiązanie problemu, bo jak mówi jedna z mam, Monika Kalnik, ich dzieci nie mogą czekać.
13: Ministerstwo twierdzi, że samo nie może zmusić do niczego pana rektora. ale że może rozmawiać i spróbować przekonać go, żeby podjął jakąś decyzję, która rozwiąże problem.
9: Rodzice domagają się przywrócenia oddziału onkologicznego w Zabrzu, gdzie dotychczas ich dzieci były leczone. Uczelnia odpowiada, że mali pacjenci mają zapewnioną opiekę i leczenie. Mieszkańcy Poczesnej w województwie śląskim czują się oszukani po decyzji premiera o przekazaniu części gminy Częstochowie. O tym sporze od miesięcy informowaliśmy w Radiu Z, a dziś mieszkańcy zapowiadają, to jeszcze nie koniec tej historii. Twierdzą, że przy zmianie granic złamano procedury. Pierwszy wniosek Częstochowy został odrzucony i nagle miasto złożyło nowy, zmieniony, który rząd już zaakceptował. Mieszkańcy o tym nie wiedzieli, mówi Alicja Janowska ze Stowarzyszenia Mieszkańców Eko Poczesna.
14: To nie może tak być, że światem rządzą tylko i wyłącznie pieniądze kosztem ludzi i zdrowia. Nie braliśmy udziału w konsultacjach. Nie podnosi się w ogóle tematu opinii Rady Gminy.
9: Powodem zmiany granic jest plan przejęcia przez Częstochowe tereny ze składowiskiem odpadów, które miasto chce rozbudować. Resort Spraw Wewnętrznych wyjaśnia, że zaakceptował nowy wniosek, bo obejmuje mniejszy teren i mniej mieszkańców niż pierwotnie. Nowe granice mają obowiązywać od 1 stycznia 2028 roku. Wraca moda na tak zwane pokoje u gaździny w Zakopanem. Według Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w stolicy Podhala na półmetku wakacji turyści zajmują 3/4 miejsc noclegowych, ale w kwaterach prywatnych obłożenie sięga nawet 100%. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Według Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej to turyści z chudszym portfelem szczelnie wypełnili kwatery.
15: Daleko od krupówek, ale w przepięknych poddaszach u gaździn.
10: Wynajmująca pokoje Maria Kukuc-Frączysta jest jednak przekonana, że nie tylko o cenę noclegu tutaj chodzi.
16: Te dudki schodzą nadal z plan. Ludziom potrzeba drugiego człowieka do wypoczynku. To się wracają do gaździny. To im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze.
10: U Frączystej pokoje są zajęte do końca wakacji, także przez stałych gości, którzy wracają do swojej gaździny od lat. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
9: Z danych izby wynika, że w połowie wakacji ceny noclegów w Zakopanem są średnio o 15% wyższe niż rok temu. Teraz to już wszystko na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Słonecznie i sucho będzie jutro na południowym wschodzie kraju. Natomiast w pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, miejscami także z gradem. Temperatura od 24 stopni na północy do 36 na południowym wschodzie, a nad morzem około 20. Czyli wszystko w normie.
1: Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.

0: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. To może być niespokojna noc, jeśli chodzi o pogodę. Na południowym zachodzie Polski rozwijają się ośrodki burzowe. Jeden z układów kieruje się w stronę Wrocławia. Kolejna strefa utworzyła się w rejonie Bogatyni. Błyska się także między Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim. Burze się rozwijają i przemieszczają na północny wschód. Lokalnie mogą być gwałtowne. Trzeba się przygotować na silny wiatr, ulewny deszcz, a nawet grad. Szef MON w Sejmie z pełnym raportem po wydarzeniach na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta, ale też z wachlarzem zarzutów pod adresem opozycji. Powinniście się wstydzić, grzmiał w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz i konfrontował działania obecnego rządu z tym, co i jak robiło PiS przed laty w podobnych sytuacjach. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Było merytorycznie z chronologią wydarzeń i deklaracją wsparcia dla wojska, ale i politycznie z twardą odpowiedzią na zarzuty opozycji. Pomyliliście się z szukaniem wroga, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i ostro punktował prawą stronę sceny politycznej.
2: Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego.
1: Jak tłumaczył, nawiązując do przeszłości, państwo zadziałało teraz 100 razy lepiej niż w Przewodowie i pod Bydgoszczą, gdzie zbłąkana rakieta została znaleziona przypadkiem po kilku miesiącach.
0: Minister obrony potwierdził po raz kolejny, że pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska rakieta CH-101, a politycy opozycji nie zostawili na rządzie suchej nitki. Kompromitacja, tak grzmiał z sejmowej mównicy Radosław Fogiel z PiS-u. Bo do obywateli został rozesłany alert RCB z krótką informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa i linkiem do strony internetowej. I tu pojawił się problem.
3: Jaki był tego efekt? Pierwszy w historii udany atak DDoS rządu na własne strony rządowe. Przez swoją niekompetencję zablokowali wszystkie strony rządowe. Jedyne alerty RCB, jakie powinny dzisiaj przychodzić, to ostrzegające przed działaniami tego rządu.
0: Mówił Radosław Fogiel. Minister cyfryzacji tłumaczył, że doszło do obciążeń przez zwiększony ruch sieciowy wynikający z olbrzymiego zainteresowania. Resort podjął już działania w tej sprawie. Nowy system alarmowania w sytuacjach kryzysowych jest już w budowie, zapewniał z kolei szef MSWiA. Marcin Kierwiński wyjaśniał, że będzie składał się z kilku elementów i będzie możliwie maksymalnie zautomatyzowany. Co to znaczy i jak będzie działać? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: System będzie wykorzystywał telefony komórkowe do wyświetlania komunikatów. Mogą to być wiadomości przekazywane przez aplikacje, ale i poza nimi, w ramach tak zwanych systemów broadcastowych. Marcin Kierwiński zapewnił, że system będzie gotowy w ciągu kilku miesięcy.
5: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, żeby to po prostu dobrze działało.
4: Jednocześnie będzie rozwijana cyfrowa łączność specjalna, wykorzystywana przez służby kryzysowe. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Wezwany do siedziby polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie, Georgii Michno, odebrał notę protestacyjną. Dotyczyło oczywiście wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Ambasador po prostu odebrał notę z rąk sekretarza stanu Roberta Kupieckiego. Spotkanie było bardzo krótkie. Po wyjściu z gmachu MSZ rosyjski dyplomata zaprzeczył w rozmowie z dziennikarzami, że pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był rosyjski, ale jak podkreślał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, takie rakiety są używane tylko przez rosyjskie siły zbrojne.
6: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, ale jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: I jak dodał rzecznik, najlepszą odpowiedzią na tę notę byłoby natychmiastowe zakończenie nielegalnej wojny Rosji z Ukrainą. W nocie MSZ potępiło też działania wymierzone w bezpieczeństwo suwerennego państwa, jakim jest Polska i jego obywatele. A Rosja nie kończy prowokacji. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły wczoraj nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Stało się to przed południem w pobliżu Kołobrzegu. Jak podaje MON, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. To już kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach w tym rejonie. Jest zgoda Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Nie ma natomiast zgody na zatrzymanie i aresztowanie polityka, mimo że wnioskowała o to prokuratura europejska. To jest jeden wielki skandal, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z PiS-u.
7: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję, która zrobiła wszystko, żeby wbrew w istocie Unii Europejskiej poprzeć Wojciecha Króla. Pomimo tego, że to nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa kryminalna.
0: Wojciech Król jest podejrzewany o przyjęcie niemal 1,5 miliona złotych łapówki w zamian za pomoc przy uzyskaniu unijnej dotacji na projekt w Chorzowie oraz mniejsze korzyści za załatwianie pracy i zamówienie. UEFA idzie na wojnę z FIFA. Europejska Centrala kategorycznie sprzeciwia się planom szefa Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianniego Infantino, który chce sprzedać udziały w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom, jak UEFA odbija piłkę. Spór śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
8: To już nie tylko krytykuje, ale obmyśla także plan, jak stać się bezpośrednią konkurencją dla FIFA. Według Sky News UEFA przygotowuje scenariusz, w którym sama stworzy mundial niezależny od Międzynarodowej Federacji. Mowa o organizacji 7 turniejów finałowych z 8 zespołami. Byłoby to mini-mundiale rozgrywane w różnych krajach. W każdym z turniejów zagrałoby 3 zespoły z Europy, 2 z Ameryki Południowej oraz po jednym z Afryki, Azji i Ameryki Północnej. Tym samym spór nie dotyczyłby już tylko wpływów z imprezy, ale także samego formatu najważniejszych rozgrywek reprezentacyjnych.
0: Według UEFA oddanie części udziałów piłkarskich Mistrzostw Świata w ręce prywatnych inwestorów to przekroczenie czerwonej linii, którą jej zdaniem FIFA notorycznie w ostatnim czasie przesuwa. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Chcieli walczyć o wolność i gotowi byli poświęcić za to własne życie. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Radiu Z oddajemy głos osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach sprzed lat. W rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grządzielskim, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zauważa, że wciąż można natknąć się na pamiątki sprzed lat.
1: Armia Krajowa była w konspiracji, były dziesiątki, jak nie setki różnych skrytek. Co pewien czas przy remontach są odkrywane jakieś dokumenty, jakieś zdjęcia, jakieś niektóre bardzo cenne rzeczy. Więc zawsze uczulamy ludzi, jak robią remonty, żeby i mają przedwojenne mieszkanie, no to żeby uważnie tą podłogę zajmowali, bo być może tam pod spodem jest jakaś skrytka.
2: A z pana perspektywy powstania skrywa jeszcze jakieś tajemnice?
1: No są różne archiwa wojskowe, na przykład rosyjskie, które skrywają jakieś pytania, na przykład dlaczego i kiedy zatrzymało się wojska radzieckie na przedpolach Warszawy.
0: Całą rozmowę znajdziecie na radioz.pl oraz na kanale Radio Z na YouTubie. Kijów atakowany przez rosyjskie rakiety balistyczne w stolicy Ukrainy. Słychać eksplozję. Mer miasta Witalij Kliczko wezwał mieszkańców, by ukryli się w schronach. Polscy strażacy wylatują dziś do Hiszpanii. Ratownicy przeszli wczoraj testy zdrowotne i psychologiczne, a dziś wylatują z Krakowa do Kastylii. To grupa 35 strażaków, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów w trudno dostępnych miejscach. Ta akcja jest dużym wyzwaniem, ale też potrzebnym doświadczeniem, mówi jeden ze strażaków, Dominik Gapiński.
3: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku. Zresztą, jak już ten rok pokazał, dwa wielkopowierzchniowe pożary miały miejsce.
0: Strażacy będą pomagać Hiszpanom rotacyjnie. W trzech zmianach każda grupa spędzi na miejscu 10 dni. A lasy płoną nie tylko w Hiszpanii. Bardzo trudna sytuacja jest w Grecji, na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków. Tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część wyspy, a dokładnie południową część regionu Retymno. Opowiada Radio Z Magdalena Tokarska, Polka, mieszkająca na Krecie.
4: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
0: MSZ ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone rejony Grecji, doradza rezygnację z podróży, jeśli jest to możliwe, lub rejestrację w systemie Odyseusz i stosowanie się do alertów wydawanych przez lokalne służby. A we Francji pożar w departamencie Żerondy już się nie rozwija. Na kilku odcinach jednak ogień jest aktywny, dlatego nie można uznać, że jest pod kontrolą. Ogień utrzymuje się w głębi lasów, w trudno dostępnych miejscach. Kolejni mieszkańcy mogą jednak wracać do domów. Tymczasem w departamencie Var władze nakazały ewakuację 2,5 tysiąca osób z powodu pożaru, który w ciągu 6 godzin objął obszar około 1000 hektarów. Ogień wybuchł w rejonie położonym na południe od opanowanego już wcześniej pożaru lasu koło góry Gros Bessillon. We Włoszech zatrzęsła się ziemia. Wstrząsy o magnitudzie 4,7 nawiedziły rejon Neapolu. 4 osoby odniosły obrażenia, uszkodzone zostały budynki. Fragmenty murów i ścian spadły na ulice i na samochody. Epicentrum było na polach flegrejskich, obszarze położonym nad superwulkanem. Po wstrząsach mieszkańcy w panice wybiegli na ulice. W regionie wstrzymano kursowanie pociągów. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Fala upałów powoduje kryzys energetyczny w Europie. Poziom drugi jej najdłuższej rzeki Europy jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Taką sytuacją, chociaż dramatyczną, nie jest zdziwiony ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
6: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań
3: jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście zmiana klimatu, rosnące temperatury.
5: Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód w rzekach mają nie tylko Węgrzy. Również Rumunia musiała wyłączyć czasowo elektrownię jądrową. W krajowym systemie energetycznym według władz Rumunii może brakować nawet 3000 megawatów mocy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Rumunia, podobnie jak Węgry, chce pokryć niedobór mocy importem energii z innych krajów. Od lat dymi, pyli i uprzykrza życie mieszkańcom, ale na jej odnowienie trzeba będzie jeszcze poczekać. Chodzi o hałdę pokopalnianą w Pszowie na Górnym Śląsku, z którą problem miała rozwiązać spółka restrukturyzacji kopalni. Choć jeszcze kilka dni temu zapowiadano szybki start prac, już na początku pojawiły się problemy. Jedna z firm zaskarżyła wybór wykonawcy, sprawą zajmie się Krajowa Izba Odwoławcza. Na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać, mówi Mariusz Tomalik, rzecznik spółki.
6: Na orzeczenie KIO przysługuje jeszcze skarga do sądu. Dopiero po zakończeniu postępowania odwoławczego możliwe jest ostateczne zakończenie procedury przetargowej. Liczymy na sprawne zakończenie postępowania i możliwie szybkie rozpoczęcie prac.
0: Sama rekultywacja hałdy to wieloletni proces. Ma potrwać 6 lat. Od niedzieli w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Internauci będą musieli być wyraźnie informowani, że komunikują się z AI i czytają treści przez nią wygenerowane. Oznaczane mają być też obrazy, nagrania audio i materiały wideo. Jakie podejście do sztucznej inteligencji w internecie mają mieszkańcy Warszawy? Sprawdził reporter Piotr Gawroński.
7: Mam wrażenie, że im będzie się to dalej rozwijało, tym będę miała większy problem.
8: Jak jakaś informacja wydaje mi się podejrzana, to po prostu albo weryfikuję, albo nie przyjmuję do wiadomości.
9: Zdarzyło się pani nabrać troszeczkę?
8: Nie, myślę, że nie.
10: To po prostu podchodzi naturalnie. Jakby zwraca się uwagę na szczegóły, to po prostu widać.
11: Tylko czysta intuicja.
9: Tylko i wyłącznie.
11: Chyba, że wrzucam czata i pytam się go, czy on to zrobił.
9: Są takie dwa filmiki. Który z nich jest prawdziwy, jak pani myśli?
12: Ten u góry.
9: U góry jest prawdziwy? Nie, jest AI akurat.
0: Treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję będą musiały posiadać oznaczenia nadające się do odczytu maszynowego, co ułatwi ich wykrywanie przez wyszukiwarki internetowe. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. To porażka państwa polskiego, mówił po wyroku ojciec Iwony Cygan, nastolatki zamordowanej 28 lat temu w Szczucinie w Małopolsce. Po 8 latach procesu zapadł wczoraj wyrok uniewinniający dla wszystkich 17 osób oskarżonego o zabójstwo i policjantów oskarżonych o zacieranie śladów. Jak sąd uzasadnił werdykt, ze szczegółami reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Podkreślał, że sprawa była drobiazgowo wyjaśniana. Włożono w to wiele pracy i czasu, a jednak nie wykazano ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni dopuścili się zarzucanych im czynów. Dla bliskich Iwony, którzy od niemal 30 lat walczą o sprawiedliwość, to był potężny cios.
2: Przeżywaliśmy to gehennę przez te 8 lat tu w sądzie. No i nadal trzeba przeżywać.
1: Mówił ojciec Mieczysław Cygan. Prokurator zamierza złożyć apelację, podobnie jak i pełnomocnik rodziny zamordowanej dziewczyny. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Do zabójstwa doszło w 1998 roku. Iwona Cygan została zakatowana twardym narzędziem i pozostawiona na nadwiślańskich łąkach. Jakub S. z zarzutami, kierowca BMW, jadąc przez Kuźnicę Starą koło Kłobucka, wypadł z drogi, wjechał na chodnik i uderzył w chłopca. 9-latek zginął, mężczyzna był pod wpływem narkotyków, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jakie zarzuty postawiła prokuratura? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
3: Badania toksykologiczne potwierdziły, że Jakub S. prowadził pod wpływem narkotyków. Prokuratura zarzuca mu spowodowanie śmiertelnego wypadku i kierowanie autem mimo obowiązującego go zakazu. Odpowie także za posiadanie i udzielanie narkotyków innym osobom.
4: Przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
3: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Jakub S. niedawno usłyszał już wyrok roku więzienia w zawieszeniu za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków i ucieczkę przed policją. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o areszt. Są zarzuty w sprawie porzucenia kilkudziesięciu ton jarzeniówek na drodze dojazdowej tuż obok autostrady. Rok temu na działce Wanilinie w Łódzkiem, tuż obok autostrady A1, znaleziono ogromną hałdę porzuconych świetlówek. Kto odpowie za tę sprawę? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Zarzuty usłyszały w sumie 3 osoby. Kierowca ciężarówki oraz mężczyźni, którzy zlecili mu transport, mówił mi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
6: Porzucanie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.
5: Za co grozi do nawet 12 lat więzienia. Tylko kierowca przyznał się do winy. Świetlówek było w sumie 30 ton. Niebezpieczne odpady zostały usunięte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminę Stryków. Mateusz Szkudarek.